0: Mają swoją drugą młodość teraz.
1: Są nawet takie eksponaty, które nigdy chyba nie były pokazywane, bo po prostu nie było też okazji, bo oprócz tych głównych tematów, które muzeum gromadzi, są też takie rzeczy, które nie podpadają pod żadną kategorię zbiorów. I na przykład pan Krzysztof Zanussi wybrał tablicę pogrzebową, taką, którą widzimy na każdym pogrzebie, z pogrzebu Andrzeja Munka. No, to jest taki obiekt, który można by pokazać tylko przy okazji wystawy poświęconej Andrzejowi Munkowi. Pan Janusz Zaorski chciał koniecznie, żebyśmy znaleźli w naszych zbiorach jakiś dokument pokazujący wpływ polityki na polską kinematografię. Z tego rodzaju dokumentów wybrał oficjalne pismo z decyzją o zwolnieniu z funkcji rektora Szkoły Filmowej w Łodzi profesora Jerzego Teplisa. Także są takie rzeczy, których pewnie się nie oglądało. Na przykład były dyrektor Muzeum Kinematografii, Mieczysław Kuźmicki, wybrał taką niedużą akwarelę, którą pewnie ucieszyłoby się każde Muzeum Sztuki, bo to jest akwarela namalowana przez Nikifora Krynickiego i z lat 60. i przedstawia właśnie taką scenę filmową. Operator filmowy, kamera, to co zwykle się widuje w muzeum, ale nie w wersji akwareli namalowanej przez Nikifora. Jeżeli ktoś się nie interesuje kinematografią, to myślę, że Chrystus Popiołu i Diamentu jest takim emblematem polskiego kina, też sławy polskiego kina za granicą, wysokich ocen wobec twórczości Andrzeja Wajdy w ogóle, a w szczególności wobec filmu Popiół i Diament. Także myślę, że to może być taki obiekt. A dla osób, które traktują kino lżej, to myślę, że gratką jest zobaczenie Damy z łasiczką z filmu Vinci. Ja sama też przez chwilę trzymałam ten obraz w ręce, no i to naprawdę jest bardzo zabawnie zastanawiać się, ile wąsów ma łasiczka i czy przypadkiem się nie pomylili, może jednak to ten oryginał. Oczywiście są też takie rzeczy z tych nieoczywistych. Są rzeczy, które można przejść koło nich obojętnie, a to są naprawdę skarby. Na przykład mamy niedużych rozmiarów nagrodę dla 18-minutowego filmu Andrzeja Munka pod tytułem Spacerek staromiejski. Ten film po pierwsze dostał nagrodę na festiwalu w Wenecji. Po drugie, nagrodą była taka statuetka, która dzisiaj już nie istnieje, bo w latach 60. funkcjonował w Wenecji osobny festiwal dla filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, który później został wchłonięty przez wielkie biennale filmowe, przez wielki festiwal na Lido. Natomiast wtedy nie było jeszcze Srebrnego Lwa, tylko druga nagroda. To było dwóch tetrarchów z czterech tetrarchów zdobiących narożnik Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. Ponieważ tych nagród było w sumie w historii niewiele, to jest absolutny rarytas kolekcjonerski. To jest piękna, malutka rzeźba z brązu na takiej porfirowej podstawie. Także są takie właśnie nieoczywistości i może się wydawać, że nic takiego, a to jest naprawdę skarb.
2: Ja muszę jeszcze zapytać o ten anturaż, dlatego że państwo prezentujecie te swoje skarby takim skarbcu królewskim.
1: Tak, specjalnie wymyśliliśmy sobie taką scenografię, żeby była taka królewska czerwień, żeby to wszystko wyglądało, jakbyśmy byli na zamku, prawda, w którym czerwone plusze, aksamity, królewskie barwy, nawet w niektórych miejscach są takie złote kolumienki, na których stoją gabloty z eksponatami, także bardzo nam chodziło o wytworzenie takiego wrażenia, że jesteśmy w skarbcu, bo to są skarby. Czy są cenne, jeśli chodzi o wartość finansową, to nie ma znaczenia. To są wszystko unikalne rzeczy, na przykład takie prace narysowane przez Skarżyńskiego do filmu Wojciecha Jerzego Hasa. Ciekawe też jest to, żeby zobaczyć takie nurty w tej wystawie, bo na przykład okazało się, że zwycięzcą tej wystawy w plebiscycie na popularność jest Andrzej Wajda, bo jest aż 6 obiektów związanych z filmami Andrzeja Wajdy. Jest scenariusz do Panien z Wilka, który wybrała pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Jest mała kamera, którą Andrzej Wajda przekazał do zbiorów muzeum, a wybrał ją pan Paweł Edelman i tak dalej. Można popatrzeć też na tę wystawę w taki sposób, że wprawdzie ona się koncentruje na kinie polskim, ale niektóre osoby jednak wybrały coś zagranicznego. Na przykład pan Jerzy Hoffman wybrał plakat do filmu La Strada Federico Felliniego. Także można na tę wystawę patrzeć z różnych punktów widzenia. Można policzyć, ile jest rekwizytów, ile jest plakatów. Można właśnie zobaczyć, ile jest obiektów związanych z Munkiem, albo z Hasem, albo z Wajdą. Można w różny sposób ją czytać i oglądać według różnych ścieżek.
2: Można tutaj na tej wystawie nie tylko obejrzeć te wyjątkowe eksponaty wybrane przez 40 znakomitości świata filmowego, ale można także dowiedzieć się, czym oni

0: się kierowali, w jaki sposób te swoje wybory uzasadniali. Wystarczy założyć takie słuchaweczki, jak są tutaj, taki dostaje się minimalny taki odtwarzacz i już. Co oni tam opowiadają?
1: No oni nas prowadzą przez swoją historię kinematografii, przez te osoby, które im były bliskie, ważne. Krzysztof Zanussi mówi o śmierci Andrzeja Munka, swojego mistrza. Był wtedy studentem w szkole filmowej i na wszystkich tych studentów pierwszego, drugiego roku spadła naprawdę katastrofalna wiadomość o śmierci Munka, dlatego wybiera obiekt związany właśnie z tą śmiercią. Anna Nechrebecka, zapytana o to, jaki obiekt by chciała, co by sobie wyobrażała na takiej wystawie poświęconej, prezentującej skarby z muzeum, no koniecznie coś związanego z Wojtkiem Przoniakiem. To był jej wielki przyjaciel, wspaniały artysta i zaczynamy szukać. Znaleźliśmy frak z Ziemi Obiecanej, podpisany, to jest w ogóle wyjątkowy kostium, bo jest sygnowany jego nazwiskiem. To był specjalnie dla Wojciecha Przoniaka uszyty i przez niego, tylko przez niego noszony w trakcie zdjęć do Ziemi Obiecanej, gdzie oczywiście zagrali razem, bo przecież Anna Nechrebecka zagrała Ankę, więc każda z tych osób wybiera coś, co jest ważne. Dorota Kędzierzawska, wielka reżyserka polskiego kina, wybiera obiekt związany ze swoją matką Jadwigą Kędzierzawską, autorką filmów krótkometrażowych, przede wszystkim kierowanych do dzieci z dziecięcymi bohaterami. No i Dorota wybiera Murzynka, który to jest lalka z filmu, grający obiekt, który przez wiele lat był zamknięty w szafie. Jej matka nie pozwalała Murzynka dotykać, a teraz Jadwiga Kędzierzawska już nie żyje, a Dorota wspomina tę pamiątkę i przy okazji przywołuje nazwisko matki. Więc trochę o tym jest ta wystawa, o takich, powiedziałabym, przegródkach, do których się zagląda, otwiera i to ma zachęcić do dalszego szukania, myślenia też o tym polskim kinie. Oczywiście też prezentujemy takie skarby i oczywistości, tak mówię może trywialnie, ale skarby dla nas oczywiste, czyli Chrystus z filmu Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, to jest dekoracja przygotowana przez Romana Mana, a typuje ją wybitny scenograf współczesny Andrzej Haliński, który opowiada o wpływie tych najstarszych scenografów pracujących po II wojnie światowej, tuż po II wojnie światowej w Polsce, w Łodzi, we Wrocławiu. To są takie historie.
2: I chcę jeszcze powiedzieć, że ta wystawa będzie miała swój ciąg dalszy, który nie będzie fizycznie dostępny, ale będzie dostępny online. To znaczy pracownicy Muzeum Kinematografii również wybrali 40 obiektów. Każdy wybrał jakiś swój ulubiony i będziemy je prezentować online.
3: Jubileuszowa wystawa 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii w Łodzi jest już dostępna dla publiczności.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Gadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Tragiczne skutki izraelskiego nalotu na południowy Liban. Nie żyje co najmniej 8 osób, kilkanaście zostało rannych. Mieszkańcy kamienic protestowali wczoraj na krakowskim Kazimierzu przeciwko planowanej budowie pięciogwiazdkowego hotelu. Planując wakacje, warto pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym, zwłaszcza że koszt takiej polisy zaczyna się od kilkudziesięciu złotych. Co najmniej 8 osób zginęło, a 19 zostało rannych w izraelskim nalocie na południowy Liban. Wśród ofiar są 3 kobiety. Atak nastąpił w czasie nasilającej się ofensywy Izraela przeciwko Hezbollahowi. Premier Benjamin Netanyahu poinformował o rozszerzeniu działań lądowych w Libanie, uzasadniając to rosnącą liczbą ataków dronowych ze strony Hezbollahu. Mimo obowiązującego od połowy kwietnia rozejmu, obie strony oskarżają się o jego łamanie i niemal codziennie prowadzą działania zbrojne. Francja tymczasem zażądała zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z eskalacją konfliktu. Po raz pierwszy od 1964 roku burmistrz Nowego Jorku nie wziął udziału w paradzie Izraela. Z ochronami pierwszy muzułmanin na tym stanowisku i krytyk polityki izraelskiego rządu zbojkotował wydarzenie, podkreślając, że swoją decyzję zapowiadał już w czasie kampanii wyborczej. Nieobecność burmistrza wywołała krytykę części środowisk żydowskich i izraelskich polityków. W paradzie uczestniczyło ponad 40 tysięcy osób, w tym czołowi politycy stanu Nowy Jork oraz przedstawiciele władz Izraela. Tegoroczny marsz odbywał się przy rekordowych środkach bezpieczeństwa w cieniu wojny w Strefie Gazy oraz wzrostu napięć i incydentów antysemickich w Stanach Zjednoczonych. Wracamy do kraju. Kilkadziesiąt osób protestowało wczoraj na krakowskim Kazimierzu. To mieszkańcy i najemcy lokali w kamienicach przy ulicy Józefa i Bożego Ciała. Przypomnijmy, na początku roku dowiedzieli się, że w tym miejscu planowana jest budowa pięciogwiazdkowego hotelu. Właścicielem kamienic jest zakon księży kanoników regularnych, który dzierżawi budynki deweloperowi, a ten przystąpił do rozmów z najemcami, jednak negocjacje zakończyły się fiaskiem.
2: Planują eksmisję sklepikarzy z ulicy Bożego Ciała, żeby ostatecznie pozbyć się też lokatorów, najpierw pozbawić ich źródła dochodu, potem pozbawić ich mieszkań, żeby te kamienice wyburzyć i postawić tutaj hotel.
3: Dostaliśmy wezwanie do opuszczenia lokali z końcem maja i jutro pani mecenas zapowiedziała się, że przyjdzie po odbiór lokali z protokołem zdawczo-odbiorczym.
4: Opuścicie te lokale?
3: Nie.
1: Z protestującymi wczoraj na krakowskim Kazimierzu rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
5: Poradnik w faktach RMF FM.
1: A w faktach polecamy najciekawsze trasy rowerowe. Velo Soła, łącząca Rajcze z Jeziorem Żywieckim, to jedna z najpopularniejszych tras w Beskidach. Otwarto ją niespełna 2 lata temu. Jej niezaprzeczalnym atutem są górskie widoki. Dzięki pogodzie roi się na niej od rowerzystów.
6: Chcieliśmy zobaczyć tą trasę Velo Soła, przejechać się, zobaczyć, jak to tam wygląda, nie?
7: Tak naprawdę bardzo rekreacyjnie dzisiaj chciałem pojechać. Ta trasa jest tutaj taka, wydaje mi się, dość prosta, szczególnie w tą stronę, jeżeli chodzi o jakiś tam profil wysokościowy. Spodziewam się pięknych widoków i przyjemnej jazdy po prostu.
8: Pan jedzie w dół?
9: Tak, do Żywca.
8: Czyli nad jeziorem pan kończy?
9: Tak.
8: To ile to kilometrów?
9: Około 30.
8: Rzeka tuż obok, to się milej jedzie, słysząc jej szum?
9: Oczywiście. Człowiek się wycisza i to sprzyja generalnie i lepiej się znosi wysiłek i psychicznie się bardziej odpoczywa.
1: Z rowerzystami, którzy wybrali się na przejażdżkę Velosołą, rozmawiał nasz śląski reporter Marcin Buczek. I jeszcze jedna porada w faktach. Jeśli planujecie wakacyjny wyjazd, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne. To ważne, szczególnie dla osób, które stawiają na aktywny wypoczynek.
10: Sporty wodne, motorowodne, powietrzne, więc tutaj warto zwrócić uwagę, jak chcemy spędzić ten wolny czas oraz na to, jak wygląda nasze życie. Czyli na przykład, czy chorujemy przewlekle? Jeśli tak, no to musimy zwrócić uwagę, żeby faktycznie było rozszerzenie o zachorowania i wtedy jak najbardziej towarzystwo

0: No, czekamy na opinię. Mamy już dwie opinie profesorów z Polski i z zagranicy. No zobaczymy, jak ta sytuacja cała się rozwinie. No, na razie wszystko jest, myślę, że na dobrej drodze, tak jak tutaj już mamy informacje. W poniedziałek będziemy w naszym muzeum, my jesteśmy zaproszeni na badania tego przedmiotu. On będzie tutaj datowany, będzie określany jego skład, czy to jest faktycznie brąz, czy to nie jest brąz, czy to jest jeszcze innego pochodzenia. No, ale na chwilę obecną jesteśmy, myślę, na dobrej drodze i będzie to jakieś takie, myślę, zjawisko i znalezisko na naszą skalę tutaj chyba Polski. No, z tego co wiemy, jest to przedmiot, który za wiele na chwilę obecną nie ma i nie było znaleziony. Tutaj na naszych rejonach, z naszych informacji, z udokumentowanych, no to myślimy, że to ostatnie takie znalezisko, jeżeli się nie mylę, Zbyszku, 37 rok.
1: Tak, takie znaczące o tyle. Dzień dobry, Zbigniew Małecki, prezes Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Archegryf. Takie znalezisko duże, znaczące, ono zresztą jest udostępnione w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Było w depozycie takich skarbów pomorskich przedwojennych. Znalezione było w latach 30. Po wojnie Niemcy je wywieźli, ale potem wskutek wymian zabytków ono wróciło ostatecznie do Szczecina, jest wyeksponowane. I na dobrą sprawę zdarza się, że czasem znajdowane są jakieś artefakty z epoki brązu, ale nie w tym konkretnym miejscu, chociaż jest tutaj kilka rozpoznanych w pobliżu stanowisk archeologicznych. My skupiamy się w Archegryfie na szukaniu śladów w takiej najbardziej nas interesującej historii, czyli tego okresu II wojny światowej, bo on jest z różnych powodów najciekawszy. Ale nie udajemy, że nie widzimy, czy też nie interesują nas inne okresy, a znalezisko dokonane w ubiegłą sobotę świadczy o tym, że ten teren jest cały czas nierozpoznany. Jak ja tu mówię, Puszcza Bukowa jest bogata w różne dobra, nie tylko grzyby i borówki i kleszcze, ale też czyli takie skarby. Oczywiście szanujemy tą historię, więc w momencie, kiedy to zostało ujawnione, wstrzymaliśmy wszelkie prace na tej działce. Podkreślam, że robimy to zawsze za zgodą odpowiednich instytucji. No i przekazaliśmy to zaraz po weekendzie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który to zdeponował w muzeum. I tak jak Józek powiedział, na poniedziałek jesteśmy zaproszeni, żeby w naszej obecności takie wstępne, bardzo przybliżone, pierwsze wstępne oględziny tych przedmiotów zostały przeprowadzone. My już wiemy, że to jest brąz, bo taka jest korespondencja z naszym muzeum. Natomiast to, co powiedział Józef, tak, nawiązaliśmy kontakt z kilkoma uczelniami i w Polsce, i za granicą. Odezwali się do nas z różnych poproszonych o konsultacje. Oczywiście one są bardzo wstępne, bardzo przybliżone. To nie jest tak, że my się tego czepiliśmy, tak musi na pewno być. Ale zwróciliśmy się m.in. do profesora Christiana Christiansena z Uniwersytetu w Szwecji, który wyraził zachwyt, że my to w ogóle znaleźliśmy i ocenia, że to jest między 750 a 950 lat przed naszą erą, czyli tak delikatnie mówiąc około 3000 lat temu. Jest to na pewno kultura brązu. Natomiast profesor Janiak z Uniwersytetu Łódzkiego, i tutaj obu panom profesorom dziękujemy za to, że w czasie wolnym, swoim w ogóle niesłużbowym, nie musieli tego robić, a odpowiedzieli nam, co bardzo łechce nasze ego, że tak powiem, eksploratorów, że tak, to jest niesamowite odkrycie. I raczej mamy do czynienia z depozytem grobowym, czyli był to jakiś rodzaj kurhanu, był to rodzaj jakiegoś grobu, pewnie całopalnego albo innego, my akurat tu specjalistami nie jesteśmy, i to były pewnie ozdoby, które razem z tym zmarłym, nie wiemy kim, zostały tam złożone do tego grobu i zupełny przypadek pewnie spowodował, że przez te 3000 lat deszcze, działalność człowieka, wycinanie lasów, sadzenie lasów i tak dalej spowodowały, że on znalazł się bliżej powierzchni, bo był osadzony na głębokości około 20 cm, więc bardzo blisko powierzchni. Nie znam wielu ludzi, którzy mieli w rękach coś, co ma 3000 lat. Znam tylko 5, w tym m.in. Józka jako głównego znalazcę, koleżankę Klaudię, która przy tym była, kolegę Ignacego i kolegę Marcelego, którzy też brali w tym udział. No po prostu było wielkie wow, tak? Józek krzyknął, że tak powiem, z radości, że coś takiego znalazł. To ta reszta osób podbiegła. Ja jestem tym piątym, który miał to przyjemność w rękach trzymać. Robi wrażenie. Naprawdę.
2: A jak z pana perspektywy właśnie jako znalazcy wyglądał ten moment odkrycia tych przedmiotów?
0: W pierwszym momencie to był uśmiech na twarzy, tak, ale później w momencie, jak zacząłem wykopywać resztę tych przedmiotów, to ten uśmiech zaczął troszeczkę pomału znikać i taki szok, niedowierzanie, tak, że skąd, gdzie i dlaczego to tu w tym miejscu jest. No tak wspólnie jak żeśmy nad tym usiedli, zaczęliśmy szybko, wiadomo, czasy mamy obecne jakie są, internet jest naszym tutaj jakimś wyznacznikiem i pomocą taką na szybko, żeśmy zaczęli szukać, i mówimy, wszystko wskazuje, że to jest jednak to. No i szybki telefonik do Zbyszka. Słuchaj, Zbyszku, jest taka i taka sytuacja i co robimy z tym fanem?

0: sprzętem, także no, zabezpieczyliśmy. Wszyscy szybko, wielka burza mózgu przez cały weekend, szukania wszystkich informacji, no i to będzie chyba to.
1: Jaka była reakcja ze strony właśnie tutaj tych szczecińskich specjalistów?
2: Ja zawsze mówię żartobliwie oczywiście i proszę nie odbierać tego jakąkolwiek, nie daj Boże, złośliwość, bo emocje były takie, że każdy z nas oczekiwał, że za 3 minuty będzie już taka w pełni zweryfikowana odpowiedź, tak, to jest to i to w ogóle to taki i taki wuj tutaj jest pogrzebany, tak jakbyśmy oczekiwali, że tam jest pesel. Nie, ale powiem tak, że środowisko nauki jest umiarkowanie sceptycznie chłodne, tak bym powiedział, żartobliwie, nie ma w tym żadnej złośliwości i ja rozumiem, że ludzie, którzy przed nazwiskiem mają prof, doktor, habilitowany i tak dalej, no nie chcieliby szermować tym takim autorytarnym stwierdzeniem, że to na pewno jest to, nie mając tego w rękach, nie przebadając i tak dalej. Dlatego my pokornie, że tak powiem, czekamy na tą możliwość wizyty w Muzeum Narodowym w Szczecinie w poniedziałek. W naszej obecności zostanie dokonana taka, tak jak powiedziałem, wstępna analiza. Użyte będzie kilka urządzeń. To nie czyni z nas ekspertów, ale jesteśmy amatorami, tak? I mamy duży szacunek zarówno do tych kapsli sprzed 30 lat, jak i szpili sprzed 3000 lat. Na dobrą sprawę, ja wczoraj taki komentarz napisałem, że kiedy się już znalazło coś takiego, takiego świętego grala i mamy świadomość, że Józka nazwisko gdzieś tam w jakichś opisach, wystawach będzie gdzieś tam cytowane, no bo to on faktycznie znalazł, to w zasadzie można powiedzieć, że można już umierać, bo już się znalazło to, co się chciało znaleźć. Święty Graal został odnaleziony, to był nasz, tak? W zasadzie teraz już cała historia przed nami otworem, więc zostały tylko znaleziska z epoki kamienia, tudzież pterodaktyle, już nic lepszego nie może się nam trafić.
1: Czyli faktycznie, jeśli się potwierdzi, że to jest na pewno epoka brązu, no to jest bardzo duże odkrycie.
0: Z naszego punktu widzenia, no myślimy tak, no z naszych informacji, które żeśmy gdzieś tam udało nam się zdobyć, no to tak naprawdę nie ma tego na te wiele tutaj na naszym rejonie, no i przede wszystkim może nie tyle sam grot, no bo sam grot, no powiedzmy, gdzieś mógł spaść, mógł podczas polowania gdzieś komuś wypaść, tak, no ale najbardziej chyba intrygującym jest tutaj ta szpila, która no daje chyba więcej pytań niż odpowiedzi do tego pochodzenia tego wszystkiego, także no mówię, no tutaj zostawimy to, myślę, profesjonalistom i będą nam w stanie pomóc i jakiś nakierować i powiedzieć, może jakie, nie wiem, plemiona, ludy, które tu przechodziły i zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy.
3: Z Józefem Doleżałem i Zbigniewem Małeckim ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Archegryf rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Gastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Gastoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
2: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
3: Miernikowski, zapraszam na kolejne wydanie faktów w RMF FM. NFZ ma w tym tygodniu podjąć decyzję w sprawie kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Kierowcy w Łódzkiem muszą się przygotować na utrudnienie na S8. Od dziś węzeł w Łasku będzie częściowo zamknięty. Po proteście mieszkańców Wrocławia nad Oporowem będzie latało mniej samolotów. Jeszcze przed długim weekendem Narodowy Fundusz Zdrowia ma wydać ostateczną decyzję w sprawie kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Przypomnijmy, chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. Lecznica ma zapłacić karę w wysokości 134 tysięcy złotych. Z informacjami w tej sprawie w faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Możliwe jest utrzymanie, umorzenie albo co bardziej prawdopodobne zmniejszenie kary. Oto proszę. Władze szpitala i tłumaczą to tym, że pieniądze są potrzebne na leczenie pacjentów. Wiceprezes NFZ Marek Augustyn zapewnił mnie, że te argumenty będą brane pod uwagę. Przypomina jednocześnie, że przez zabieg syna senatora poza procedurą na dwóch oddziałach szpitala zabrakło odpowiedniej opieki.
5: Nie ma świętych krów, jeżeli chodzi o przestrzeganie zasad. My tych pieniędzy publicznych pilnujemy niezależnie od statusu osoby, która naruszyła, i wykorzystamy najlepsze rozwiązanie.
4: Równolegle sprawę zabiegu poza kolejką wyjaśniają prokuratura, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta oraz Naczelna Izba Lekarska. Polityczne konsekwencje odczuł już senator Tomasz Lenz, który został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
3: Uwaga kierowcy, od dziś trzeba się przygotować na utrudnienie na S8 w Łódzkiem. Węzeł w Łasku będzie częściowo zamknięty ze względu na remont przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej numer 473. Największy problem będą mieć kierowcy jadący właśnie do Łasku.
6: Kierowcy jadący drogą ekspresową od strony Łodzi będą musieli zjechać na węźle Róża. Tędy 3-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S14 dotrzeć do drogi wojewódzkiej 482 i tą drogą dojechać do Łasku. Z kolei jadąc od strony Wrocławia trzeba będzie zjechać na węźle Zduńska Wola Wschód i tędy już bezpośrednio drogą wojewódzką 482 dotrzemy do Łasku.
3: Wyjaśnił Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Utrudnienia potrwają 2 miesiące.
0: To są fakty RMF FM.
3: Lecąc nad Wrocławiem będzie można obserwować miasto z innej perspektywy. A to dlatego, że od nowego roku startujące tam maszyny będą latały innym korytarzem. To rezultat protestów mieszkańców, którym przeszkadzał hałas. Nad Oporowem czy Nowym Dworem przebiegają ścieżki startowe. Najpierw port wprowadził dodatkowe opłaty dla przewoźników za hałas podczas lotów nocnych, a teraz poszedł krok dalej.
7: Po odlocie tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedle Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej.
3: Zapowiadał prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara. W miniony weekend na polach bitwy pod Grunwaldem można było podziwiać prawdziwe walki rycerzy. Wczoraj na przykład odbył się turniej kwalifikacyjny do rycerskiej kadry Polski. Sprawdziliśmy w takim razie, co trzeba zrobić, żeby do takiej kadry trafić.
8: Trzeba wygrywać pewnie, dużo trenować, żeby móc wygrywać. Trenować mądrze, trenować często, tak minimum codziennie, jak nie częściej. Mamy kluby rycerskie, szkoły do walk rycerskich w Polsce, natomiast no, w takim już najbardziej elitarnym gronie mistrzów świata, którzy w Polsce są, no to już trenujemy między sobą.
9: To co, zobaczymy Cię w Danii?
8: Mam nadzieję, że tak. No, na pewno tam będę w co najmniej jednej konkurencji reprezentował.
9: Jak my wyglądamy jako Polska, jeżeli chodzi o rycerską kadrę?
8: Rycerska kadra to jest 200 osób około, która się zawęża do tych kilkudziesięciu najlepiej przygotowanych do właśnie tych kilku formuł, w ramach których będziemy startować, tak żeby na arenie międzynarodowej móc przynosić no, same największe trofea. W zeszłym roku ja zdobyłem złoto na Węgrzech, zdobyliśmy kilka sreber, a z drugich mistrzostw w Teksasie przeżyliśmy kilkanaście krążków.
3: Z jednym z zawodników, Marcinem Janiszewskim, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
10: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Coraz więcej małych i młodych pacjentów trafia do pododdziału chirurgii plastycznej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. To jeden z niewielu takich specjalistycznych oddziałów w Polsce. Choć rozmaite zabiegi wykonywane są od dawna, formalnie pododdział funkcjonuje od około roku. Z profesorem Tomaszem Koszuckim, szefem chirurgii w katowickiej klinice dziecięcej, i dr Joanną Kowalik, chirurgiem plastycznym, rozmawiała Anna Kropaczek.
11: Panie profesorze, ten pododdział działa rok?
12: On działa jako taka struktura, element naszej kliniki, naszego oddziału, naszego szpitala. Natomiast zabiegi tego zakresu właściwie wykonujemy od początku istnienia, ponieważ leczenie ciężkich oparzeń, leczenie rozszczepów, może w mniejszym zakresie, ale odbywało się zawsze. Wszystkie operacje rekonstrukcyjne to jest część też chirurgii dziecięcej. Ja zawsze podkreślam, że chirurgia dziecięca

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Przez duże operacje rekonstrukcyjne, kończyn, klatki piersiowej i te typowe operacje takie estetyczne w obrębie twarzy, w obrębie szyi. Także tych zabiegów jest dużo, te potrzeby są duże i jest ich coraz więcej. Ja myślę, że jest też związany, mimo tej demografii, która spada, jest jednak coraz większa świadomość. Ten element, nawet jeżeli dana wada czy dane zaburzenie nie grozi jakimiś zdrowotnymi problemami, to ta świadomość młodych pacjentów i ta ich psychika tu jest bardzo ważna.
3: Czyli chodzi o ten efekt też kosmetyczny.
2: Ten kosmetyczny. Ja wspominałem już wcześniej, myśmy wykonali pierwsi w Polsce taką operację, to już oczywiście lata temu, operację lejkowatej klatki piersiowej, czyli zapadniętej klatki piersiowej, jako mój poprzednik, profesor Bohosiewicz, to jako pierwszy w naszym kraju wykonał, jeszcze zanim ta w ogóle została na świecie opublikowana, ta operacja. Kiedyś to uważano, że się operuje tylko pacjentów, którzy mają zaburzenia oddechowe, jakieś problemy naczyniowo-sercowe. My wiemy po tych latach i po tysiącach już pacjentów zoperowanych, że 95% albo nawet 99% tych pacjentów chce się operować z powodów psychologicznych, że tak powiem. Ci pacjenci odżywają, czyli po takiej operacji, kiedy mają ładnie uformowaną klatkę piersiową, oni wtedy się nie wstydzą iść na siłownię, nie wstydzą się chodzić na plaży rozebrani. Dla nich to zresztą wielu pacjentów to podkreśla, takich chłopców 17-18 lat, że on na plaży nigdy t-shirta nie ściągnął, bo się wstydził, a teraz się wręcz pokazuje, jak jest uporem. Także ten element takiego samopoczucia i samooceny jest olbrzymi i bardzo ważny. No ale oprócz tego jest duża grupa wad, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, tak jak te wszystkie malformacje naczyniowe, które mogą nawet być zagrożeniem życia.
4: Generalnie oprócz estetycznego efektu naszych operacji ważna jest też dla nas funkcja. Natomiast oprócz wad wrodzonych operujemy jeszcze takich pacjentów, którzy są pacjentami pourazowymi. Są to oparzenia. Dokonujemy tutaj usunięcia tkanek martwiczych, przeszczepów skóry, a potem jeśli powstaną blizny, to korekty blizn za pomocą laseroterapii czy korekcji operacyjnej. Operujemy pacjentów urazowych. Stosujemy tutaj zgodnie z drabiną rekonstrukcyjną technikę, gdzie stosujemy plastyki miejscowe. Jeśli nie mamy szansy na plastyki miejscowe, to stosujemy płaty przeniesione, przesunięte, uszypułowane po to, żeby ci nasi pacjenci tak naprawdę dobrze wyglądali i mieli dobry start w życie, bo to Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka to są pacjenci, którzy są dziećmi tak naprawdę albo dorastającymi młodzieńcami, dziewczętami wiek 15-16 lat, no to już powiedzmy, że to nie są zupełnie dzieci, ale młodzież. Jest to w dzisiejszych czasach bardzo dla nich wszystkich ważne, raz, żeby funkcjonować dobrze i żeby po urazach, po oparzeniach funkcja wszystkich po prostu części naszego ciała była prawidłowa, ale jednocześnie w dzisiejszych czasach, żeby oni dobrze wyglądali. Social media bywają teraz okrutne i potrafią młodych ludzi wypunktować z każdej niedomogi, zarówno funkcjonalnej, jak i takiej po prostu wizerunkowej. Trzeba tym pacjentom pomagać i trzeba zmieniać ich życie. I operujemy także różne wady w postaci zespołów Polanda, niedorozwoju w piersi, zakładamy ekspandery tkankowe, robimy rekonstrukcję u młodych dziewcząt gruczołów piersiowych, jeśli zupełnie w zespole Polanda ta klatka piersiowa jest płaska, jednostronnie najczęściej się to zdarza. Operujemy powiększenie gruczołów piersiowych u młodych chłopców, takich 16-17-letnich, co pozwala tym chłopcom po tych operacjach takie prawidłowe funkcjonowanie. Operujemy dzieci z różnymi rozległymi, wrodzonymi znamionami barwnikowymi, stosując ekspandery, przeszczepy skóry. Staramy się rozwiązać każdy problem pacjenta, który do nas przychodzi pozytywnie, w sensie jeśli już nie jesteśmy w stanie pacjentowi pomóc, to konsultujemy, ewentualnie kierujemy go gdzieś na jakieś konsultacje, zapraszamy specjalistów generalnie z innych szpitali. Generalnie chcemy, aby ta chirurgia plastyczna w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka rozwijała się i niosła pomoc tym młodym pacjentom.
3: A jest ich bardzo dużo.
4: Tak, operacje, które wykonaliśmy w roku 2025, ta liczba

0: bo robiliśmy sobie takie statystyki, to jest 550 pacjentów, ale od 5 lat od powrotu mojego z chirurgii plastycznej włęcznej ze Wschodniego Centrum Leczenia Oparzeń od 2020 roku to rok rocznie przybywało nam 20% pacjentów. Dlatego staramy się znajdować dla nich nowe miejsca operacyjne. Chcemy, żeby tych miejsc było więcej. No, duża ilość pacjentów już ma te zabiegi w takim czasie, jak powinno to być. Natomiast czas oczekiwania, no, chcielibyśmy, żeby był taki, jaki ma być, a nie dłuższy, tak? Także staramy się te zabiegi, które mają być w określonym czasie wykonane, tak jak na przykład rozszczepy wargi, podniebienia w wieku 3-6 miesiąc życia rozszczepy wargi, a w wieku 10-12 miesiąc życia rozszczepy podniebienia. Aczkolwiek zdarza się czasem, że nie ma miejsca, robimy wszystko, żeby to miejsce było.
1: Zwiększająca się liczba pacjentów, z czego ona właściwie wynika?
0: Generalnie rzecz biorąc, to wady wrodzone leczone były zawsze i muszą być leczone. Doszli nam jeszcze pacjenci pourazowi, którzy bardzo często chcą leczyć się w naszym szpitalu, a doszli nam jeszcze pacjenci po bariatrii, czyli po znacznej utracie wagi ciała. To jest taka choroba naszych czasów, otyłość, tak? Także wiedzą, że tutaj można ten zabieg wykonać na NFZ i tak naprawdę przychodzą do nas. Także przyczyny są różne, ale ten pododdział chirurgii plastycznej w szpitalu dziecięcym to jest taka rzadkość w kraju, więc pacjenci tak naprawdę często nie mają gdzie przyjść. Szukają troszeczkę po omacku i dowiadują się, że u nas jest pododdział, więc my ich przyjmujemy, obejmujemy opieką.
2: Z szefem chirurgii dziecięcej, profesorem Tomaszem Koszuckim i chirurgiem plastycznym dr Joanną Kowalik rozmawiała Anna Kropaczek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

0: not funny.
1: RMFM.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
4: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry, zapraszam. Kolejne miasto wprowadziło nocną prohibicję. Tej nocy zakaz zaczął obowiązywać na terenie całej Warszawy. Zaległości finansowe Stanów Zjednoczonych i Chin mogą doprowadzić do bankructwa ONZ, alarmuje Wall Street Journal. Maleje zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Ma to związek z prognozowanym na ten tydzień ochłodzeniem i deszczem. O północy w całej Warszawie wprowadzono zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Teraz ograniczenie będzie obowiązywać codziennie między godziną 22 a 6 rano. Zakaz objął m.in. sklepy, stacje paliw oraz sprzedaż alkoholu na wynos w restauracjach i barach. Mieszkańcy stolicy liczą, że nowe przepisy przyczynią się do poprawy porządku i ograniczenia nocnych incydentów związanych z alkoholem. Wczoraj, tuż przed wprowadzeniem zakazu, rozmawiał z nimi nasz reporter.
2: Takie spontaniczne picie już nie jest takie łatwe, prawda? To nie jest tak dostępne. Wydaje mi się, że w wielu sytuacjach to jednak uniemożliwi ludziom picie chociażby na ulicy, prawda? Będą musieli sobie wcześniej zaopatrzyć się w ten alkohol i na przykład zaplanować spotkanie w domu.
3: My jesteśmy teraz w Śródmieściu w Warszawie i tutaj od kilku miesięcy już jest ta nocna prohibicja, teraz będzie poszerzona. Widzi pani jakiś efekt już?
2: To znaczy ja nie widzę, bo ja w ogóle nie jestem z Warszawy, my jesteśmy z Wrocławia. Natomiast u nas też już zostało to wprowadzone i mam wrażenie, że jest spokojnie.
4: To zależy od ilości spożywanego alkoholu. Są osoby, które troszeczkę przesadzają, ale dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
5: Patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
1: Te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie będzie jednak obejmował wolnego obszaru celnego lotniska imienia Fryderyka Chopina. Organizacja Narodów Zjednoczonych bankrutuje, alarmuje dziennik Wall Street Journal. Powód to przede wszystkim zaległości finansowe Stanów Zjednoczonych i Chin, głównych płatników ONZ. Waszyngton zalega na ponad 4 miliardy dolarów, Pekin na niemal 500 milionów. Jeśli sytuacja się nie zmieni, w połowie sierpnia ONZ straci płynność finansową, zauważa gazeta. Zmniejsza się zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Według aktualnych danych Instytutu Badawczego Leśnictwa w kraju nie obowiązuje już najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Największa część Polski znajduje się obecnie w strefie drugiego stopnia. Najniższy, pierwszy obowiązuje m.in. w części województw południowych oraz w zachodniopomorskim czy na Warmii i Mazurach. Synoptycy prognozują na początku tygodnia ochłodzenie i przelotne opady deszczu, co powinno dodatkowo ograniczyć ryzyko pożarów lasów.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: W Krakowie nauka i troska o zdrowie spotkają się ze sztuką. W stolicy Małopolski odbędzie się wyjątkowy festiwal Black or White. W planach specjalny koncert, spotkania z artystami, ale przede wszystkim edukacja o naszym zdrowiu.
7: Mamy wszyscy poczucie, myślę, że to łączy wszystkich tych artystów, że robi się coś dobrego takim spotkaniem, a przy okazji też powoduje się, że ludzie się dobrze czują przez tę godzinę czy dwie godziny. Właśnie jeszcze jak można zwrócić uwagę na pewne zdrowotne aspekty naszego życia, to tylko dobrze. No i myślę, że to wyróżnia jakoś ten koncert, że te dwa wątki się łączą ze sobą. Żaden nie jest dominujący, to znaczy ten wątek medyczny jest tutaj bardzo obecny, pomagania fundacji, pomagania chorym, którzy potrzebują specjalistycznej opieki, badań, a z drugiej strony ta druga część, czyli artystyczna, też jest traktowana bardzo poważnie i wszyscy się solidnie do tego przygotowują.
1: Mówił Artur Andrus, który wraz z innymi artystami wystąpi na scenie krakowskiego klubu Studio, a festiwal Black or White już 20 czerwca. I jeszcze w faktach sport. Nie poradziłam sobie z oczekiwaniami, stres bardzo na mnie wpłynął i nie mogłam grać swojego tenisa. Tak Iga Świątek komentowała swój wczorajszy przegrany niestety mecz z Ukrainką Martą Kostiuk w czwartej rundzie turnieju French Open.
8: Zagrałam fajne mecze w Rzymie, ale jeszcze nie poczułam takiej pewności, żeby zaufać sobie, że codziennie przyniosę jakby tą odpowiednią grę i odpowiednią dyspozycję. Sprawiają, że po prostu gdy zaczęło mi nie wychodzić, gdy poczułam, że nie czuję tak bardzo, tak dobrze piłki, to pojawiło się trochę, może takiej paniki. Szybko te wszystkie złe rzeczy wróciły.
1: Mówiła w Eurosporcie polska tenisistka. Kolejne wielkie spotkanie na kortach Rolanda Garrosa już dziś. W 1/8 finału French Open o awans powalczy Maja Chwalińska. Do tego tematu powrócimy jeszcze w porannym wydaniu Faktów, a te startuje za niecałe pół godziny. Zapraszam już teraz w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: kimkolwiek jest
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Food i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: I zaczynamy. Poranne fakty w RMF FM. Pierwszy dzień czerwca, poniedziałek, 152 dzień roku. W porannych faktach Narodowy Fundusz Zdrowia, kara dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim i senator Tomasz Lenz. Od tej sprawy zaczynam, a potem starcie prezydent kontra premier po węgiersku, no i wieczysta w Ekstraklasie. Jest punktualnie 5:30, zapraszam na fakty w RMF FM. W tym tygodniu Narodowy Fundusz Zdrowia wydać ma ostateczną decyzję w sprawie kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenza. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. Szpital zapłacić ma 134 tysiące złotych kary. Władze placówki poprosiły o zmniejszenie tej kary. Wiceprezes NFZ-u Marek Augustyn potwierdza, że kończy się właśnie analiza wniosku złożonego przez dyrekcję szpitala.
2: Ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia, podkreśla, że nie ma świętych krów, jeżeli chodzi o przestrzeganie zasad, i wszędzie tam, gdzie są pieniądze publiczne, my tych pieniędzy publicznych pilnujemy niezależnie od statusu osoby, która naruszyła zasady, które są bardzo jasno i ściśle określone.
1: Tyle wiceprezes NFZ-u Marek Augustyn. Czekamy na decyzję. A teraz obiecane starcie prezydent kontra premier po węgiersku. Prezydent Tamás Suliok zapowiada, że pozostanie na stanowisku i nadal będzie wykonywał uprawnienia wynikające z pełnionego urzędu. Premier Węgier Péter Magyar dał wcześniej głowie państwa czas do północy na dobrowolną rezygnację. Suliok 9 godzin temu zamieścił nagranie w swoich mediach społecznościowych, w którym to zaznaczał: godność urzędu głowy państwa wymaga niezłomnego trwania. Tak zaczyna się to wystąpienie, w którym Suliok zaznacza: moja przysięga wiąże mnie w równym stopniu z całym węgierskim narodem politycznym, zarówno z większością, jak i mniejszością. Tyle prezydent. Magyar wezwał Sulioka do rezygnacji już w noc wyborczą 12 kwietnia. Następnie wielokrotnie zapowiadał, że jeżeli Suliok, którego nazywa marionetką Orbana, nie zrezygnuje samodzielnie, zostanie usunięty z urzędu. Szefowi państwa i innym mianowanym przez poprzednie władze urzędnikom premier daje czas na złożenie dymisji do 31 maja. A dziś 1 czerwca, to są poranne fakty RMF FM. W poniedziałek oczywiście pamiętamy o Dniu Dziecka. Będziemy mieć dla was w faktach coś wyjątkowego właśnie w wykonaniu dzieci.
3: Robota zrobiłem wtedy właśnie, jak ratuję ludzi. Zmieniłem świat tak, że jakby namalowałem dom cały w roślinach.
1: Takie właśnie zmiany świata w faktach RMF FM. O poranku w faktach RMF FM, także nowi w piłkarskiej Ekstraklasie. Przed 23. piłkarze wieczystej pokonali w Krakowie Chrobrego Głogów 2-1 w finale baraży, no i po raz pierwszy w historii tego klubu awansowali do Ekstraklasy. A nasza piłkarska reprezentacja we Wrocławiu przegrała z Ukrainą. French Open już niestety bez Igi Świątek, ale z Mają Chwalińską. O poranku zatem w faktach dużo wydarzeń sportowych, a z gorących tematów politycznych oczywiście echa skandalicznej decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. W naszych rozmowach w RMF FM i internetowym informacyjnym Radio RMF 24. Po 7:00 Piotr Salak i wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. 7:30 Tomasz Telikowski i Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości w porannej rozmowie w RMF FM. Już teraz zapraszam, a nowe fakty punktualnie o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Trzy, dwa, jeden, startujemy w...

0: Astorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: A przy mikrofonach Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witamy. Zaczynamy.
3: I zapraszamy. Czy order Orła Białego zostanie odebrany prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu?
4: W ponad 300-letniej historii tego odznaczenia odebrano je tylko jednej osobie na mocy decyzji sądu.
3: W porannych faktach także amerykańskie ataki na Iran.
4: Mimo obowiązującego rozejmu.
3: Do tego dużo sportu.
4: Pokonana kadra Jana Urbana.
3: Iga Świątek za burtą French Open.
4: Ale też historyczny sukces wieczystej Kraków, która wygrała baranże o piłkarską ekstraklasę.
3: Za tydzień kapituła orderu Orła Białego na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego może odebrać to odznaczenie Wołodymyrowi Zełenskiemu.
4: To jest konsekwencja decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii.
3: Winę za pogorszenie relacji ponosi Ukraina, podkreśla Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.
5: Te relacje wyglądają źle, natomiast nie z winy Polski. Polska przez właściwie dziesiątki lat bardzo dużo zainwestowała w dobre relacje z Ukrainą. Nie ma żadnej wzajemności z drugiej strony, wręcz przeciwnie, ostatni policzek nam wymierzony poprzez ponowne, kolejne już gloryfikowanie ludobójców ZUP-a zasługuje już, jest jakiś moment, kiedy trzeba powiedzieć dość.
4: To Marcin Horała z PiS. Według Roberta Kropiwnickiego z Koalicji Obywatelskiej reakcja naszego kraju powinna być ostrożna.
6: Nie powinniśmy nadmiarowo reagować na tą złą decyzję. Absolutnie bardzo źle oceniam decyzję o nadaniu. To jest dla nas bardzo trudne, pamiętając o ponad 100 tysiącach Polaków zamordowanych przez UPA, ale dzisiaj mamy sytuację wojenną i trzeba reagować mądrze ku przyszłości, a nie tylko pamiętać o rozliczeniach.
3: Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stwierdziło, że nadanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków.
4: W RMF FM o poranku ciąg dalszych komentarzy. Po godzinie 7 gościem Piotra Salaka w Faktach i internetowym radiu RMF 24 będzie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
3: A po 8 u Tomasza Terylkowskiego Jacek Sasin, były wicepremier w rządzie PiS.
4: Amerykańskie dowództwo CENTCOM informuje o poranku, że Stany Zjednoczone przeprowadziły w weekend ataki na irańskie radary, centra dowodzenia i kontroli dronów na irańskich wyspach Goruk i Keshm.
3: Ataki, jak czytamy, były odpowiedzią na agresywne działania Iranu, w tym zestrzelenie amerykańskiego drona MQ-1, który operował nad wodami międzynarodowymi.
4: Tyle centralne dowództwo USA. W odpowiedzi Iran twierdzi, że zaatakował bazę lotniczą wykorzystywaną przez siły amerykańskie na wyspie Shirik w południowym Iranie. To 94. dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której od 8 kwietnia, przypominamy, obowiązuje zawieszenie broni.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
4: Po południu około 14 na korcie centralnym w Paryżu rozpocznie się mecz Mai Chwalińskiej z francuską tenisistką Diane Paty w 1/8 finału French Open.
3: Kibicujemy Mai, bo poza turniejem niestety Iga. Iga Świątek w 2 setach przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Komentarze po tej porażce zebrał korespondent RMF FM Marek Gładysz.
8: Niektórzy paryscy komentatorzy porównują rezultat meczu do istnego trzęsienia ziemi na kortach Rolanda Garrosa, bo wcześniej wielu z nich przepowiadało, że Iga Świątek już po raz 5 wygra French Open. Marta Kostiuk okazała się jednak trudniejszą przeciwniczką niż się wydawało. Tym bardziej, że można było odnieść wrażenie, że od samego początku meczu Polka nie jest w najlepszej formie. Część obserwatorów zauważa jednak, że zwycięstwo Ukrainki było możliwe między innymi dzięki innej Polce, Sandrze Zanieckiej, która jest jej trenerką.
3: To niestety nie jedyne przegrane sportowe starcie w pojedynku Polska-Ukraina.
4: Nasi piłkarze we Wrocławiu przegrali towarzyskie starcie z Ukrainą 0-2, a ten mecz oglądał w stolicy Dolnego Śląska nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czerku, powiedzmy to wprost, to był słaby mecz naszej kadry.
9: No niestety tak, sparing we Wrocławiu dostarczył ponad 37 tysiącom polskich fanów. Niewiele pozytywnych emocji, w ogóle tak naprawdę niewiele emocji. Po niezłym początku Polacy jeszcze w pierwszej połowie stracili 2 gole po błędach, biernej postawie w obronie i szybkich atakach Ukraińców. W drugiej zadebiutowała aż 4 piłkarzy, ale podobnie jak bardziej doświadczeni koledzy niczego wielkiego nie wskórali.
10: Myślę, że Ukraińcy gdzieś minimalnie tą determinacją po prostu chyba wykorzystali więcej niż mieli i dlatego wygrali ten mecz.
9: Mówił kapitan Robert Lewandowski, który rozegrał w kadrze 166 mecz. Na 90 gola musi poczekać. Może uda się w kolejnym sparingu z Nigerią. To już w środę na Narodowym. Z Wrocławia Cezary Dziwiszek.
4: A na koniec tego wydania faktów zapraszamy jeszcze do lektury. Wyjątkowo kolorowe, bo przygotowane w całości przez dzieci jest dzisiejsze wydanie Dziennika Gazety Prawnej.
3: Dziś, pierwszy dzień czerwca, Dzień Dziecka, reporter RMF FM Michał Dobrowicz towarzyszył młodym redaktorom w czasie pracy nad tym specjalnym wydaniem gazety.
11: Ja byłem na kolegium pierwszy raz.
12: Jak? Jak wrażenia?
11: No,
2: fajnie całkiem. Po prostu rozmowa i dawanie pomysłów.
11: Jaki ty dałeś pomysł?
2: Mój temat to było wynalazek, który może zapobiec wojnie.
11: Zacznijmy teraz pisać razem przed naszym mikrofonem. Pierwsze zdanie tego tekstu, jak może brzmieć?
2: Mój wynalazek, który może zapobiec wojnie, to by była taka trampolina przeciwnuklearna.
4: Mocne. Szczegóły w dzienniku Gazecie Prawnej i tam dziś na pierwszej stronie nasze żółto-niebieskie rysunkowe logo.
3: Z młodymi dziennikarzami porozmawiamy jeszcze dzisiaj w porannych faktach RMF FM. Już teraz zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: No i tak to jest z tą pogodą. Kto by pomyślał?
12: To teraz trochę szczegółów.
1: No, proszę.
12: Deszcz o poranku na północy, Gdańsk, Olsztyn, Suwałki, na południu, Katowice, Kielce, Kraków, Zakopane, Opole, Wrocław, Rzeszów. O, tutaj.
1: Patrzę tak na godzinę 8:11, na południu od Wrocławia po Rzeszów będzie padać. Największe opady na Górnym Śląsku i w Małopolsce.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
12: 16 kresek pokażą termometry w Rzeszowie, 15 w Katowicach, najcieplej.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jastorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Czy wielki pożar lasu na Mazowszu to efekt podpalenia? A jeśli tak, to jaka jest szansa na wykrycie sprawcę?
2: O to będziemy pytać dziś w rozmowie o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
3: Tak jest, dzień dobry, wszystko się zgadza.
1: Witamy cię, Piotrze. Czego jeszcze chcesz się dowiedzieć?
3: No przede wszystkim, jak chronione są lasy prywatne, bo właśnie w takim lesie wybuchł podwarszawski pożar. Dane są alarmujące, bo lasów prywatnych jest 20%, ale wybucha w nich aż 60% wszystkich pożarów leśnych. Dlaczego tak jest? Zapytam wiceministra, ale też byłego komendanta głównego straży pożarnej. Porozmawiamy sobie też o samej akcji, co się udało, czego brakowało, dlaczego strażacy nie mogą mieć własnych śmigłowców, tylko każdorazowo muszą je pożyczać na przykład od policji. Jak to jest możliwe, że strażacy ochotnicy jechali do pożaru 53-letnim wozem strażackim, który notabene spłonął. Także zapraszam po 7.
2: Zainteresowanych zapraszamy. Początek rozmowy w kolejnych faktach.
1: Dzisiaj specjalna komisja ma oszacować straty po sobotniej nawałnicy nad gminą Ujazd na Opolszczyźnie.
2: Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcerzowice, gdzie żywię uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Rycerskie walki 1-1, 3-3, a nawet 5-5 na polach bitwy pod Grunwaldem, gdzie w ten weekend mierzyli się najlepsi we władaniu mieczem.
1: Wczoraj właśnie odbył się turniej eliminacyjny do rycerskiej kadry Polski.
4: Punkty dostaje się za uderzenia bronią, za uderzenia tarczą, za kopnięcia, za uderzenia pięścią, za obalenia techniki zapaśniczej i tym podobne rzeczy. Czyli tu można wypunktować więcej.
5: Gdybym chciał się dostać do rycerskiej kadry Polski, co muszę zrobić?
6: Dobrze walczyć, muszę mieć wytrzymałość, muszę mieć sprzęt, muszę tutaj uczestniczyć.
5: Jak słyszymy, to nie na żarty walka.
6: Nie, tu naprawdę się bijemy. Jedynym udogodnieniem, jeśli chodzi, to jest stępiony miecz, żeby się nam nie pozabijali.
2: Żartów nie ma. Z sędzią turnieju Maciejem Rajlem i Jarosławem Małeckim z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Łakowski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Porażka piłkarzy w towarzyskim meczu z Ukrainą 0-2.
1: I o tym już w faktach sportowych RMF FM. Witamy Patryka Srebańskiego. Witam.
9: Dzień dobry. No to był niestety przeciętny mecz, kilka niewykorzystanych sytuacji z naszej strony i konkretni pod naszą bramką rywale. Tak to można podsumować. W kontekście przyszłości interesujące mogą być debiuty. Kasper Potulski, Norbert Wojtuszek, Mateusz Żukowski i Oskar Wójcik zagrali po raz pierwszy w seniorskiej kadrze.
10: Wiadomo, że pierwszy debiut. Wynik oczywiście, że smuci, bo chcesz zawsze wygrywać, ale towarzyszył mi bardzo duży spokój, aż byłem w szoku, że aż tyle spokoju jest we mnie bez żadnego stresu.
9: Tak mówił obrońca Krakowi. Towarzysko grali wczoraj uczestnicy zbliżającego się mundialu. Brazylia pokonała 6-2 Panamę, Niemcy wygrali 4-0 z Finlandią. U nas finał baraży o Ekstraklasę i wieczysta Kraków z sukcesem. Po pokonaniu 2-1 Chrobrego Głogów drużyna melduje się w najwyższej klasie rozgrywkowej.
11: Naprawdę to był bardzo trudny mecz dla nas i nie było chwili zwątpienia, ale wiedziałem, że ta walka będzie do samego końca.
9: Podsumował trener Kazimierz Moskal. Iga Świątek za burtą wielkosztomowego Orlanda Garrosa po raz pierwszy od 7 lat Polka nie znalazła się przynajmniej w ćwierćfinale paryskiego turnieju. W 1/8 pokonała ją Marta Kostiuk. Wynik 7-5, 6-1 na korzyść Ukrainki.
12: Stres na mnie bardzo mocno wpłynął i nie mogłam grać swojego tenisa i ciężko mi było w ogóle skontrolować czasami ciało. Musimy wspólnie się zastanowić, co zrobić dalej, żebym nie doprowadzała się w pewnym sensie do takiego stanu.
9: Komentowała nasza tenisistka na antenie Eurosportu. W Rzymie zakończona 109. edycja kolarskiego Giro d'Italia. 3 tygodnie ścigania, ponad 83 godziny na rowerowym siodełku. Tyle czasu spędził na nim zwycięzca Jonas Winego. Finowie zostali mistrzami świata w hokeju. W finale pokonali po dogrywce gospodarzy turnieju Szwajcarów 1-0. Brązowe medale na szyjach Norwegów. Hokeiści z tego kraju po raz pierwszy w historii na podium mistrzostw świata po pokonaniu Kanady.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: A tu proszę, graj trąbi.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Widzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: RMF Alternatywa.
1: Who am I?

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: U nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Czy wielki pożar lasu na Mazowszu to efekt podpalenia?
3: A jeżeli tak, to jaka jest szansa na wykrycie sprawcy?
2: W rozmowie o 7 faktów i internetowego radia RMF24 naszym gościem będzie wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
3: A w faktach także wybuch w fabryce zbrojeniowej koreańskiego koncernu Hanwha Aerospace.
2: I sensacyjne rozstrzygnięcie w Barażach. Wieczysta Kraków zagra w Ekstraklasie.
3: A jeszcze 5 lat temu występowali w Lidze Okręgowej. Strażacy mają nadzieję, że do końca tygodnia uda się całkowicie dogasić wielki pożar lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
2: Ogień strawił około 300 hektarów lasu. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Witamy cię, Krzysztofie.
4: Dzień dobry.
2: Co dzieje się na miejscu?
4: Na obszarze objętym pożarem wciąż pracuje ponad 1000 osób, 800 strażaków, a poza nimi żołnierze i leśnicy. W akcji wciąż bierze udział ponad 200 pojazdów i maszyn. Teraz ekipy skupiają się na przelewaniu ściółki i miejsc, w których pojawić się może ogień. Jak mówił mi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej, bardzo niebezpieczne są wypalone pnie drzew.
5: Można to porównać do pozostawionego na świeżym powietrzu grilla, który po pewnym czasie wydaje się, że jest już wygaszony, mimo wszystko jeżeli na niego dmuchniemy, to znów pojawia się wyższa temperatura, pojawia się żar.
4: Strażacy patrolują cały obszar z powietrza przy użyciu dronów i urządzeń na podczerwień. Powstała specjalna magistrala zaopatrująca ich w wodę. Usypują też wokół miejsca pożaru wał ziemny, który ma zabezpieczać przed rozprzestrzenianiem się ognia, gdyby znów się pojawił.
3: Za chwilę rozmowa o tym pożarze z wiceszefem MSWiA Wiesławem Leśniakiewiczem. A teraz wybuch w fabryce zbrojeniowej Hanwha Aerospace w Daejeon w Korei Południowej. Według aktualnych informacji 5 osób zginęło, 2 doznały rozległych poparzeń. Służby ratunkowe opanowały już pożar.
2: Do eksplozji z nieznanych dotąd przyczyn doszło na parterze jednego z budynków kompleksu. Krótko przed 11 czasu lokalnego, czyli 3 godziny temu. Według południowo-koreańskiej agencji Yonhap służby odebrały w tym samym czasie ponad 30 zgłoszeń o potężnym huku i gęstym dymie.
3: Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung zlecił dokładne zbadanie przyczyn tragedii. Hanwha Aerospace to jest czołowy południowo-koreański producent sprzętu obronnego, m.in. systemów artyleryjskich i silników rakietowych.
2: Polska-Ukraina 0-2 we Wrocławiu.
3: Przy okazji tej porażki odnotujmy, trener Jan Urban wpuścił wczoraj na boisko aż 20 piłkarzy, co zdarza się rzadko.
2: W wyjściowym składzie od pierwszej minuty zagrali m.in. Piotr Zieliński i Robert Lewandowski. Co po porażce mówił kapitan?
6: My mieliśmy sobie sytuację, ich nie wykorzystaliśmy i wynik nie do końca odzwierciedla to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie mieli inną ramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować.
3: Tego kontaktu nie było, a szansa na rehabilitację w środę w meczu z Nigerią. A w faktach dla polepszenia nastroju przynajmniej część kibiców w piłce krajowej, piłkarska historia jak z bajki.
2: Jeszcze 5 lat temu występowali w Lidze Okręgowej, a od 7 godzin...
7: Ja się cieszę, jestem z Krakowa, także fajna sprawa dla mnie, naprawdę, i tutaj no, będzie ciekawie w Ekstraklasie w przyszłym sezonie, na pewno w Krakowie.
3: Czy zdanie Michała Pazdana podzielają fani piłki nożnej w stolicy Małopolski? Dziś o poranku sprawdzimy to koło stadionu Beniaminka Ekstraklasy.
8: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
2: Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy i słuchamy.
9: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, były komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dzień dobry państwu.
9: Panie ministrze, pan już wie, że to było podpalenie?
10: Ja jeszcze nie chciałbym jednoznacznie się wypowiadać na ten temat. Myślę, że dochodzenie policyjne pod nadzorem prokuratury wskaże prawdziwą sytuację, którą mogliśmy mieć do czynienia. Co prawda są pewne symptomy, które mogą wskazywać, że to nie było jakieś zapuszczenie ognia, ale dajmy szansę policjantom, żeby dokładnie ustalili to miejsce wspólnie z leśnikami. Być może biegli będą powołani do tej sytuacji.
9: Jasne, no panie ministrze, gdyby to było podpalenie, jaka jest szansa na to, że sprawca zostanie wykryty? Jaki jest procent wykrywalności tego typu przestępstw?
10: Procent wykrywalności nie jest zbyt wysoki, ponieważ z reguły ci sprawcy działają w taki sposób, że są trudni do ustalenia, ale jeśli policja przeprowadzi dobre dochodzenie, to być może uda się coś wskazać jakiegoś potencjalnego sprawcę. Ja pamiętam sytuacje takie i są bardzo często, że są piromani, którzy po prostu mają taki defekt, który powoduje, że no to dla nich jest pewien element satysfakcji. Ale to nie tylko to, to jest również ten element wypalania łąk, takie sytuacje, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Jak mamy 4000 pożarów w tym roku lasów, no to świadczy o tym, że czasami ta nieostrożność osób powoduje te zdarzenia.
9: I o tym jeszcze porozmawiamy, jeśli pan pozwoli, w Radiu RMF24. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie na antenie naszego radia RMF24. Wiesław Leśniakiewicz razem z nami.
2: Dziękujemy i powtarzamy w naszym informacyjnym radiu w sieci ciąg dalszy tej rozmowy z wiceszefem MSWiA.
3: A za godzinę tuż po 8 w porannej rozmowie w RMF FM dziś Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszam już teraz w imieniu Tomasza Telikowskiego.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
11: Deszczowy dzień przed nami dzisiaj. Będzie padać teraz na południu i na północy, ale potem deszcze będą krążyły po całej Polsce. I tu, i tu, i ciak, i tędy, i tu będą,
12: to
11: i tam.
12: Będą robić łubu-du w niektórych miejscach.
11: I się
12: Polski
11: zagrzmi, i się łyskoć będzie, i wszędzie wszyscy możemy zmoknąć, więc weźcie parasolkę.
12: Dobrze. No. I co tam jeszcze? Temperatura w całym kraju tak w okolicach 17-18 stopni. A jutro jeszcze, czekaj, sprawdźmy. Czekaj, stój, jeszcze sprawdzę jak jutro, stój. Jutro na wschodzie kraju.

najlepsze brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie będzie wspólnego kandydata Konfederacji i PiS w Krakowie na prezydenta.
2: Krzysztof Bosak napisał wprost: uważam, że nasze partie różnią się na tyle mocno, że jest najzupełniej naturalne, że powinny mieć osobnych kandydatów. Tak właśnie brzmi wpis Bosaka na Platformie X.
1: A zatem kto będzie kandydatem PiSu na prezydenta Krakowa? O to zapytamy polityka tej partii, Jacka Sasina.
2: W warszawskim studiu Tomasz Telikowski, gospodarz porannej rozmowy w RMF FM. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry.
2: O co jeszcze chcesz zapytać posła?
3: Krzysztof Bosak, którego już zacytowaliście, stwierdził, że umizgi PiS do Konfederacji w sprawie wspólnego kandydata związane są z trudnościami z wyborem własnego pisowskiego kandydata na prezydenta Krakowa. I aż trudno nie zadać pytania, czy rzeczywiście tak jest. A pytanie to jest tym aktualniejsze, że czas ucieka, a kandydata jak nie było, tak nie ma. Będę też pytał o politykę historyczną Order Orła Białego i o to, czy potrzebujemy nieustannie polityki historycznej wokół pewnych spraw. Nie zapragnie też pytania od naszych słuchaczy.
1: Tomasz Terlikowski, Jacek Sasin, ta rozmowa tuż po ósmej. Zapraszamy.
2: Iran naprawdę chce zawrzeć umowę ze Stanami Zjednoczonymi i będzie ona korzystna dla Waszyngtonu i jego sojuszników. Tak kilkadziesiąt minut temu napisał w serwisie Truth prezydent Donald Trump.
1: Amerykańskie dowództwo CENTCOM o poranku informowało, że Stany Zjednoczone przeprowadziły w weekend ataki na irańskie radary oraz centra dowodzenia i kontroli dronów w irańskich wyspach Goruk i Keszma.
2: Ataki, jak czytamy, były odpowiedzią na agresywne działania Iranu, w tym zestrzelenie amerykańskiego drona MQ-1 Predator, który operować miał nad wodami międzynarodowymi.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Obejmują aż 12 województw.
2: Wyjątkiem zachód Polski od Koszalina po Wrocław i północny wschód z województwem podlaskim. Alerty, jak mówiliśmy, niskiego pierwszego stopnia zaczną obowiązywać w południe. Aktywne będą do 19.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: A w nich o poranku Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
5: Witam, dzień dobry. Zaczynamy tydzień, który ma się zakończyć długim weekendem i nadzieją na 5 zł. Przypominam, że w czwartek święto nazywane nieformalnie Boże Ciało, czyli dzień ustawowo wolny od pracy. Komu udało się wywalczyć do tego wolny piątek, no i jeżeli ktoś ma wolny weekend, ten będzie miał aż 4 dni odpoczynku. A skoro tak, to wiele osób ruszy w Polskę. A skoro tak, to jedno z podstawowych pytań brzmi: czy ceny paliw zejdą poniżej 6 zł za litr. Dzisiaj jeszcze obowiązuje rozporządzenie ustalające maksymalną cenę benzyny na 6 zł i 5 groszy. Szansa na zejście z benzyną poniżej 6 i pojawienie się z przodu 5 jest więc naprawdę spora. Z dieslem będzie nieco ciężej, bo on teraz kosztuje 6,34. Długi czerwcowy weekend to także wstęp do wakacji i pierwsza okazja do sezonowego dorobienia w restauracjach, w hotelach, na festynach. Oferty tej sezonowej pracy już zaczynają się pojawiać.
6: Stawki godzinowe mogą sięgać nawet 70 zł brutto, czyli w niektórych przypadkach przewyższać dwukrotność minimalnej stawki godzinowej.
5: Tak wylicza Przemysław Bogdański, prezes firmy Kursor. Pamiętajcie tylko, żeby zawsze podpisać umowę, no i dobrze sprawdzić potencjalnego pracodawcę. Ale to dopiero przed nami. Dzisiaj ważniejszy jest Dzień Dziecka. Kochajmy dzieci, bo dzieci mamy za mało. Zdecydowanie za mało. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że przeciętna para ma w Polsce jedno dziecko. A mówiąc tak urzędowo, współczynnik dzietności w Polsce wynosi minimalnie ponad 1. I to jest najgorszy wynik w historii. Jeszcze dekadę temu ten wskaźnik to było 1,5. Co to znaczy? No to znaczy, że Polaków ubywa. W porównaniu z rokiem 2000 ubyło nam 2,5 miliona Polaków. A w 2060 roku, jeżeli nic się nie zmieni, to ludność Polski zmniejszy się o kolejne ponad 6,5 miliona, czyli może być nas mniej niż 30 milionów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Całe pokolenia Polaków chodziły na szkolne dyskoteki, a potem co? Wyż demograficzny za wyż...

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Mniejsze fakty. Te mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Zapraszamy. Czy wniosek o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu ma szansę powodzenia?
3: Kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa?
2: Te pytania padną za moment w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie Jacek Sasin, poseł PiS-u.
3: A wcześniej w faktach Zbigniew Ziobro.
2: I sprawa wniosku o postawienie byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu. Coraz bardziej przeciąga się sprawa wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
3: Pół roku po podjęciu przez koalicję decyzji w tej sprawie komisyjne prace nad wnioskiem wciąż się nie rozpoczęły. Co więcej, nie zaczną się jeszcze co najmniej przez miesiąc.
2: Wydarzenia w tej sprawie śledzi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, skąd ta zwłoka?
4: Po analizie wniosku prawnicy marszałka Sejmu uznali, że trzeba go zwrócić wnioskodawcom do poprawienia. O opinię w tej sprawie Włodzimierz Czarzasty spytał Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a ta w piątek postanowiła zamówić w sprawie wad wniosku kolejne opinie prawników konstytucjonalistów. U kogo je zamówić, komisja ustali jednak dopiero za tydzień. Potem opinie będą zamawiane, eksperci dostaną czas na ich napisanie, a kiedy je odeślą, komisja znów się nad nimi zbierze, żeby ustalić dla marszałka stanowiska w sprawie tego, czy i co ewentualnie w oskarżeniu Zbigniewa Ziobry poprawiać. Potem marszałek może zwrócić wniosek autorom do uzupełnienia w ciągu kolejnych 14 dni. Decyzja o podjęciu prac nad wnioskiem w sprawie o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu zapadnie więc nie wcześniej niż w środku wakacji.
3: Iran naprawdę chce zawrzeć umowę ze Stanami Zjednoczonymi i będzie ona korzystna dla Waszyngtonu i jego sojuszników. Taki wpis Donalda Trumpa pojawił się o poranku na prezydenckim koncie w serwisie Truth.
2: Rozmowy trwają, wciąż jednak daleko do porozumienia. Trump w piątek zapowiadał ogłoszenie jeszcze tego samego dnia ostatecznej decyzji w sprawie Iranu. No, mamy poniedziałek.
3: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii faktów. Dzień dobry, Pawle. Co zatem wiemy o poranku w poniedziałek?
5: Dzień dobry. Teheran informuje, że rozmowy trwają. Nie powinniśmy przywiązywać wagi do spekulacji i nie możemy oceniać rozmów, dopóki nie osiągniemy jednoznacznego rezultatu, powiedział minister spraw zagranicznych Iranu. I chyba było to odniesienie do słów Trumpa z zeszłego tygodnia. Prezydent stwierdził, że Iran zgodził się prawie na wszystko i porozumienie jest blisko. Z kolei główny irański negocjator oświadczył wczoraj, że władze Iranu nie zaakceptują żadnego porozumienia kończącego wojnę z USA, dopóki nie będzie pewności, że prawa narodu irańskiego są chronione. Nie ma zaufania do słów i obietnic wroga. Naszym jedynym kryterium jest osiągnięcie namacalnych rezultatów, zanim wypełnimy nasze zobowiązania, powiedział. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
6: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
2: I czas na poranną rozmowę w RMF FM, internetowym radiu RMF 24, w warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, moim gościem jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam, panie pośle.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: Liczy pan na kontrasygnatę premiera pod wnioskiem o odebranie orderu Orła Białego Włodymyrowi Zełenskiemu?
8: No, jako Polak bym liczył na to, chociaż w tej sprawie, tak dla mnie oczywistej, jednoznacznej, no, dotyczącej naszej godności jako kraju, jako narodu, ale też i dotyczącej naszego żywotnego interesu, bo każda relatywizacja historii, tak tragicznie jak II wojna światowa i próba zacierania zbrodni na narodzie polskim, to godzi również w nasz interes. Chciałbym bardzo, żeby tutaj w tej sprawie można było mówić jednym głosem. Niestety chyba wydaje się, że po wypowiedziach pana premiera Tuska, że na to raczej liczyć nie można.
7: A czym się zmieniła postawa Ukrainy i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego od czasu, kiedy prezydent Andrzej Duda mu przyznawał ten order, do czasu, kiedy Karol Nawrocki chce mu odebrać? Bo zdaje się, że podejście do ukraińskiej powstańczej armii się nie zmienia na Ukrainie.
8: No, ale nie było tak jednoznacznych wrogów aktów jak w ostatnim czasie, bo chcę tego nazwać incydentem, to pożałowania godne wydarzenie, jakim jest nadanie imienia bohaterów UPA, podkreślam.
7: No ale pan wie, jako historyk, że ta pamięć historyczna jest inna.
8: No ale panie to, że no to równie dobrze moglibyśmy tak rozłożyć ręce i powiedzieć, że no cóż, no to powiem, Niemcy mają inną wrażliwość, no i niech budują pomniki SS na przykład, prawda, i zbrodniarzy hitlerowskich. No, no pan, znaczy, no nie możemy w ten sposób tego stawiać, znaczy nie możemy się po prostu na to godzić.
7: A był pan kiedyś
8: to...
7: w Austrii?
8: No nie raz.
7: No właśnie, no, widział pan te pomniki dla bohaterów niemieckich walczących w Polsce?
8: No, dobrze, no ale co innego dla prostych żołnierzy, a co innego dla przywódców zbrodniczych organizacji. Panie redaktorze, zresztą Austria to jest inny przypadek jeszcze kraju, który tej denazyfikacji rzeczywiście jakoś tak jeszcze...
7: No i nie przeszkadza nam.
8: Przeszkadza, ale jednak przyzna pan, że jest czym innym budowanie żołnierzy, tak powiem, pomników poległych żołnierzy w wojnie, prawda, a czym innym jest gloryfikowanie zbrodniarzy.
7: Myślę, a Gerhard Schröder, także kawaler Orderu Orła Białego, to jest dobry kawaler, nie powinniśmy mu odebrać za jego działalność także antypolską.
8: No nie jest dobry, no nie jest dobry.
7: No to dlaczego Karol Nawrocki nie wnioskuje, żeby mu odebrać?
8: Nie jest dobry. Nie wiem, no być może trzeba też o tym pomyśleć. Natomiast znaczy, no w tej chwili rzeczywiście to, co się wydarzyło w relacjach polsko-ukraińskich, no jest elementem pewnego procesu.
7: Jeszcze jedno pytanie.
8: Nie bronię w żadnym wypadku Gerharda Schrödera, ale on jest od dawna poza polityką. Od dawna poza polityką.
7: Nie, jest w polityce prorosyjskiej, do bólu działa na rzecz Moskwy.
8: Nie, w polityce nie jest. Znaczy w takiej realnej polityce nie jest. Jest emerytem politycznym. Rzeczywiście działa w sposób godzący. W interes Polski. No to było, znaczy ja nie mówię, że nie, prawda? Być może trzeba również taką decyzję.
7: A Mussolini?
8: Trzeba również taką decyzję podjąć. Chyba nawet nie wiem, a co Mussolini też jest
7: tak, kawalerem. Oczywiście jest kawalerem Orderu Orła Białego. Czy to jest dobry kandydat?
8: No już powiem tak, już nie wiem, czy bym się tak zagłębiał głęboko w historię, bo to w XVIII wieku niedługo wylądujemy.
7: Pewnie. Nie, znaczy XX wystarczy. Pytam się, czy Mussolini
8: być może w XVIII wieku też byli tacy. Nie no, panie doktorze, czy można wszystko sprawdzić do absurdu? A czy pan to próbuje w tej chwili w umiejętny sposób, inteligentny, nie ukrywam, zrobić. Natomiast...
7: Panie redaktorze. A prezydent Ukrainy jest w porządku.
8: Panie redaktorze, zderzamy się z tym, co się dzieje na Ukrainie w tej chwili, tu i teraz. To jest coś, co dotyczy naszego interesu dzisiaj, dotyczy w naszych relacji dzisiaj, naszej godności dzisiaj i poczucia tego, że jako kraj powinniśmy reagować na tego typu sytuacje, jak gloryfikacja zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków.
7: Historyczne, bo pan jest historykiem. Wie pan,
8: to
7: komu...
8: chodzi o ludobójstwo, panie redaktorze.
7: Zgadzam się,
8: o ludobójstwo,
7: nie
8: a nie o jakiegoś tam Mussoliniego, który, przepraszam
7: znaczy,
8: bardzo,
7: ale Mussolini też był zbrodniarzem.
8: No dobrze, ale no tak powiem, nie słyszałem, żeby zorganizował ludobójstwo na polskim narodzie, prawda?
7: Na polskim narodzie nie.
8: No właśnie, prawda? No,
7: ale organizował na innych
8: tak
7: narodach.
8: Jest to prawda. Nie mam zamiaru tego rozgrzeszać. Natomiast mówimy tu i teraz
7: ale
8: o rzeczy,
7: Wołodymyr Zełenski nie zorganizował ludobójstwa.
8: Ale gloryfikuje tak zbrodniarzy, panie redaktorze. Czyli można powiedzieć, niejako podpisuje się pod tym, co się wydarzyło. Niestety, a jednocześnie nie chcę w żaden sposób potępić tego, co się wydarzyło. Wie pan,
7: w ostatnich dniach
8: jeszcze dodatkowo, powiem panu, wyjątkowo zbulwersował mnie wywiad pana Sadowego. To jest mer Lwowa, który

0: na Ukrainę, ratując Ukrainę w tym pierwszym momencie, kiedy nikt jej nie pomagał. I wtedy i wobec tego, panie redaktorze, jak Polacy zachowali się wobec uchodźców z Ukrainy, ile milionów uchodźców przeszło przez polskie domy, ile Polaków pokazało im swoje serce, można chyba oczekiwać wzięcia przez tamtą stronę pod uwagę naszej wrażliwości i przestać nas wreszcie prowokować. Przestać wreszcie pluć nam twarz, panie redaktorze. I to niech pan nie protestuje, bo tak jest. Bo to, co się wydarzyło, jest napluciem w twarz.
1: Czy wie pan, kto był jedyną osobą, której odebrano order Orła Białego? Jedyną w historii.
0: Nie wiem w tej chwili.
1: Był to Wincenty Witos i odebrała mu go sanacja.
0: No to przykre, bo to akurat nie powinno się zdarzyć, ale nie ma tutaj żadnej analogii.
1: Żadnej. Dobrze, a nie obawia się pan, że czy to wystarczy, ta decyzja, odebranie orderu Orła Białego, czy wystarczy? Co jeszcze trzeba zrobić?
0: Nie wystarczy.
1: To co powinniśmy zrobić? Zamknąć Jasionkę, jak postulują politycy Konfederacji.
0: Twardy realizm w relacjach z Ukrainą, żadnych sentymentów, żadnego ulgowego traktowania. Traktują, tak i my ich traktujemy. Nie, dlatego że to, że Ukraina skutecznie powstrzymuje agresję rosyjską, jest w naszym interesie i tak na to patrzeć. Co jest w naszym interesie, to wspieramy, a co nie jest twardo w naszym interesie, to nas nie obchodzi.
1: Czyli
0: po prostu.
1: Czego nie robimy w takim razie?
0: Na przykład nie jest w naszym interesie jakimkolwiek utrzymywanie jakichkolwiek dalszych przywilejów dla Ukraińców w Polsce.
1: Czyli to zabrać wszystkie przywileje. Jest to w naszym demograficznym interesie?
0: Wszystkie przywileje.
1: A jakie mają przywileje?
0: A chociażby takie drobiazgi może w gruncie rzeczy, ale dlaczego na przykład Ukraińcy nie mają tego samego obowiązku, co wszyscy inni cudzoziemcy, że po pół roku muszą przerejestrować swoje samochody.
1: No dlatego, że tam się toczy wojna.
0: Na przykład. Ale co to znaczy się toczy wojna? To rejestrują w Polsce, a nie na Ukrainie. Niech przerejestrują tutaj na polskie tablice, niech podlegają polskiemu prawu, niech podlegają polskim ubezpieczeniom i wszystkim innym obostrzeniom,
1: co
0: podlegają
1: polscy kierowcy
0: i inni cudzoziemcy. Panie redaktorze, przepraszam bardzo, nie, to odpowiadać. A dlaczego mają mieć przywileje?
1: Dobrze, to jest jeden przywilej.
0: Ale czy pan mi poda jeden przykład, dlaczego mają mieć przywileje.
1: Dobrze, panie Mówię Wyszko, w takim razie, czy Polacy po pół roku zamieszkiwania w Niemczech powinni przerejestrować wszystko na niemieckie tablice?
0: Ja nie wiem, jakie jest niemieckie prawo. Polskie prawo jest takie i ono obowiązuje Polaków, obowiązuje innych cudzoziemców, ma obowiązywać tak samo Ukraińców. Nie widzę powodu, żeby utrzymywać...
1: Za chwilę przejdziemy do następnych przywilejów. Ale ja muszę postawić kropkę, bo czas się skończył.
0: Nie ma sensu tego wszystkiego tutaj katalogować i wymieniać. Ja mówię o pewnej zasadzie. Ale zaczniemy Ukraińców, powinniśmy jako państwo traktować normalnie, tak jak każdy innego.
1: I żegnamy się z oczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam naszym...
2: Jacek Sasin, Tomasz Terlikowski.
3: Poseł Prawa i Sprawiedliwości zostaje w studiu RMF FM.
2: I w naszym radiu informacyjnym RMF 24 ciąg dalszy tej rozmowy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Deszczowo-burzowo dzisiaj będzie przez praktycznie cały dzień. Teraz pada w okolicach Katowic, Wrocławia, Kielc, Krakowa, Zakopanego, Opola. Deszczowo również na północy, Gdańsk, Olsztyn, Suwałki. Ale patrzymy na mapy meteo. Deszcze będą po prostu krążyły po kraju. Najmniej ich będzie na północy w kierunku do północnego zachodu. To tam spoczko.
7: I temperatura dzisiaj 20 stopni w centralnej Polsce. Na południu od 15 do 17. Najchłodniej na południu, czyli tam, gdzie najwięcej deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: A my wracamy do szkolnej dyskoteki.

RMF On. Mają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Twardy realizm, żadnych sentymentów. Tak poseł PiS Jacek Sasin mówił w porannej rozmowie w RMF FM o tym, jak powinna wyglądać polska polityka w relacjach z Ukrainą.
2: Przypominamy, za tydzień kapituła Orderu Orła Białego na wniosek prezydenta Karola Nawrockiego ma zająć się odebraniem odznaczenia Włodymyrowi Zełenskiemu za nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
3: Co jest w naszym interesie, to wspieramy, a co nie jest twardo w naszym interesie, to nas nie obchodzi.
4: Czyli
3: po prostu.
4: Co, czego nie robimy w takim razie?
3: Na przykład,
4: to znaczy?
3: Na przykład nie jest w naszym interesie jakimkolwiek utrzymywanie jakichkolwiek dalszych przywilejów dla Ukraińców w Polsce.
4: Czyli to
3: na
4: zabrać
3: przykład,
4: wszystkie przywileje?
3: Tak,
4: nie jest to w naszym demograficznym interesie?
3: Wszystkie przywileje,
4: a
3: panie
4: jakie
3: doktorze,
4: mają
3: nie.
4: Przywileje?
3: A chociażby takie drobiazgi może w gruncie rzeczy, ale dlaczego na przykład Ukraińcy nie mają tego samego obowiązku, co wszyscy inni cudzoziemcy, że po pół roku muszą przerejestrować swoje samochody?
4: No dlatego, że tam się toczy wojna.
3: Na przykład, ale co to znaczy się toczy wojna? To rejestrowają polscy kierowcy i inni cudzoziemcy. Panie redaktorze, no przepraszam bardzo, nie, jak to odpowiadać? A dlaczego mają mieć przywileje?
1: Pytał poseł PiS w porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin. Ona w całości razem z dogrywką jest na stronie rmf24.pl.
2: Kierowcy korzystający z trasy S8 w Łódzkiem muszą przygotować się na spore utrudnienia. Od dziś częściowo zamknięty zostanie węzeł Łask.
1: Powodem remont przejazdu krajowego na drodze wojewódzkiej nr 473. Zmiany i ograniczenia obowiązywać będą aż 2 miesiące.
2: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich dziś dyżur rozpoczynają załogi wodnych karetek.
1: Podobnie jak w poprzednich latach, wodne karetki swoje bazy mają w 4 miejscach.
5: Poczynając od północy Sztynorc, Jezioro Sztynorskie, Giżycko nad Jeziorem Niego, Ryn, Jezioro Ryńskie oraz miejscowość Kamień nad Jeziorem Bełdany. Jak taką karetkę wezwać? Tak samo jak karetkę kołową w przypadku nagłego zdarzenia, gdy osoba potrzebuje pomocy. Oczywiście numer alarmowy 112 oraz numery ratunkowe alarmowe nad wodą 984 i 601-100-100.
1: Mówił Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
2: W zeszłym roku wodne karetki interweniowały blisko 300 razy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Maja Chwalińska dziś w centrum uwagi na centralnym korcie w Paryżu.
2: Wielkoszlemowy Roland Garros na początek tego wydania faktów sportowych RMF FM. O szczegółach Patryk Serwański, witamy ponownie.
9: Dzień dobry, na Polka o ćwierćfinał powalczy dziś z francuską Diane Paris, która także niespodziewanie dotarła aż tak daleko na tym turnieju. W poprzedniej rundzie wyeliminowała rozstawioną z numerem 6 Amandę Anisimową. Paris to jest ostatnia reprezentantka gospodarzy w singlu, mecz na największym korcie Filipa Szatriera. Panie wyjdą na niego po zakończeniu meczu Fabio Cobollego i Zacharego Swajdy, pewnie mniej więcej o 14. Sezon zakończony już w Superlidze piłkarzy ręcznych, mistrzami Polski zawodnicy Industrii Kielce. Ta drużyna odzyskała tytuł po 2 latach. W finale 2 przekonujące zwycięstwa nad Orlen Wisłą Płock. Wczoraj we własnej hali dominacja, wygrana 36-27, a po meczu podziękowania dla kibiców.
10: Tego sukcesu też by nie było, gdyby nie kibice nasi, którzy nas wspierali. Nie tylko wspierali nas w dzisiejszym meczu. Oni zawsze są z nami na dobre i na złe. Udowodnili wszystkim, że kibicem się nie bywa, tylko jest.
9: Tak mówił trener kielczan Krzysztof Lijewski. Koszykarze ze Stalu Zielona Góra pierwszymi finalistami Orlen Basket Ligi. Wczoraj po raz trzeci pokonali Arkę Gdynia, tym razem u siebie 96-89.
11: Spróbuję się pocieszyć chociaż jeden dzień i trzeba się przygotowywać. Zobaczymy na kogo. Ważne, żebyśmy się zebrali do kupy, bo nie wiemy jak jest zdrowotnie.
9: To trener ze Stalu Arkadiusz Miłoszewski. W finale na pewno rywalem klub z Warszawy. Druga półfinałowa para to bowiem Legia i Dziki. Wieczorem trzeci mecz, na razie jest 2-0 dla Legii. Od dziś w Warszawie także Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Stadion ulokowany przed Pałacem Kultury i Nauki. 2 mecze rozegra wieczorem nasza żeńska reprezentacja. Polki zmierzą się na początek fazy grupowej z Madagaskarem i Czechami. Rok temu biało-czerwone wywalczyły na mistrzostwach 4. lokatę, no a teraz chcą medalu.
12: Na pewno jest trochę presji. Ja na przykład lubię presję, więc dla mnie to jest okej. No musimy wyjść dobrze wyskupione i wejść dobrze w ten turniej.
9: Podkreślała Aleksandra Ziemborska.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
13: Wracamy do szkolnej dyskoteki w RMF FM. Słuchamy 12,2 miliony.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

boję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest to. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

0: Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie. Interesują cię tylko najświeższe.
1: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
2: A te mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
3: A w faktach wypadek dwóch autokarów.
4: W obu jechały dzieci.
3: I od tej sprawy zaczynamy.
4: Potem twardy realizm, tak gość porannej rozmowy w RMF FM. Jacek Sasin mówił o tym, jak powinna wyglądać polska polityka w relacjach z Ukrainą i pyta o Ukraińców w Polsce.
5: A dlaczego mają mieć przywileje?
3: W faktach o dziewiątej także wieczysta Kraków, która zapewniła sobie pierwszy w historii awans do ekstraklasy.
4: I za moment przeniesiemy się przed siedzibę tego klubu. Dziecko i osoba dorosła poszkolowane w zdarzeniu dwóch autokarów przewożących uczniów niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskim.
3: Na miejsce leci śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, w jakim stanie są poszkodowani?
6: Strażacy zapewniają, że ich życiu nic nie zagraża. Osoba dorosła ma potłuczenia, natomiast dziecko ma podejrzenie urazu kręgosłupa i zdecydowano o wezwaniu LPR-u. Mówił mi wiceszef Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie Bartłomiej Nalazek, który dowodzi akcją na miejscu.
7: Są lekkie obrażenia, ale najprawdopodobniej LPR będzie lądował, jeżeli chodzi o dziecko, bo dziecko jest w kołnierzu. Nie zagraża nic jakby zdrowiu temu dziecku, ono jest przytomne, ale tutaj na polecenie, że tak powiem, szefa ZRM-u ten LPR będzie kierowany do nas tutaj, my też będziemy ten LPR otwierać.
6: W sumie w obu autokarach były 52 osoby, one wszystkie zostały wyprowadzone z pojazdów przed przyjazdem ratowników. Wstępnie wiadomo, że jeden z autobusów najechał na drugi. Droga numer 591 jest zablokowana.
4: Krzysztof Zasada, to była aktualna informacja z Warmińsko-Mazurskiego. Każda relatywizacja historii i próba zacierania zbrodni na narodzie polskim godzi w nasz interes.
3: Tak mówił poseł PiS Jacek Sasin, pytany w porannej rozmowie w RMF FM o wniosek o odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego.
8: Czym się zmieniła postawa Ukrainy i prezydenta Władimira Zełenskiego od czasu, kiedy prezydent Andrzej Duda mu przyznawał ten order, do czasu, kiedy Karol Nawrocki chce mu odebrać? Bo zdaje się, że podejście do ukraińskiej powstańczej armii się nie zmienia na Ukrainie.
5: No ale nie było tak jednoznacznych wrogich aktów jak w ostatnim czasie, bo ten z tego nazwać incydentem, to pożałowania godne wydarzenie, jakim jest nadanie imienia bohaterów UPA, podkreślam.
8: No ale pan wie, jednemu z spółków. Ta pamięć historyczna jest inna.
5: No ale panie doktorze, no to równie dobrze moglibyśmy tak rozłożyć ręce i powiedzieć, że no cóż, no to powiem, Niemcy mają inną wrażliwość, no i niech budują pomniki SS na przykład, prawda, i zbrodniarzy hitlerowskich. No, nie możemy w ten sposób tego stawiać.
4: Usłyszał Tomasz Telikowski od Jacka Sasina z Prawa i Sprawiedliwości. Cała ta rozmowa jest na rmf24.pl. A w faktach o dziewiątej teraz wieczysta Kraków.
3: Jeszcze kilka lat temu osiedlowy klub w Okręgówce.
4: A od ponad 10 godzin to klub ekstraklasowy. Przed 23 podopieczni Kazimierza Moskala przypieczętowali awans zwycięstwem 2-1 nad Chrobrym Głogów i po raz pierwszy w historii zagrają w piłkarskiej ekstraklasie.
3: Przed siedzibą klubu na ulicy Chałupnika 16 jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
9: Zgadza się, dzień dobry.
3: Pawle, dla klubu i kibiców to miejsce symboliczne.
9: Tak, niewielki stadion zlokalizowany między blokami mieszkalnymi tuż obok kościoła za kopią Wileńskiej Ostrej bramy. Tu swoje mecze wieczyste rozgrywała w drugiej lidze, tuż przed awansem na zaplecze Ekstraklasy. Wtedy był to sukces wręcz niewyobrażalny. Wczoraj natomiast na Stadionie Miejskim krakowscy piłkarze zrobili jeszcze jeden krok i jak mówili mi kibice wieczystej, apetyt jest jeszcze większy.
10: No radość. Pierwszy taki moment w historii klubu, tak?
11: Tak, Ekstraklasy.
10: Trzy drużyny Ekstraklasy w Krakowie. Jest się czym chwalić.
11: Super.
10: Emocje do samego końca.
12: No co dalej? No teraz jazda na Ekstraklasy.
13: Mistrzostwa Polski oczywiście.
10: A dalej?
12: Nie wiem, Liga Mistrzów?
9: Przed Ligą Mistrzów najpierw walka o utrzymanie wśród elity, o ile zespół do rozgrywek przystąpi. Sprzed siedziby wieczystej Kraków, Paweł Konieczny.
4: No więc pytania o wieczystą w Ekstraklasie powrócą dzisiaj w faktach RMF FM. A na koniec wyjątkowa, dziennikarska niespodzianka na Dzień Dziecka czeka na Was w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.
3: Wydanie w całości przygotowały dzieci. W czasie pracy towarzyszył im reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
14: Co narysowałaś? Co zobaczymy w Dzienniku Gazecie Prawnej?
15: Dwa światy. Świat kotów i psów.
14: Co chciałabyś powiedzieć czytelnikom i słuchaczom?
15: Zachęcam, żebyście obejrzeli gazetę.
14: Gdy siadasz tutaj w redakcji, to co jest najważniejsze?
15: Żeby nie było błędów ortograficznych.
14: Jak się czujesz jako redaktor?
16: Dobrze, jestem zadowolony. A ogólnie się cieszę, że mogę w radiu w ogóle być, mówić.
14: Co chcesz powiedzieć naszym słuchaczom? Dlaczego warto zajrzeć do tego specjalnego wydania gazety? Czego się dowiemy jako czytelnicy?
16: Różnych pomysłów dzieci i niektóre mogą się naprawdę przydać w życiu.
4: Polecamy zatem to najnowsze, wyjątkowo kolorowe,
3: bo przygotowane przez dzieci, wydanie Dziennika Gazety Prawnej.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Czy jest ciepło? No, 11 stopni w Suwałkach. Trochę fajniej w Łodzi, bo już 17 na termometrach.
17: Jak na Suwałki, to bardzo ciepło.
2: Potem będzie cieplej, uspokajam. Nawet 25 stopni tyle mogą pokazać. A nie, bo to jutro, czekaj. Dzisiaj 20.
17: Ale będzie, no to
2: dzisiaj 22 kreski w stolicy, jutro 25 w Warszawie.
18: To jest bardzo ładnie. Gdybyś powiedział komuś w grudniu, że będzie 20 stopni, to powiedziałby wow.
17: 11 w grudniu.
18: 11, wow.
2: Burzowo, dżdżyście i deszczyście dziś.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Ale macie tu bazę?
19: No my mamy bazę, bo dyskoteka szkolna została już...

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: RMF On.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: A na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Na miejscach. Zaczynamy fakty w RMF FM. Jest 10:00.
2: Zapraszamy.
3: A zaczynamy od nowych informacji po wypadku dwóch autokarów przewożących uczniów niedaleko Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskim.
2: Potem pytania o Polską Agencję Kosmiczną i marnowany potencjał kosmicznej misji Sławosza Oznańskiego-Wiśniewskiego.
3: Za chwilę też o nowym leku, który jest nadzieją dla pacjentów z jednym z najgroźniejszych nowotworów.
2: W faktach wrócimy też przed stadion Beniaminka Ekstraklasy Wieczystej Kraków. Zapytamy o przyszłość tego klubu.
3: Ratownicy na miejscu udzielają pomocy chłopcu, który ucierpiał w zderzeniu dwóch autokarów w miejscowości Wopławki Warmińsko-Mazurskie.
2: Zdecydowano, że dziecko nie będzie transportowane do szpitala śmigłowcem LPR-u. Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 591. Jeden z autobusów najechał na tył drugiego, mówi RMF FM Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.
4: 65-latek, który kierował tym pierwszym autobusem, wykonywał manewr skrętu w prawo. Podczas tego manewru drugi z kierujących, 72-latek, wjechał w tył pojazdu, no i doszło do zderzenia tych dwóch pojazdów.
3: Obaj kierowcy byli trzeźwi. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja zorganizowała objazd przez miejscowość Wopławki.
2: W przedpołudniowych faktach teraz pytania o Polską Agencję Kosmiczną.
3: To ta rządowa instytucja powinna promować naszą obecność w kosmosie, a po zakończeniu misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego promować polski sukces.
2: Zamiast tego agencja zajęła się wewnętrznymi sporami. W faktach razem z nami Michał Radkowski.
5: Jestem, witam.
2: Ale dlaczego tak przełomowe wydarzenie jak lot Polaka w kosmos nie miało wsparcia agencji, która za ten lot, podkreślamy, odpowiadała?
5: No, po pierwsze, zwolniono niemal wszystkie osoby odpowiedzialne za promocję lotu i organizację misji Ignis. 2 tygodnie przed startem pracę straciła rzeczniczka Polsy. Do dziś nie powołano jej następcy. Przed lotem przygotowano szczegółowy plan komunikacji wydarzenia. Jak o misji opowiadać w mediach, kiedy i gdzie promować Sławosza po jego powrocie. Zamiast szeregu spotkań wyszło kilka na uczelni, a pozostałe organizowały prywatne firmy. A przecież zeszłoroczny lot w kosmos Polaka to ogromna promocja i dla naszego kraju, ale też dla polskich firm, które chcą działać w branży kosmicznej.
6: I te eksperymenty, i lot, i wszystko to powinno zmonetyzować się, tak? Czyli zwrócić się nie tylko sektorowi, ale zwrócić się nam wszystkim. Przez ten brak aktywności zarżnęliśmy kurę, która potencjalnie mogła znieść złote jajko.
5: Ocenia gorzko brak aktywności Polsy Maciej Myśliwiec, właściciel Space Agency, która wspiera dziś pro bono naszego astronautę. Jeszcze dziś w faktach oddamy mu głos, a także Polskiej Agencji Kosmicznej.
2: Sławosz Uznański-Wiśniewski natomiast będzie gościem podcastu Grzegorza Krechowiaka.
3: Premiera o 17:00 na RMF On, w serwisach streamingowych i na YouTube. Naszej stacji.
2: W świecie onkologii pojawiła się nadzieja dla pacjentów z jednym z najgroźniejszych nowotworów.
7: Wyniki najnowszych badań wskazują, że eksperymentalny lek daraxonrasib może podwoić czas przeżycia osób z zaawansowanym rakiem trzustki, zmniejszyć rozmiary guza i poprawić jakość ich życia.
3: W studiu z nami Grzegorz Jasiński z najnowszymi właśnie informacjami. Witamy Cię. Grzegorzu, nadzieje związane z tym lekiem nie ograniczają się tylko do tego nowotworu.
7: Wszystko ze względu na nowatorski mechanizm jego działania. Po raz pierwszy udało się z jego pomocą zablokować mutację w genie KRAS, która sprawia, że komórki nowotworowe nieustannie się dzielą, napędzając rozwój choroby, ponieważ znamy też inne nowotwory, w których przypadku występują mutacje KRAS, takie jak rak płuca, jelita grubego, jajnika czy dróg żółciowych. Są nadzieje, że nowy lek i w ich przypadku okaże się skuteczny. Jego działanie potwierdzono w badaniach 500 pacjentów z zaawansowanym rakiem trzustki. Trwają testy kliniczne także w przypadku innych nowotworów. Nadzieje są poważne.
3: To RMF FM, słuchacie faktów. 3 kluby ekstraklasy w jednym mieście.
2: Taka sytuacja ostatni raz miała miejsce 32 lata temu. Wtedy to w piłkarskiej ekstraklasie wystąpiły 3 kluby z Poznania. Lech, Warta i Olimpia.
3: Po wczorajszym awansie Wieczystej tyle samo zespołów w elicie będzie miał Kraków. Przed siedzibą Beniaminka Ekstraklasy jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Witam Paweł. W faktach występy w ekstraklasie i dalsze plany Wieczystej w tej chwili zależą tak naprawdę od jednej osoby.
8: No wszystko zależy od twórcy sukcesów klubu Wojciecha Kwietnia. To on, przejmując markę w 2020 roku, zainwestował w znane nazwiska, które z roku na rok zapewniały awans do wyższych klas rozgrywkowych. Kazimierz Moskal, trener Wieczystej, wierzy, że przed zespołem kolejne wyzwania.
9: Właściciela stać na to, żeby sięgnąć po też znane nazwiska, które będą miały jeszcze większą jakość, bo takie są zawsze plany właściciela, żeby ściągać zawodników lepszych od tych, co mamy. Przy mądrym zarządzaniu klubem, jakim jest Beniaminek, Ekstraklasy i to taki Beniaminek po raz pierwszy w historii znalazł się na takim szczeblu. Wszystko może się zdarzyć, w piłce niemożliwe nie istnieje.
8: Właściciel klubu jednak na razie nie zabrał głosu co do jego przeszłości. Zgodnie z licencją Wieczysta swoje mecze rozgrywałaby na Stadionie Miejskim w Krakowie, czyli na tym samym obiekcie co Wisła oraz Szachtar Donieck w europejskich pucharach. Sprzed siedziby Wieczystej Kraków Paweł Konieczny.
3: Dziękujemy, a z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 11:00.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

RMF Alternatywa.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: będzie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Przerażająco. Fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny, 11.
2: W Balcerzowicach w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie szacowane są straty po sobotniej nawałnicy.
3: Mamy 18 budynków, które zostały uszkodzone.
2: Dwie kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Urzędzie Miasta Poznania. Ze szczegółami za moment dziennikarz RMF FM. A bohaterem faktów kulturalnych będzie John Rambo. Komisja powołana przez wojewodę opolską szacuje straty po sobotniej nawałnicy w Balcerzowicach w powiecie strzeleckim. Bilans zniszczeń po przejściu kataklizmu przedstawił starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich.
3: Mamy 18 budynków, które zostały uszkodzone, z czego 11 to budynki mieszkalne, które w część zabezpieczyliśmy plandekami. Dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. A mieszkańcy udali się do swoich rodzin jeszcze w sobotę.
2: W Balcerzowicach bardzo mocno wiało także minionej nocy. Na miejscu kilkunastu strażaków zabezpiecza uszkodzony dach jednego z domów. Jak przekazał Opolski Urząd Wojewódzki, ocena stopnia zniszczeń po przejściu sobotniej nawałnicy to pierwszy krok do uruchomienia pomocy dla poszkodowanych. Wsparcie mieszkańcy mają otrzymać jeszcze przed długim weekendem. Dwie kolejne osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym korupcji w Urzędzie Miasta Poznania. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego działali na polecenie Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, co wiadomo o zatrzymanych?
4: Jeden z nich to pracownik Urzędu Miejskiego, drugi to prezes spółki z branży deweloperskiej. Z ustaleń śledztwa wynika, że przedsiębiorca miał dawać łapówki byłemu naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Poza zatrzymaniami agenci CBA prowadzili też przeszukania w poznańskim urzędzie i w kilku innych lokalizacjach w Wielkopolsce. Podejrzani usłyszeli w sumie 10 zarzutów korupcyjnych i prania pieniędzy. Zastosowano wobec nich dozór.
2: A na czym polega ta afera?
4: Według śledczych w latach 2020-2025 osoby reprezentujące firmy z branży deweloperskiej miały dawać łapówki urzędnikom, a chodziło o uzyskiwanie korzystnych rozstrzygnięć w postępowaniach administracyjnych dotyczących inwestycji budowlanych. Dotychczas zarzuty w tym śledztwie usłyszały 23 osoby.
2: Z lotniska w Krakowie wystartował samolot z wojskowym zespołem ewakuacji medycznej. Maszyna ma przetransportować z Chin do kraju pozostającą w śpiączce Polkę. Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizowało pomoc dla Klaudii z Wałbrzycha. 24-letnia studentka w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Uwaga faktów po południu skupiona będzie na Maji Chwalińskiej. O ćwierćfinał Rolanda Garrosa Polka zagra z ostatnią nadzieją Francji w singlowym French Open.
5: Hi, my name is Diane Paris.
2: Teoretycznie francuska Paris jest najłatwiejszą z przeciwniczek Polki w dotychczasowych spotkaniach na kortach Rolanda Garrosa. W pierwszej rundzie, przypominamy, była to mistrzyni olimpijska Chinka Qinwen Zhang, potem Belgijka Elise Mertens, a w trzeciej rundzie pokonana Greczynka Maria Sakkari. Początek meczu około 14:00. Kto wygra w ćwierćfinale, trafia na zwyciężczynię pojedynku Anastazja Potapowa, Anna Kalińskaja. Na kortach Rolanda Garrosa będzie nasz korespondent, relacje Marka Gładysza w popołudniowych faktach RMF FM. A fakty kulturalne rozpoczniemy od informacji dla miłośników kultowej serii filmów o Johnie Rambo. Zapraszam Katarzyna Podraza. Witamy Cię, Kasiu.
6: Dzień dobry. Światowa premiera filmu John Rambo zaplanowana jest na czerwiec przyszłego roku. Produkcja będzie oficjalnym prequelem kultowej serii filmów. Skupi się na młodości głównego bohatera przed wydarzeniami z kultowego filmu Rambo Pierwsza krew. W tytułową rolę wcieli się amerykański gwiazdor Noah Centineo. Grzegorz Turnau, Sarah James czy Kabaret Hrabi. Tych artystów będziecie mogli posłuchać już 20 czerwca w Krakowie podczas festiwalu Black or White. To wydarzenie promuje także profilaktykę zdrowotną.
7: Festiwal to też oczywiście koncert, z którego dochód jest przeznaczony dla Fundacji Proendokrynologia Kliniki Endokrynologii.
6: Mówiła organizator festiwalu profesor Anna Sowa-Staszczak. I na koniec jeszcze zaproszenie do Gdańskiego Teatru Miniatura na jutrzejszy spektakl Mały Książę w reżyserii Michała Derlatki. Przedstawienie adresowane jest do widzów od 8 roku życia i podejmuje temat wrażliwości, relacji międzyludzkich oraz potrzeby bliskości.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Mów proszę, bo mi tu coś nie działa.
10: O, proszę.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

akcje z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do słuchania.
2: No i szpiegowskie tematy na początek widzę.
1: To prawda. Tylko w RMF FM nowe dane szpiega zatrzymanego w zakładach zbrojeniowych. Pracownik MESCO był zatrudniony przy produkcji elementów amunicji artyleryjskiej i rakietowej. Miał wkrótce przejść na emeryturę. Potężne eksplozje wstrząsnęły Maltą. Na tej śródziemnomorskiej wyspie nastąpiła seria wybuchów w fabryce fajerwerków. W wyjątkowym dniu dzieci w roli dziennikarzy i gazetowych ilustratorów. Mężczyzna zatrzymany w zeszłym tygodniu pod zarzutem szpiegostwa był zatrudniony w zakładach produkujących elementy amunicji artyleryjskiej i rakietowej, dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o pracownika cywilnego jednej z firm zakładów MESCO, wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który usłyszał zarzuty współpracy z obcym wywiadem. Krzysztof Zasada zdobył nowe informacje. Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Czego się dowiedziałeś o tym mężczyźnie?
3: Ma 65 lat, a w lipcu planował przejść na emeryturę. Był zatrudniony w mieszczących się w Bolechowie w Wielkopolsce zakładach należących do MESCO. Firma ta specjalizuje się w precyzyjnej obróbce metali. Produkowane są w niej elementy amunicji wielkokalibrowej, a także m.in. komponenty do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego Piorun. Podejrzany został zatrzymany w ramach śledztwa prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy współpracy służby kontrwywiadu wojskowego. Usłyszał zarzut mówiący o działaniu na rzecz obcego wywiadu i przekazywaniu informacji, których przekazanie może zaszkodzić interesom państwa. Trafił do aresztu, a grozi mu dożywocie.
1: Miała być wielka promocja spotkania z naszym astronautą w całej Polsce i nic z tego nie wyszło. W faktach wracamy do krytycznej oceny działań Polskiej Agencji Kosmicznej w związku z lotem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Reporter RMF FM Michał Radkowski bada tę sprawę. Dlaczego, Michale, tak zmarnowano potencjał misji?
4: Przez decyzje personalne. Jeszcze przed lotem w kosmos Polska odwołała ludzi odpowiedzialnych za promocję misji Ignis. W ten sposób padła cała strategia komunikacyjna przygotowywana od dawna.
5: Polska opinia publiczna dowiadywała się o misji na przykład naszych hinduskich partnerów albo od amerykańskiej strony. Wszystko szło kanałami nieformalnymi.
4: Mówi Maciej Myśliwiec ze Space Agency, które dziś wspiera medialnie naszego astronautę. Robi to bezinteresownie, bo Polska Agencja Kosmiczna od początku tego roku, gdy wygasł kontrakt Sławosza z Polsą, nie zajmuje się nim w żaden sposób, a przecież to jedyny żyjący Polak, który był w kosmosie.
5: Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądały emocje podczas startu. Wszyscy po prostu Polacy się cieszyli, tak? To było wow, Polak leci w kosmos. Przypomnijmy sobie, co było na lotnisku na Okęciu, jak witaliśmy Sławosza po powrocie. A potem bam, ponieważ wszystko zostało wycięte.
4: Bo nie zorganizowano żadnych spotkań, choć Polsa miała na to pieniądze, a trasa od dawna była zaplanowana.
1: Jeszcze dziś w faktach zapytamy Polsę, dlaczego tak się działo. A już o 17:00 premiera podcastu W stylu Krychowiaka, którym gościem będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski. Odcinek znajdziecie na rmfon.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie naszej stacji.
6: Dramatyczne wydarzenia w faktach RMF FM.
1: Potężne eksplozje w fabryce fajerwerków na Malcie uszkodziły pobliskie budynki mieszkalne i samochody. Lokalne media piszą o dwóch rannych mężczyznach, którzy trafili do szpitala. Ich obrażenia nie są poważne. Do serii wybuchów doszło przed 7 rano czasu lokalnego w okolicach tłumnie odwiedzanej przez turystów zatoki Salina Bay. Świadkowie mówią o słupie dymu i ogromnym huku słyszanym niemal na całej wyspie. Wybuchy zarejestrowano także na nagraniach wideo. Wybuchu możecie zobaczyć na filmie, który mamy na portalu rmf24.pl. Wygląda to przerażająco, przypomina eksplozję ogromnej bomby. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla mieszkańców wschodniej i centralnej Polski. W aż 12 województwach spodziewane są silne burze. W 5 możliwe są podtopienia. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
2: Witam cię,
1: Krzysztofie. Czego konkretnie trzeba się spodziewać?
2: Przede wszystkim spodziewajmy się wiatru w porywach osiągającego prędkość 85 km na godzinę. Spodziewajmy się także deszczu do 35 mm. To oznacza, że dzisiaj lepiej zamknąć okna i sprawdzić, czy niczego nie zostawiliśmy na zewnątrz. Lepiej także nie parkować pod drzewami. Te ostrzeżenia dotyczą praktycznie wszystkich miejscowości na wschód od, patrząc od góry, od Gdańska, na wschód od Grudziądza, Bydgoszczy, Konina, Kalisza, Częstochowy czy też Katowic. Te ostrzeżenia obowiązują od teraz do wieczora.
1: Pastelowe kolory przyciągają uwagę na okładce dzisiejszego wydania Dziennika Gazety Prawnej. Najnowszy numer w całości przygotowały i zilustrowały dzieci. Jest to specjalna niespodzianka z okazji Dnia Dziecka. Prace nad tym wyjątkowym wydaniem trwały od wielu dni. Reporter RMF FM Michał Dobrowicz rozmawiał z młodymi dziennikarzami.
7: Mogliśmy rysować różne z tematów.
8: Na przykład jakich?
7: O robotach.
8: Jak ten robot wygląda?
7: Zwykły robot, tak jak człowiek.
9: Tematy były bardzo ciekawe, dotyczyły współczesności nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji, pomagania.
10: Mój brat i moja kuzynka rysowali, a ja będę pisać.
8: W dzienniku Gazecie Prawdy.
10: Tak, będzie w dzienniku do przeczytania.
1: Świetna robota. Jak miło usłyszeć, że tworzą młodzi ludzie. Ludzie rysują i piszą, jak sami potrafią, korzystając z własnej, a nie sztucznej inteligencji.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Burzowa, jak słyszeliście w faktach RMF FM, ostrzeżenia przed właśnie burzami, i te będą intensywne w 12 województwach, głównie centrum i wschód kraju. Reszta kraju możliwe przelotne opady deszczu, 19 na północy, 19 na południu kraju, 21 zachód i wschód.
11: I tak deszczowo będzie właściwie do czwartku przynajmniej, do piątku, z soboty czekajcie, w niedzielę ładniej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Nie, nie zapomnieliśmy. Dzień dziecka odwiedzi nas...

Gorące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Kłaniam się i zapraszam. W koszmarnym wypadku w Płocku zginęło dwóch mężczyzn. Reporter RMF FM opisze tragedię na wiadukcie. Cena benzyny poniżej symbolicznej bariery 6 zł za litr. Z Paris w Paryżu zmierzy się Polka, z francuską zagra nasza Maja Chwalińska. Swoista smokowirówka czeka nas w weekend w Krakowie. Od kolorowych smoków zawiruje nam świat. Dwóch młodych mężczyzn zginęło w wypadku w Płocku na Mazowszu. Ich auto spadło z wiaduktu. W okolicach ulicy Rataja wciąż pracują policjanci i prokurator. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada uzyskał więcej informacji o tej tragedii. Krzysztofie, co do tej pory ustalili śledczy?
2: Kierowca Renault z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, jadąc przez wiadukt o wysokości mniej więcej 20 metrów, wypadł z drogi, uderzył w barierki, a następnie spadł ze stakady. Auto odwróciło się w powietrzu i z wielką siłą upadło na dach. Gdy ratownicy dotarli do wraku, obaj mężczyźni byli w nim zakleszczeni, a samochód leżał w cieku wodnym pod wiaduktem.
3: Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, na miejscu zginęły dwie osoby, 28-letni kierowca oraz 35-letni pasażer.
2: Tak mówiła Monika Jakubowska z polskiej policji. Na miejscu policjanci i prokurator zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację.
1: Benzyna w Polsce wreszcie przestaje kosztować 6 zł za litr. O północy powitamy piątkę z przodu, zauważył dziennikarz RMF FM Krzysztof Brenda.
4: Zgadza się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Krzysztofie. Podaj nowe maksymalne ceny paliwa.
4: Od północy podstawowa benzyna będzie mogła kosztować maksymalnie 5,95, czyli o 10 groszy mniej niż jeszcze dzisiaj. Diesel natomiast może kosztować maksymalnie 6,26. Czegoś takiego, czyli benzynę za mniej niż 6 zł, nie widzieliśmy od czasu uderzenia Ameryki i Izraela na Iran, a zapowiada się, że będzie tylko lepiej, bo przed nami długi czerwcowy weekend, no i koncerny paliwowe już zapowiadają promocje. No ale niestety każdy medal ma dwie strony, każdy kij ma dwa końce, no skoro paliwa tanieją, to ministrowie finansów i energii mocno będą zastanawiać się nad zakończeniem tego ustawowego ograniczania cen, no bo przecież budżet państwa płaci za to ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Na razie jednak do połowy czerwca cały ten program ochronny pozostaje w mocy.
5: Kibicujemy naszym. Wielki sport w faktach RMF FM.
1: Życiowa szansa przed Mają Chwalińską. Prawdopodobnie za kilkadziesiąt minut na korcie w Paryżu rozpocznie się pojedynek Polki z francuską Dien Paris. A więc Paris w Paryżu. Stawką jest awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. W faktach paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, co się w kręgach tenisowych mówi przed tym spotkaniem?
6: Paryscy komentatorzy podkreślają, że Polka i Francuzka są w bardzo podobnej sytuacji i nie mają nic do stracenia. Walka może być więc zacięta. Obie zawodniczki dotarły po raz pierwszy do czwartej rundy wielkoszlemowego turnieju. Są w podobnym wieku. Chwalińska ma 24 lata, a Paris 23. Ta ostatnia zajmuje wprawdzie 92. miejsce w świecie. Pracujemy rankingu najlepszych tenisistek, a urodzona w Dąbrowie Górniczej Polka 114 miejsce, ale obserwatorzy zauważają, że Chwalińskiej udało się już pokonać na kortach Rolanda Garrosa sławną Greczynkę Marię Sakkari, a więc ma dobrą pasę. Jedyny kłopot Francuzce będzie prawdopodobnie dopingować większość paryskich widzów. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
1: Tegoroczna historia jest pełna dramaturgii, ale ma swój happy end. Zapowiadają twórcy 25. odsłony Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. W sobotę przy bulwarze Tynieckim na Wiśle odbędzie się spektakularne multimedialne widowisko. Rąbka tajemnicy uchyli dyrektor krakowskiego Teatru Groteska Karol Suszczyński.
7: W tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historię pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają, ale zanim do niego dojdzie, dużo perturbacji po drodze.
1: A w niedzielę, w samo południe, z plant na rynek główny w Krakowie przejdzie druga parada smoków wielkoformatowych. Bo jak wiadomo, są smoczki, smoki i smoczyska.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: byle do piątków RMF FM, jeżeli chodzi o smoki i smoczyska, jeżeli coś was przeraża.

0: not funny.
1: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
2: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
3: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
4: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
5: Michał Zieliński,
6: Bogdan Zalewski,
7: Marcin Jędrych
8: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Może mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy. I nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP.
1: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
2: Z miejsca, gdzie przechodził żywioł. Zaczynamy fakty w RMF FM. Jest 14. Bogdan Zalewski.
3: Kłaniam się. Jedna chwila i żywioł rujnuje dorobek życia. Posłuchajcie o losie mieszkańców Balcarzowic. Tę miejscowość na Opolszczyźnie nawiedziła trąba powietrzna. UPA, a sprawa polska. Wicepremier Kosiniak-Kamysz krytykuje prezydenta Ukrainy, ale jednocześnie tonuje nastroje, wskazując na naszą rację stanu. W Dzień Dziecka głos mają najmłodsi słuchacze. Porozmawiamy z moimi uczestnikami orszaku przebierańców w Szczecinie. W 10 minut można stracić dorobek życia, podsumowuje dramat swój i swoich sąsiadów sołtys Balcarzowic koło Strzelec Opolskich. Klaudia Giemsa jest jedną z poszkodowanych w sobotniej nawałnicy. Nad tą miejscowością w sobotę przeszła trąba powietrzna. 18 budynków, w tym 11 domów, zostało zniszczonych.
4: Mieszkańców poszkodowanych, mi żal, siebie mi żal, ale dziękuję, że są ludzie dobrej woli. Dowożą kawę, dowożą napoje.
5: To była chwila, czy to dłużej trwało?
4: To była chwila. Mnie nie było w domu. Mieszkańcy, którzy tu byli, którzy to przeżyli, przeleciałem to po swojej skórze, to mówią to około 10 minut. I to jest czas, w którym można stracić cały dobytek swojego życia.
3: Sołtys Balcarzowic z Klaudią Giemsą rozmawiała reporterka RMF Max Ewelina Machacka. Wójt gminy Ujazd Hubert Ibrom przypomina, że podobny kataklizm nawiedził Balcarzowice w 2008 roku.
6: To jest rzeczywiście niesamowita tragedia. To jest chyba jedyna miejscowość w Polsce, którą dotknęła trąba powietrzna. Dwa razy w ciągu 20 lat, niecałe 18 lat. Kilkanaście minut grozy i obraz postapokaliptyczny, który się tutaj zrodził.
5: Jakiego wsparcia teraz potrzebujecie?
6: Na razie tego nie liczymy chyba. Po prostu działamy instynktownie. Prosimy przedsiębiorców o jakieś deski, żeby zabezpieczyć folię na dachu.
3: Komisja powołana przez wojewodę opolską szacuje straty w Balcarzowicach. Władze zapowiadają, że poszkodowani otrzymają wsparcie przed długim weekendem. Nie zgadzamy się na takie traktowanie pamięci historycznej, ale wiemy, gdzie leży racja stanu Polski, oświadczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej odniósł się w ten sposób do ostatniej decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to działanie nie do przyjęcia.
7: To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego. Wielokrotnie w naszej historii nasi żołnierze musieli ginąć za czyjąś wolność. Dziś za to, żebyśmy mieli czas na ten program SAFE, na modernizację polskiej armii, od 4 lat giną ukraińscy żołnierze i o tym nie wolno też zapomnieć. Jedno i drugie musi być w naszych działaniach widoczne.
3: Przekonywał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki był bardziej stanowczy. Zaproponował, aby odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu najstarsze i najwyższe odznaczenie Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, Order Orła Białego. Prom łączący Gassy i Karczew na Mazowszu znów kursuje. W zeszłym roku jego właściciel zakończył działalność z powodu niskiego stanu Wisły i ciągłej konieczności dokładania do swojego biznesu. Dziś, po 8 miesiącach przerwy, prom znów zaczął przewozić kierowców, rowerzystów i pieszych. Na miejscu jest wódz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Radkowski. Michale, jak udało się reaktywować przeprawę?
8: Jestem, witam, dzień dobry. A to efekt zbiórki. Mieszkańcy obu miejscowości, które sąsiadują z przeprawą, nie chcieli jej stracić. Zebrali się w internecie i zbierali pieniądze. Udało im się w krótkim czasie uzbierać 25 tysięcy złotych.
9: Dziękuję wszystkim, którzy wspierali nasze działania i doprowadziliśmy wspólnie razem, prawda, do uruchomienia tego promu.
8: Jest pan zaskoczony?
9: Tak, dlatego że ja świadomy byłem, ile to jest pracy, którą trzeba wykonać. No, ale dzięki właśnie tej pomocy udało się.
8: Mówi Jacek Jepowicz, współwłaściciel promu. Inicjatorem zbiorki był Jakub Nowak z Fundacji Inkubator Inicjatyw Lokalnych, już zapowiada, że zbiórka wciąż trwa.
10: Dalej zbieramy środki, zachęcamy do tego, żeby wspierać tą inicjatywę. Już udało się kupić liny, farby. Będziemy dalej wspierali, żeby ten prom funkcjonował i służył wszystkim mieszkańcom.
8: Prom od dziś kursuje tędy przez 7 dni w tygodniu. Z GAS, Michał Radkowski.
3: Kilkadziesiąt księżniczek i bohaterów bajek przemaszerowało dzisiaj ulicami Szczecina. Orszak Króla Maciusia zorganizowała szkoła podstawowa nr 54 imienia Janusza Korczaka, który jest autorem znanej książki dla dzieci pod tytułem Król Maciuś I. To wyśmienity sposób na spędzenie dnia dziecka, uznali uczniowie w rozmowie z naszą szczecińską reporterką Anną Połamar.
11: Za kogo się przebrałaś?
12: Za panterkę.
13: Ale ten Biedronka.
14: Ja za Pokemona Pikachu.
11: Gdzie idziecie dzisiaj?
13: Do pana prezydenta.
11: Widzę, macie transparenty. Jak ci się podoba?
13: Fajnie.
11: Poza szkołę można wyjść.
13: Tak.
11: Fajnie się spędza dzień dziecka?
13: Tak.
15: Najlepszy w moim życiu.
16: Mój też.
15: Ura!
3: Oby nam wszystkim, nie tylko tym najmłodszym, udzielił się ten entuzjazm uczestników Orszaku w Szczecinie. Można sobie teraz krzyknąć, choćby pod nosem.
17: Ura! Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Jawor, dzieci przyszły.
2: Ho, ho, ho.
18: A możemy zrobić...

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl. 1, 2, 3, 4.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Ja faktów RMF FM.
2: A w studiu ponownie Bogdan Zalewski, witamy.
3: Dzień dobry, zapraszam. Pierwszy gem dla Polki. Maja Chwalińska kontra Dian Paris. Polka mierzy się z Francuską na korcie centralnym w Paryżu. Zapadł prawomocny wyrok w głośnym procesie w Krakowie. Skazani to stadionowi bandyci w barwach ruchu chorzów zwani psychofans. Ukraińskie ataki zmusiły Rosję do wstrzymania eksportu paliwa lotniczego. Poruszyła rekrutacja na studia. Sprawdzimy oferty uczelni w Poznaniu. Kilka minut temu ruszył pojedynek Mai Chwalińskiej z francuską Dian Paris na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Stawką jest awans do ćwierćfinału French Open. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Witamy Marku serdecznie. Która zawodniczka ma zdaniem specjalistów większe szanse na wygraną?
4: Cóż, francuscy specjaliści nie kryją, że woleliby, by to ich rodaczka wygrała ten pojedynek, ale przyznają, że Maja Chwalińska bardzo pozytywnie zaskoczyłaby walców French Open, niespodziewanie pokonując sławną Greczynkę Marię Sakkari. Zanosi się na zacięty mecz, bo zarówno Polka, jak i Francuska po raz pierwszy walczą o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju. Dla zawodniczki, która wygra, będzie to oczywiście życiową szansą. Dian Paris jest na razie 92. zawodniczką w światowym rankingu najlepszych tenisistek. Maja Chwalińska 114. Trzymam oczywiście kciuki za naszą rodaczkę. Na razie prowadzi ona, tak jak powiedziałeś, w pierwszym secie 1-0. Oby tak dalej. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
3: Z Markiem będziemy się łączyć oczywiście w kolejnych faktach RMF FM. Przed krakowskim sądem apelacyjnym zapadł dzisiaj prawomocny wyrok w głównym procesie dotyczącym grupy pseudokibiców ruchu chorzów Psychofans. Częściowo zmieniono kary dla skazanych w pierwszej instancji. Ze szczegółowymi informacjami nasz krakowski reporter Paweł Konieczny. Pawle, jakie jest prawomocne orzeczenie?
5: Lider grupy Maciej M., pseudonim Maślak, został skazany na 11,5 roku więzienia. Sąd zmienił też kary wobec części oskarżonych, niektórych uniewinnił lub przekazał sprawy do ponownego rozpoznania. Kajetan B., odpowiadający między innymi za pobicie ze skutkiem śmiertelnym szalikowca Górnika Zabrze, otrzymał wyższą karę, to 15 lat więzienia. Sąd potwierdził wiarygodność zeznań tzw. małych świadków koronnych, skruszonych członków grupy, którzy zdecydowali się na współpracę z policją i prokuraturą. Proces w sumie dotyczył 46 osób i 110 przestępstw, w tym zabójstwa, pobić, porwań i handlu narkotykami.
3: Siły amerykańskie przechwyciły dwa irańskie pociski balistyczne wymierzone w wojska USA stacjonujące w Kuwejcie. Armia USA poinformowała, że nikt nie został ranny. Wcześniej źródła amerykańskie podały, że przeprowadzono uderzenia w samoobronie na cele wojskowe w południowej części Iranu. Rosyjski rząd zdecydował o wstrzymaniu do końca listopada eksportu paliwa lotniczego. Decyzja zapadła po kampanii wzmożonych ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Celem jest zagwarantowanie stabilności na krajowym rynku paliw, czytamy w oświadczeniu rządu Rosji.
6: Posłuchaj, ta wiedza może ci się przydać.
3: Ruszyła rekrutacja na studia na poznańskich uniwersytetach. Swoje internetowe konta kandydatów mogą zakładać już aplikujący na Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Ten drugi ma w tym roku sporo nowości. Zachęca Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uczelni.
7: Kierunek lekarski, ale w Instytucie Nauk Medycznych w Pile 60 miejsc będziemy przeznaczali dla studentów. To już jest oficjalne i mamy wszystkie zgody. Dodatkowo indologia oraz teatr i sztuki performatywne, a na specjalnościach to filologia białoruska z filologią rosyjską lub ukraińską. To są studia pierwszego stopnia.
3: Bardzo perspektywiczne kierunki. Warto się kształcić i w ogóle zdobywać nową wiedzę. Pies wie o tobie więcej niż myślisz. Behawiorysta wyjaśnia, jak zwierzęta czytają ludzi. To frapujący artykuł na naszej stronie internetowej. Psy są niezwykle wyczulone na sygnały, które wysyłamy często zupełnie nieświadomie. To dlatego niektóre czworonogi wydają się wiedzieć o planowanym wyjeździe jeszcze zanim właściciel spakuje walizkę. Zwierzę nie czyta w myślach, po prostu zauważa subtelne zmiany w rytmie dnia, sposobie poruszania się czy zachowaniu opiekuna. Taka psychologia. Wejdźcie na rmf24.pl, a dowiecie się więcej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Witamy serdecznie, nowy tydzień w pogodzie i szukamy
1: dla
2: was
1: poniedziałku.
2: Od razu słońca. No faktycznie wtorek to jest chyba jedyny dzień w tym tygodniu, kiedy zaświeci słońce i to w całym kraju. Może przelotnie popadać oczywiście jutro tak w centrum i na północnym wschodzie, ale no niestety od środy deszcz i burze w całym kraju. Deszcz też jest potrzebny.
1: Otóż to, zgadzam się.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Czy mamy jakiś patent na te burze?

0: Ichman i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
3: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
4: Jedna osoba zginęła w czołowym zderzeniu auta osobowego i ciężarówki w podpoznańskiej Kobylnicy. Z nieustalonych przyczyn kobieta prowadząca osobówkę zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w nadjeżdżającego tira. Zginęła na miejscu. Ruch na drodze wojewódzkiej numer 194 jest wstrzymany. Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 25 w miejscowości Modła Królewska między Koninem i Kaliszem w Wielkopolsce. Nie ma poszkodowanych, wprowadzono ruch wahadłowy. Emocje nauczycieli są kluczowe dla sukcesów uczniów.
5: Niemieccy naukowcy po analizie wyników badań prowadzonych w 8 krajach potwierdzają coś, co chyba intuicyjnie wiemy.
4: To prawda.
5: Że radość i satysfakcja nauczyciela mogą znacząco poprawić wyniki uczniów, podczas gdy złość i frustracja prowadzą do pogorszenia jakości nauczania.
4: Redakcja naukowa w studiu. Grzegorz Jasiński.
5: Dzień dobry.
4: Grzegorz, dzień dobry. Jak udało się to naukowo pokazać?
5: W testach wzięło udział 679 nauczycieli matematyki oraz ponad 17,5 tysiąca uczniów. Uczniowie uczestniczyli w tych samych lekcjach matematyki, co pozwoliło rzetelnie porównać wyniki w różnych kulturach i systemach edukacyjnych. I nauczyciele, i uczniowie oceniali emocje pedagogów, a testy pokazały wyniki nauczania. Potwierdziło się, że nauczyciele, którzy odczuwają radość i satysfakcję z pracy, znacznie skuteczniej zarządzają klasą, budują pozytywne relacje z uczniami i stosują metody aktywizujące myślenie. Eksperci apelują, by politycy i urzędnicy dbali o pozytywne emocje wśród nauczycieli, bo to ma konkretne przełożenie na jakość kształcenia.
4: A propos wyników i satysfakcji, bardzo wyrównany jest pojedynek Polki z Francuską na korcie centralnym w Paryżu. Maja Chwalińska walczy z reprezentantką gospodarzy Dian Paris w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Trwa pierwszy set, Polka prowadzi 4-3 w gemach. W faktach o 16 połączymy się z naszym korespondentem w Paryżu, Markiem Gładyszem.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: To wydanie faktów mają dla nas Marlena Chudzia i Bogdan Zalewski.
2: Dzień dobry.
3: Zapraszamy.
2: Pierwszy set dla Mai Chwalińskiej.
3: Dopingujemy naszą tenisistkę w meczu z Francuską na korcie centralnym w Paryżu.
2: Struktury regionalne Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce zostały rozwiązane.
3: Potwierdziła posłanka Dorota Niedziela.
2: Będziemy też dawać nura wodną toń.
3: W Łodzi otwarto miejskie kąpieliska.
4: Zawsze jest pogoda do kąpieli. Nie ma takiej pogody, że nie ma.
3: Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta 6-3 w meczu z francuską Dianą Paris na kortach Rolanda Garrosa.
2: Stawką jest ćwierćfinał.
3: W drugim secie jest w tej chwili 2-1 dla Francuski.
2: Na linii ponownie Paryż i nasz korespondent Marek Gładysz.
5: Witam ponownie.
2: Jak wygląda gra naszej zawodniczki?
5: Wielu paryskich komentatorów jest zaskoczonych i pełnych uznania dla Mai Chwalińskiej, której taktyka jest według nich dosyć nietypowa. Polka potrafi bowiem szybko zmieniać rytm gry, co często destabilizuje Dianę Paris, która przed meczem była uważana przez francuskie media raczej za faworytkę, bo znajduje się wyżej niż Polka na liście najlepszych tenisistek na świecie. Obserwatorzy podkreślają, że na razie Francuska nie potrafi sobie za bardzo poradzić ze zmianami rytmu gry Polki i popełnia wiele błędów. Słowem, Maja Chwalińska ma wielką szansę na awans do ćwierćfinału French Open. Trzymamy za nią kciuki. Zdumieni bywalcy paryskiego turnieju podkreślają, że mało dotąd znana Polka radzi sobie w tym roku lepiej niż Iga Świątek, która jest oczywiście jedną z najlepszych rakiet na świecie. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
2: Rozwiązane zostały regionalne struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce.
3: O uchwale Zarządu Krajowego Partii poinformowała posłanka Dorota Niedziela.
2: Z nami dziennikarz RMF FM Michał Krasoń.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. To efekt odwołania w referendum prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.
6: Zgadza się. W referendum zaledwie po 2 latach kadencji władzę stracił prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Był on również szefem małopolskich struktur KO. Był, bo po decyzji władz partii te funkcje właśnie stracił. Donald Tusk zdecydował o rozwiązaniu regionalnych struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce i powierzył funkcję komisarza wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli. Jej zadaniem będzie odbudowa organizacji w regionie. A utrata stanowiska szefa małopolskiej KO oznacza dla Miszalskiego również utratę miejsca w Zarządzie Krajowym Partii. Teraz przed Dorotą Niedzielą zadanie uporządkowania struktur i przygotowanie partii do wyboru nowych władz w regionie.
3: Zapraszamy na program Lekarz Dyżurny w Radiu RMF24.
2: Dziś o czymś, co potrafi sterować naszym nastrojem, snem, energią, apetytem, zakochaniem.
3: No, choć na co dzień prawie tego nie zauważamy.
2: Hormony.
3: Prowadzący program, lekarz Marek Łabno, powie nam o szczegółach. Witamy, Marku.
7: Witam. Dzisiaj rozłożymy wiosenne zmiany w naszym organizmie na czynniki pierwsze. Jak pory roku wpływają na nasze hormony? Kiedy zmęczenie jest po prostu kwestią rozładowanych baterii? A kiedy może sugerować problemy hormonalne? Odpowiedzi na te pytania już za chwilę w Radiu RMF24.
2: A Radia RMF24 możecie słuchać, wchodząc na nasz portal rmf24.pl. Tam wystarczy kliknąć u góry ikonkę playera.
3: Proste. Polecamy.
2: Popołudniowe fakty RMF FM.
3: W prezencie na Dzień Dziecka Łódź otworzyła sezon na pluskanie.
2: Od dziś miejskie kąpieliska i pływalnie sezonowe oficjalnie zapraszają spragnionych ochłody.
3: Na razie woda jest tylko sprawdzana, ale chętnych nie brakuje.
2: Jak przekonała się na stawach Jana, reporterka RMF FM, Agnieszka Wyderka.
8: Co wy myślicie o tym, że to już tak na Dzień Dziecka jest otwarte?
9: No bardzo dobrze, ponieważ w tym momencie, kiedy właśnie powinno się zaczynać, robi się ciepło, zaczynają się wakacje, będzie coraz więcej ludzi przychodzić, ma to sens.
4: Zawsze jest pogoda do kąpieli. Nie ma takiej pogody, że nie ma.
10: Ja tak samo uwielbiam pływać i jakby nigdy nie jest tak, że jest za zimno na kąpiel.
8: Mieliście okazję dzisiaj sprawdzić, jaka ta woda?
11: Idziemy pomoczyć.
8: A, stopy chociaż.
11: Stopy, ręce bardziej chyba. Jeszcze nie byłyśmy, ale no chyba tam stopę zamnużymy, ale myślę, że głębiej niż stopę się nie uda. Dopiero po Janie.
8: A jaka musi być, żeby móc się kąpać?
12: Taka letnia, no taka trochę ciepława, ale też zimna trochę.
2: Bardzo precyzyjny opis.
3: Tak jest. Jak coś, to można sprawdzić łokciem. Ratownicy są na posterunku w godzinach, w których czynne jest kąpielisko.
2: Więc można bezpiecznie korzystać z wody bez stresu.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Co chcielibyście wiedzieć o pogodzie, a boicie się zapytać?
13: Chciałbym wiedzieć, kiedy będzie słońce.
1: Ale to czemu ty się boisz pytać o słońce?
13: Nie, nie boję się.
1: Nie ma strachu, to można pytać o słońce.
13: Ale ja się nie boję, nie.
1: Jutro
13: okay.
1: Słońce, największa szansa na słońce na północy kraju i na zachodzie, z tego co widzę, tutaj 26-25 stopni.
13: O, ale burzowo na Podkarpaciu jutro na pewno.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj. Do domu i biura www.kajsaj.com.
13: Nie ma śmiechu, 3 minuty zostały. 3 ostatnie minuty i losujemy.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Trzy znakomite wieści z Paryża.
2: Maja Chwalińska pokonała w dwóch setach francuskę Diane Paris i awansowała do ćwierćfinału French Open.
1: Gratulujemy i nadal będziemy dopingowali.
2: A relacje z Paryża w faktach o 17. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 94 w Nakle w Opolskiem.
1: Zderzyły się dwa samochody osobowe. Trasa jest zablokowana. Ogromny pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu jest pod coraz większą kontrolą.
2: Taki jest wniosek z popołudniowej odprawy z udziałem służb.
1: Akcja gaśnicza potrwa co najmniej do środy. Na miejscu pracuje ponad 850 strażaków. Jeszcze wczoraj było ich ponad 1000.
2: Co najmniej do jutra odwołane będą lekcje w lokalnej szkole w Międzylesiu. Budynki szkoły są wykorzystywane jako baza noclegowa dla strażaków. W Warszawie trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3.
1: Specjalna strefa ze stadionem powstała na placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki.
2: Polki zagrają najpierw z Madagaskarem, a później z Czechami.
3: Myślę, że na pewno duże emocje. Pierwszy raz tak wielka impreza odbywa się w Polsce. Możemy zagrać przed swoją publicznością, na pewno zasiądą nasze rodziny, znajomi, więc to zupełnie inny poziom ekscytacji. Zawsze to powtarzałyśmy, że te ściany pomagają. Jakby nigdy nie mogłyśmy tego odczuć na własnej skórze, więc mam nadzieję, że ten doping nas tutaj poniesie.
1: Mówiła Anna Pawłowska. Relacje z meczu Polek w wieczornych faktach sportowych w RMF FM.
2: A w faktach kulturalnych RMF FM na początek zaproszenie do Paryża, więc wracamy do Paryża. Tym razem na niezwykłą wystawę dzieł sławnego francuskiego impresjonisty Augusta Renoira.
1: A zaprasza Katarzyna Podrasa.
4: Dzień dobry. Ta wyjątkowa ekspozycja prezentowana w renomowanym Muzeum d'Orsay bije nad sekwaną rekordy popularności.
5: Ekspozycja zatytułowana Renoir i miłość skupia się na tych dziełach sławnego impresjonisty, których tematem jest właśnie miłość, flirty, bale, zakochane pary w parkach i tak dalej. Prezentowanych jest do 19 lipca ponad 50 obrazów pochodzących m.in. ze zbiorów we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Szwecji.
4: O czym donosi nasz paryski korespondent Marek Gładysz. W Dniu Dziecka teraz propozycja dla rodziców. Adam Mirek, którego już 3 publikacje otrzymały tytuł Mądrej Książki Roku, radzi rodzicom, którzy niemal codziennie mierzą się z pytaniem: mamo, tato, a dlaczego?
6: Jeżeli nie znamy odpowiedzi na jakieś pytanie, to też nie próbujmy tej odpowiedzi jakoś zmyślać, kręcić, że wiemy, tylko właśnie spróbujmy razem z dzieckiem tej odpowiedzi poszukać.
4: Podpowiadał w RMF Classic Adam Mirek. 8 spektakli dla dzieci i młodzieży przygotowanych przez teatry z całego kraju zobaczą widzowie 8 edycji festiwalu Mała Boska Komedia w Krakowie. Dziś ruszyła sprzedaż biletów na to wydarzenie. Festiwal otworzy 13 września pani Twardowska albo nieustraszony Adam Mickiewicz z warszawskiego Teatru Lalka.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM.
2: A najnowsze fakty mają dla nas Marlena Chudzie i Bogdan Zalewski.
3: Zapraszamy. Znakomity występ Mai Chwalińskiej.
4: Polska tenisistka awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego French Open.
3: Pokonała w Paryżu reprezentantkę gospodarzy Diane Paris.
4: Przebieg gry i pomeczowe oceny przedstawi korespondent RMF FM w stolicy Francji.
3: W faktach także wątpliwości wokół promocji polskiego astronauty.
4: A także przegląd nowych, nowoczesnych kierunków studiów.
3: Na Uniwersytecie Jagiellońskim. Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open.
4: Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, polska tenisistka w 1/8 pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-2.
5: Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
4: Mówiła Maja Chwalińska na antenie Eurosportu.
3: Gratulujemy i ponownie łączymy się z korespondentem RMF FM w Paryżu, Markiem Gładyszem.
4: Marku, jak ten niespodziewany sukces mało dotąd znanej Polki jest komentowany?
6: Otóż paryscy komentatorzy, prawie że się tak wrażę, pospadali z krzeseł z wrażenia. Są niezwykle zaskoczeni profesjonalizmem urodzonej w Dąbrowie Górniczej tenisistki, która udowodniła, że nie tylko świetnie gra, ale również ma stalowe nerwy. Miała w sumie przeciwko sobie większą część publiczności złożonej głównie z Francuzów, którzy kibicowali oczywiście ich rodacy Diane Paris. Polka też po raz pierwszy walczyła o awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju, a sprawiała wrażenie doświadczonej zawodniczki, która doskonale radzi sobie ze stresem, zachowuje spokój i potrafi całkowicie zdominować mecz, nadając rytm grze w obu setach. Jej przeciwniczka nie potrafiła sobie z tym wszystkim poradzić. Wiele komentarzy można streścić. Dzisiejszy mecz to narodziny nowej gwiazdy, która nazywa się Maja Chwalińska. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
3: Jeszcze raz wielkie gratulacje.
4: Uwaga kierowców zachodniopomorskim.
3: Pojawiły się utrudnienia na trasie S6.
4: Na odcinku Wyszogóra Wschód, Płoty, bus uderzył w barierę.
3: Zablokowany jest lewy pas w kierunku Koszalina.
7: Trzymamy się faktów.
3: Polska Agencja Kosmiczna odpowiada na zarzuty, że słabo wypromowała misję Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.
4: Astronauta w czerwcu zeszłego roku poleciał w kosmos.
3: Branża kosmiczna krytykuje Polsę, że przed startem zwolniono kluczowe osoby z agencji odpowiedzialnej za promocję lotu, a sam Sławosz, mimo wcześniejszych planów, nie spotykał się z publicznością.
4: W faktach ponownie z tym tematem nasz dziennikarz Michał Radkowski.
8: Tak jest, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Jak Polska Agencja Kosmiczna tłumaczy się z tych zaniedbań?
8: No, krótko mówiąc, co złego, to nie my. W mailu przesłanym do naszej redakcji zespołu komunikacji Polsy, bo agencja wciąż nie ma rzeczniczki, ten zespół przypomina, że są jedynie agencją wykonawczą Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a więc wszelkie decyzje miały zapadać na wyższym szczeblu. W Polsce mówią, że objazd Sławosza po kraju się odbył, ale jego formułę ustaliły wspólnie trzy ministerstwa oraz partnerzy projektu, a nie sama agencja. Przytaczają też liczby. Nasz astronauta odwiedził 17 miast, a pracownicy Polsy odpowiadali za logistykę, program i obsługę medialną. Po misji zrealizowano też projekty edukacyjne. Tu padają nazwy Pomachaj astronaucie, Klucz do kosmosu, Kosmiczny wrzesień i Dogoń astronautę.
3: A my już teraz zachęcamy Was do posłuchania najnowszego odcinka podcastu w stylu Krychowiaka.
4: Gościem tym razem jest właśnie Sławosz Uznański-Wiśniewski.
3: Podcast to słuchajcie na rmfon.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie naszej stacji. Rozpoczyna się rekrutacja na studia w krakowskich uczelniach.
4: Najstarsza z nich, Uniwersytet Jagielloński, przyjmie na pierwszy rok nauki stacjonarnej aż 9 tysięcy osób.
3: A wśród propozycji znalazły się nowe kierunki, takie jak chemia sądowa, humanistyka cyfrowa, czy media studies i komunikowanie multimodalne.
9: Ten rok pokazuje 13 nowych propozycji. To jest jedna z większych liczb, jakbyśmy spojrzeli na ostatnie lata, jeżeli chodzi o nowe kierunki. Powiedziałbym chyba, że taka idea, która się wyłania, to, że Uniwersytet, który jest co prawda zatopiony mocno w swojej tradycji, w historii i tak dalej, analizuje, obserwuje i dopasowuje swoją ofertę do tych zmian, które nam się tu bardzo dynamicznie na naszych oczach w tym momencie dzieją.
4: Zwrócił uwagę Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ-u.
3: Rekrutacja na Uniwersytet Jagielloński potrwa do 9 lipca, a wyniki pierwszej tury poznamy 2 tygodnie później.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Gęste mgły na trasie, tak zapowiada się najbliższa noc. Nie chcę straszyć, no Małopolska, Świętokrzyskie, ale też zachód kraju, Wielkopolska, Warmia, Mazury, no tam... może być słabo z widocznością.
1: Jutro w ciągu dnia na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, przez 23 w centrum kraju, do 26 na zachodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
2: Tak mi się przypomniało właśnie w Dzień Dziecka, że jak byłem mały, to mówiłem na mgłę gumła.

rachunek był na 110. Przed kelnerem uciekaliśmy na czerwonej wyspie. Potem piliśmy wino, wybuchając śmiechem. Kochaliśmy się w parku, bo był ciepły sierpień. Wszystko to ściema, bo cię dawno tu nie ma, jest zima. A ja przecież nie piję i nie jeżdżę na skuterach. A co do kelnera, to gdyby był dostępny na piwek jak trzeba, bo mam sporo hajsu.

Wszedłem do liceum, miałem 1,50 m, wyglądałem na lat 10 i marzyłem o pryszczach. 18, polubiła mnie dziewczyna, może mnie nie kochała, kochała mnie telewizja. 20, odeszła mama, słaba dziewczyna, pojawił się tata i amfetamina. Gdy umarła w domu i wszyscy już poszli, położyłem się obok i zagrali dosi. Potem nie pamiętam, wiem, że była muzyka. Obudziłem się w 28 roku życia. Kariera, dziewczyna, rodzina, 3, 2 i rzucam dragi. 3, 4, mam syna, jest szczyt, szczyt jest hajs, dolina. Serce popękane jak na przystanku szyba. Trzeba spać, od noc zaryć łbem, żeby się obudzić. Zobaczyć, że podróż jest zajebista. Kocham każdy oddech, trochę kaszle, fajki rzucę w piątek. Trzeba spać, od noc zaryć łbem, żeby się obudzić. Zobaczyć, że podróż

0: wdzięczny, bądź cicho.
1: Wielkie, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Niewykorzystanie pieniędzy na obronność z programu SAFE byłoby zdradą i zbrodnią, ocenił szef Ministerstwa Obrony Narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Według niego dzięki tym inwestycjom kolejne pokolenia będą bezpieczne.
1: O tym programie i o postępach w jego realizacji już za pół godziny będziemy rozmawiać w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
2: A konkretnie gościem Grzegorza Stroczyńskiego będzie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE.
1: Kierowcy, uważajcie na krajowej drodze numer 73 na Podkarpaciu.
2: W Bielowach między Pilsnem a Jasłem przejazd utrudnia zepsuta ciężarówka.
1: Ruch odbywa się wahadłowo. Komisarze wyborczy odrzucili wnioski o przeprowadzenie referendów w sprawie odwołania prezydentów Będzina i Chorzowa.
2: W Będzinie referendum nie odbędzie się z powodu uchybień formalnych, a w Chorzowie z powodu zbyt małej liczby ważnych podpisów poparcia.
1: Rusz się, nawet jakbyś miał nie schudnąć.
3: Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne opublikowało nowe wytyczne dotyczące aktywności fizycznej dla zdrowia i przekonuje, że warto się ruszać, nawet jeśli nasza łazienkowa waga tego nie dostrzega.
2: W studiu Grzegorz Jasiński. Grzegorzu, co w tych wytycznych czytamy?
3: Nadal sugeruje się 150 minut tygodniowo umiarkowanej aktywności albo 75 minut aktywności intensywnej. Regularne ćwiczenia poprawiają ciśnienie krwi, wrażliwość na insulinę, kontrolę poziomu cholesterolu oraz wydolność krążeniowo-oddechową, niezależnie od tego, czy towarzyszy temu spadek masy ciała, czy nie. Badania pokazują, że sama aktywność fizyczna rzadko prowadzi do utraty więcej niż 5% masy ciała, ale nawet tyle przynosi zauważalne korzyści zdrowotne. Równocześnie utrzymanie niższej masy ciała jest często większym wyzwaniem. Badania wskazują, że osoby, którym udaje się to utrzymać po odchudzaniu, zwykle ćwiczą znacznie więcej niż wynosi minimum. Nawet 200-300 minut tygodniowo. Co ważne, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego poziomu aktywności, każdy ruch jest lepszy niż żaden.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda.
5: Dzień dobry. Polska gospodarka zaczęła rok trójką z dużym plusem. Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale tego roku, czyli w ciągu pierwszych trzech miesięcy. I okazało się, że ten roczny wzrost naszego PKB spowolnił z 4,1 do 3,5%. To więc słabiej niż poprzednio, chociaż i tak przyzwoicie. W porównaniu z końcówką zeszłego roku osłabły nam inwestycje, chociaż z powodu słabej pogody. Słabsza jest także konsumpcja, czyli nasze codzienne zakupy. Ograniczamy je, no bo słabnie skala podwyżek w polskich firmach, a dodatkowo czujemy niepewność związaną z wojną na Bliskim Wschodzie, a więc ograniczamy nasze większe zakupy, bo wolimy mieć poduszkę finansową. Ponieważ te dane nie były zaskoczeniem, to i polski złoty trzyma się stabilnie. Euro bez większych zmian kosztuje 4,23, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,89 zł. Nasze spotkanie zakończmy bardzo dobrą wiadomością. Otóż benzyna wreszcie przestała kosztować 6 zł za litr. Pierwszy raz od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, czyli od 3 miesięcy, mamy piątkę z przodu. Minister energii wyznaczył nowe ceny maksymalne w przypadku paliw, no i od północy benzyna będzie kosztować nie więcej niż 5,95 zł. Właściciele samochodów z silnikami diesla na taką ulgę jeszcze muszą poczekać, no bo olej napędowy będzie mógł kosztować nawet 6,26.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Marlena Chudzia i Bogdan Zalewski przy mikrofonach. Witamy.
2: Kłaniamy się i zapraszamy. Nie siłowy, ale myślący tenis.
3: Maja Chwalińska o swoich atutach.
2: Posłuchajcie, jak sama ocenia wygrany pojedynek z Francuską w Paryżu.
3: Teraz przed Polką pojedynek z Rosjanką.
2: Po faktach zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM.
3: Gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE.
2: Unijnej pożyczki na polskie zbrojenia.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, mówiła nasza tenisistka Maja Chwalińska po życiowym sukcesie na korcie w Paryżu.
2: Polka po zwycięstwie w meczu z francuską Dion Paris po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego.
3: Maja tak scharakteryzowała swoją grę.
4: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
2: Bardzo to była myśląca gra. Przeciwniczką Polki w ćwierćfinale French Open będzie Rosjanka Anna Kalińska. Uważajcie, kierowcy, na utrudnienia na drodze krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem.
3: W Pawłówku ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest pas w kierunku Nakła. Wzmożone kontrole na polskich drogach zapowiada na ten tydzień Komenda Główna Policji.
2: Ostatni weekend był jednym z najbardziej niebezpiecznych od początku roku.
3: W wypadkach w całym kraju od piątku zginęło 15 osób, a ponad 270 zostało rannych.
2: W Warszawie przy trasie Łazienkowskiej jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
3: Michale, w najbliższych dniach wielu z nas ruszy w podróż na długi weekend. Czego powinniśmy się spodziewać?
5: Policjanci będą zwracać uwagę nie tylko na prędkość, lecz także na inne gwałtowne zachowania na drodze. Tak to zapowiada Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
6: Mówimy tutaj o niebezpiecznej, brawurowej jeździe, mówimy o wyprzedzaniu. Podczas każdej kontroli będzie kontrolowana trzeźwość kierujących. Będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach.
5: W czasie długiego weekendu obowiązywać ma nowy, zaostrzony taryfikator punktów karnych. Od środy będzie więcej wykroczeń, po których nie będziemy mogli zredukować punktów karnych na kursie. Chodzi m.in. o niebezpieczne zachowanie w rejonie przejść dla pieszych i o używanie telefonu komórkowego za kierownicą.
7: Rozmowa oparta na faktach.
2: Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF24.
3: Grzegorz Sroczyński i jego gość, witamy.
2: Dzień dobry.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie. Popołudniowa rozmowa RMF FM, a naszym gościem jest dzisiaj Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw SAFE. Pani minister, witam serdecznie.
9: Dzień dobry Państwu.
8: No, wydaliście razem z premierem Kosiniakiem 103 miliardy złotych w 3 dni w polskich
9: 120
8: firmach.
9: Miliardów w 3 dni.
8: Jest jeszcze więcej. 120 miliardów w 3 dni w polskich firmach zbrojeniowych. Wie pani, jak ludzie to słyszą, to każdy ma taką myśl: Jezus Maria, nie da się wydać 120 miliardów złotych rozsądnie i porządnie w 3 dni.
9: Nie, ale to było tylko podpisywanie umów. No to też o tym pamiętajmy. Ja od początku pracy nad mechanizmem SAFE mówiłam o tym, że sama formuła wydawania środków, ona się nie zmienia. Zmienia się tylko źródło finansowania. SAFE jest nowym źródłem finansowania. Natomiast procedura polegająca na tym, że to sztab generalny zgłasza potrzebę. One potem się są wpisywane w centralne plany rzeczowe. Jest to wszystko potem realizowane przez Agencję Uzbrojenia. To się nie zmieniło. I te umowy były negocjowane miesiącami.
8: No nie, ale mieliście też mało czasu. Mieliście kilka miesięcy na negocjowanie tych umów. To i tak jest strasznie mało
9: na
8: czasu.
9: Na nowe. W momencie, kiedy już wiedzieliśmy, że jest ta szansa na duże pieniądze, wtedy rozpoczęły się rozmowy o nowych umowach. To jest 50-60 miliardów w skali całego SAFE-u. To są zupełnie nowe projekty.
8: A część to jest refinansowanie starych.
9: A część to jest refinansowanie tego, co było, dodawanie do tego, co było, bo dzisiaj chociażby mówiliśmy dzisiaj taka konferencja dowódców wojskowych, którzy mówili o wadze SAFE-u i o tym właściwie, gdzie ten sprzęt będzie używany i w jakich okolicznościach. No to część to jest na przykład chociażby wsparcie sprzętu, który kiedyś zamawiał Mariusz Błaszczak w Korei. Nie był ten sprzęt w pełni wyposażony i dzisiaj do niego jest dorabiane wyposażenie, żeby ten sprzęt mógł służyć w polskiej armii. To jest też pewna ciągłość.
8: No dobrze, wyście podpisywali teraz te umowy z wicepremierem, a kto negocjował te kontrakty?
9: Agencja Uzbrojenia. To się nie zmienia. Jeżeli chodzi o kontrakty cyber, to jest DKWOC.
8: Szefem Agencji Uzbrojenia kieruje generał Kuptel, powołany przez ministra Błaszczaka.
9: Zgadza się.
8: To coś ten PiS zrobił dobrze?
9: Nie, ale to właśnie o tym cały czas mówimy. Przecież to nie jest jakiś wyścig tutaj, kto z kim i dlaczego.
8: Ale jest pan generał Kuptel. Wyścig w sprawie SAFE jest taka zadyma polityczna. No pani minister,
9: ale
8: pani to świetnie wie.
9: Ale niepotrzebnie. Ja uważam od samego początku, że ta zadyma jest niepotrzebna. Dla mnie sprawa jest zero-jedynkowa i wreszcie w ostatnich dniach wyszło na czarno na białym. Kupujemy w polskim przemyśle zbrojeniowym sprzęt dla polskiego wojska. Z czym tu można się nie zgadzać? Dlatego była procedowana ustawa w Sejmie i dlatego ja jeździłam do BBN-u i do Pałacu Prezydenckiego na spotkania, bo od początku chcieliśmy, żeby to była szeroka, ogólnonarodowa zgoda.
8: Trochę nad taką ciągłością państwa, no bo jeżeli generał Kuptel, mianowany przez Błaszczaka, jest nadal szefem Agencji Uzbrojenia, to wie pani... Ludzie są przekonani, że wy się tak nawalacie i tak nienawidzicie, że już żadnej kontynuacji nie ma, jest po prostu wywalanie wszystkich.
9: Nie, ja
8: rozumiem,
9: uważam,
8: że Błaszczak powołał dobrą osobę na to stanowisko.
9: Ja
8: tak?
9: akurat jestem z tej opcji, która uważa, że jeżeli są dobrzy ludzie, to i specjaliści to powinni zostawać. Ja tak samo w poprzednim moim zespole prezydencji, którym kierowałam, dzisiaj w zespole dotyczącym mechanizmu SAFE, są urzędnicy, którzy pracują dla państwa polskiego od 20-25 lat.
8: Najwięcej pieniędzy, 60 miliardów złotych, dostanie Huta Stalowa Wola.
9: Tak.
8: Setki zakontraktowanych raków, krabów i borsuków do końca 2030 roku, przecież oni się nie wyrobią.
9: Muszą się wyrobić i to też było na etapie negocjacji, bardzo jasno stawiane przez Agencję Uzbrojenia. W umowach znajdują się zapisy mówiące o tym, że cały sprzęt musi trafić na wyposażenie wojska do 2030 roku.
8: 1700 osób w tej Hucie Stalowa Wola do tej pory produkowali rocznie kilkanaście do 20 kilku ciężkich pojazdów rocznie. Teraz cel to ponad 80 sztuk rocznie samych borsuków.
9: Dlatego w każdym miejscu, w którym byliśmy na podpisaniu umów w ostatnich trzech dniach, w każdym miejscu słyszeliśmy od szefów danych firm, że będą zwiększać zatrudnienie, że będą większe inwestycje. My to też mówiliśmy, że chociaż SAFE wprost nie daje pieniędzy na inwestycje, tylko za pieniądze z SAFE można tylko kupować, to te inwestycje pójdą w ślad za tym. Mnie szczególnie ujęło, byliśmy w Dezamecie w Nowej Dębie. To jest fabryka amunicji 155. I podszedł do mnie pan burmistrz po Nowej Dęby, mocno wzruszony, który powiedział: ja myślałam, że tu już nic nie będzie w tej Nowej Dębie, a dzisiaj mamy gwarancję zatrudnienia, pieniędzy i rozwoju na lata. I to jest ten dodatkowy efekt SAFE-u, który uważam, że niepotrzebnie został przykryty przez dyskusję o niemieckim bucie.
8: Ja rozumiem, tylko wie pani co, zostawmy pytania o niemiecki but i o wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego oraz kontrwypowiedzi ministra Sikorskiego, bo wiadomo, że to jest polityczna nawalanka. Zostawmy to na razie.
9: Ale ono dotarło do ludzi i uważam, że
8: oczywiście,
9: to trzeba też prostować.
8: Tak, to obie strony dokładały do pieca. No, ja jako symetrysta zauważę to. Natomiast wie pani, no jest pytanie, czy huta, która produkuje 20 pojazdów ciężkich rocznie, ma ich zacząć produkować 100 i ma tych kilkaset tych pojazdów naprodukować w ciągu 3 lat,
9: tak.
8: No trochę to wygląda na taki hura optymizm jednak.
9: Jest wszystko zapisane w umowach. Są dorośli ludzie po jednej i po drugiej stronie, którzy podpisują umowy, wiedzą, do czego się zobowiązują. Na etapie dobierania projektów do tego wniosku SAFE, i jeszcze raz mówię, dobierania nie, że jakiś polityk sobie decydował, tylko wojsko dawało listę projektów, myśmy musieli sprawdzić kryteria, czyli czy wpisze się to w kryteria mechanizmu SAFE, a jednym z tych kryteriów jest dostarczenie sprzętu do roku 2030.
8: Co się stanie, jeżeli oni się nie wyrobią i tych, powiedzmy, 50 borsuków nie wyprodukują?
9: Będziemy zmieniać to w planie inwestycyjnym, który leży w Brukseli.
8: Ale trzeba będzie zwracać te pieniądze? Będzie jakiś z tego dym, czy nie?
9: Nie, my na razie żadnych pieniędzy nie zwracamy, bo my tylko otworzyliśmy linię kredytową.
8: Ja mówię o tym, że czy hura optymizm, który teraz jest, że te wszystkie fabryki jakby przerobią te miliardy, bo to są gigantyczne kwoty i zwiększą moce produkcyjne trzykrotnie w ciągu, nie wiem, roku, żeby zdążyć do 30 roku. Czy jeżeli to się nie uda, to co nam grozi?
9: To zacznę tak. Po pierwsze słyszałam, że hura optymizmem jest to, że wywalczymy w Brukseli 1/3 środków z całej puli SAFE.
8: To prawda, takie były głosy, tak.
9: Potem słyszałam, że hura optymizmem jest to, że większość tych środków będzie wydany w polskim przemyśle zbrojeniowym. Jednak jest wydany.
8: Tylko każdy, kto
9: potem słyszałam, że hura optymizmem jest to, że zdążymy z pojedynczymi zakupami, bo komisja robi wszystko, żeby nie było pojedynczych zakupów. Wie pan, ile krajów podpisało pojedyncze zakupy do końca maja?
8: Żaden.
9: My. Polska. Znaczy wszędzie mamy dzisiaj nadwykonanie planu. Proszę dać nam działać, jeżeli chodzi o przepisy, bo o to pan pyta.
8: Dobra, mamy
9: na
8: wam...
9: każdym etapie możemy zmieniać plan inwestycyjny do roku 2030. Jeżeli będę widziała zagrożenia procesu, to będę podejmowała odpowiednie decyzje. Tak jak robiłam to przez cały czas
8: następcy, albo następcy, którzy dostaną ten problem na głowę, jeżeli się zrobi z tego problem, bo wybory są za rok. Dobrze, pani minister, teraz resztę pieniędzy musimy wydać w porozumieniu z innymi państwami.
9: Zgadza się.
8: Z jakimi i coś poza Kanadą, może by pani powiedziała?
9: Tak, więcej. Oczywiście, z przyjemnością. Tutaj te rozmowy prowadzimy już od kilku miesięcy. Mamy jasne deklaracje z Norwegii, to jest i ten od razu wszystkich. Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, nie należy, ale jest w europejskim obszarze gospodarczym, który jest objęty mechanizmem SEI. Norwegia to jest system SAM, czyli ściana antydronowa. Szwecja, okręt ratownik i jeszcze rozmawiamy o kormoranie. Grecja to jest system satelitarny.
8: Ale rozumiem, że pomysł jest taki, żeby oni kupowali nasz sprzęt, tak?
9: Tak. Tam, gdzie mamy zdolności, są oczywiście zdolności, których polski przemysł nie ma. To przede wszystkim dotyczy lotnictwa. My dzisiaj nic nie produkujemy, jeżeli chodzi o lotnictwo. Dlatego samoloty do tankowania w powietrzu, MRTT, to będziemy pozyskiwać prawdopodobnie z Hiszpanii.
8: Dobrze, to jeszcze na koniec tej części krótkie pytanie, bo dzisiaj jest pierwsza rocznica wyborów prezydenta Nawrockiego.
9: Tak.
8: Wy na co dzień się okładacie pałkami.
9: Nie.
8: Pani w tym mniej uczestniczy, więc chcę panią zapytać, czy umie pani wymienić jedną rzecz, którą Nawrocki w ciągu tego roku dobrze zrobił dla Polski?
9: Ale wiem, co najgorsze, co jest na antenie w radiu, to długa cisza. Ja miałam nadzieję, że zrobi dobrą rzecz, czyli podpisanie sejfu. Nie, ale to ja o tym też mówię, dlatego że te rozmowy, one przez kilka tygodni szły naprawdę dobrze i były naprawdę merytoryczne. A to, co się na końcu stało, że był to zwrot czysto polityczny, to już pan prezydent.
8: Dobrze, czyli to była cisza, a zaraz jeszcze porozmawiamy. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw sejf, jest naszym gościem. Żegnamy słuchacze RMF FM. Zapraszam do RMF24 i do naszych mediów społecznościowych. Rozmawiałem m.in. o podpisie Tuska. Dlaczego Tusk nie podpisał?
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Lepsza połowa dnia jeszcze do 19. Wciąż trwa Dzień Dziecka. Przypominamy, to w ogóle się jeszcze nie kończy.

0: i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki zwrócił przyznane mu ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, decyzja ta ma związek z działaniami Zełenskiego honorującymi UPA. W przyszłym tygodniu kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje o odebraniu prezydentowi Ukrainy polskiego odznaczenia. Utrudnienia na A4 w województwie dolnośląskim. W pobliżu węzła Legnica Wschód samochód osobowy uderzył w bariery. Korkują się pasy w kierunku Zgorzelca. 40 drużyn z 26 krajów przyjechało do Warszawy. Dziś w naszej stolicy rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Grają obie polskie reprezentacje, kobieca i męska. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Dziś do gry przystąpią Polki, po których spodziewamy się walki o podium.
2: Rok temu w Ułan Bator biało-czerwone zajęły 4. miejsce. Teraz marzeniem jest medal. Najpierw trzeba przejść jednak fazę grupową. Dziś mecze z Madagaskarem i Czechami, w środę z mocnymi Azerkami i Holenderkami. Dalej przejdą 3 reprezentacje.
3: Ta grupa nie jest łatwa. Fajnie, że zaczynamy meczem z Madagaskarem. Mam nadzieję, że wygramy to pierwsze spotkanie i pomogą nam kibice, no i że wejdziemy fajnie w ten turniej.
2: Tak mówiła Klaudia Gercien. Przypomnę, koszykówka 3x3 to 10-minutowe mecze. Czas mierzymy tylko, gdy piłka jest w grze. Pojedynek kończy się wraz z końcową syreną, albo szybciej, jeśli jedna z drużyn zdobędzie 21 punktów.
1: Relacje z warszawskich mistrzostw w faktach sportowych RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

czuję być jak mały mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

wake up and face the consequences.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: I Mateusz Operchał, a teraz posłuchajmy razem faktów o 19:00. Z nami Marlena Chudzia.
2: Jest duże zainteresowanie polskim sprzętem zbrojeniowym, twierdzi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Policja zbiera dowody w sprawie pożaru leśnych obszarów na Mazowszu. Na razie śledztwa nie przejęła jeszcze prokuratura. W faktach też najmłodsi i ich przebogata wyobraźnia.
3: Przyszła i powiedziała, to ja mam męża.
2: W ustach kilkulatki te słowa mogą zaskoczyć. Musimy zwiększyć moce produkcyjne, bo mamy więcej zamówień niż jesteśmy w stanie wyprodukować, mówiła w popołudniowej rozmowie w RMF FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Z końcem maja zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach tego unijnego mechanizmu. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych. Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Zainteresowana jest Kanada, ale nie tylko.
4: Norwegia to jest system SAN, czyli ściana antydronowa. Szwecja, okręt ratownik i jeszcze rozmawiamy o kormoranie. Grecja to jest system satelitarny.
5: Ale rozumiem, że pomysł jest taki, żeby oni kupowali nasz sprzęt, tak?
4: Tak. Tam, gdzie mamy zdolności, są oczywiście zdolności, których polski przemysł nie ma. To przede wszystkim dotyczy lotnictwa. My dzisiaj nic nie produkujemy, jeżeli chodzi o lotnictwo. Dlatego samoloty do tankowania w powietrzu, MRTT, to będziemy pozyskiwać prawdopodobnie z Hiszpanii.
2: Cała rozmowa Grzegorza Stroczyńskiego jest na rmf24.pl. Śledztwo dotyczące wielkiego pożaru na Mazowszu będzie prowadzić prokuratura rejonowa w Wołominie. Jednak, jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratorskie postępowanie w tej sprawie jeszcze nie ruszyło. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Dlaczego nie ma jeszcze śledztwa?
6: Sprawą zajmuje się do tej pory policja. Nie przekazała jeszcze dokumentów prokuraturze. Zbiera możliwe do zebrania na tym etapie dowody. Natomiast dopiero na jutro zaplanowano wejście funkcjonariuszy, prokuratorów i biegłych z zakresu pożarnictwa na obszar, który był objęty pożarem. Dopiero ta wizja na miejscu ma dać odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku może pójść śledztwo. Między innymi, czy są jakieś przesłanki, by sądzić, że przyczyną pożaru było podpalenie. Strażacy szacują, że całkowicie uporają się z pożarem, który jest w fazie dogaszania, do końca tygodnia. Na pogorzelisku wciąż pracuje ponad 1000 osób. Ogień strawił mniej więcej 300 hektarów.
2: Uwaga kierowców zachodniopomorskim. Na trasie S11 w miejscowości Przydargiń w powiecie koszalińskim zepsuta ciężarówka blokuje pas w kierunku Koszalina. Utrudnienia też na trasie S3 w Lubuskiem w miejscowości Stożna między Sulechowem i Zieloną Górą. Samochód osobowy uderzył w pojazd służb drogowych. Zablokowany jest pas w kierunku Sulechowa.
7: Fakty, przy których się uśmiechniesz.
2: Mają dziś swój dzień, a na co dzień potrafią nieźle zaskoczyć. Dzieci to kopalnia zabawnych historyjek i anegdot.
8: To jest codziennie praktycznie coś, nie? Też szczególnie, że dzieciaki chodzą do przedszkola, bo jestem mamą wybitnie szalonej czwórki dzieci.
9: Mój brat cioteczny zapytał, kto napiłby się kawy. Syn miał wtedy 4,5 roku i powiedział, ja chętnie bym się napił, ale jeszcze nie mogę.
3: Przyszła i powiedziała, to ja mam męża. Ja mówię, a kto jest mój twój mąż? Bartek. Nie? Mówię, okej. Mówię, czy Bartek o tym wie? Jeszcze nie.
2: Te głosy zebrała w Łodzi nasza dziennikarka Agnieszka Wyberka. A jakie zabawne zdania wypowiedziały wasze dzieci? A może śmiesznie przekręcają niektóre słowa? Napiszcie na fakty@rmf.fm.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: A co by dzieci chciały na Dzień Dziecka?
1: No, Mateusz, bardzo proszę.
11: Ja to bym lody zjadł, jakieś takie dobre.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM przedstawia Marlena Chudzia.
2: Zapraszam. Grupa państw, w tym Polska, proponuje własny zestaw nowych sankcji na Rosję. Nasza brukselska korespondentka wie, co jest w pakiecie. Sprawdzimy, czym kusi potencjalnych studentów Akademia Górniczo-Hutnicza i posłuchamy dziecięcych marzeń.
3: Musisz mi kupić jednorożce.
2: A w faktach sportowych więcej o niespodziewanym sukcesie polskiej tenisistki podczas French Open. Polska, kraje bałtyckie i nordyckie chcą mocniej uderzyć w rosyjski sektor energetyczny i zakazać importu do Unii wielu rosyjskich surowców. Grupa ta położyła na stół własną propozycję 21 pakietu sankcji. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Burginau. Kasiu, jakie są konkretnie te postulaty?
4: Jak przekazał mi unijny dyplomata, grupa ta żąda, by Unia nałożyła kompleksowe sankcje na główne rosyjskie firmy energetyczne, w tym Łukoil, Gazprom, Nowatek i Rosnieft oraz ich zagraniczne spółki zależne. Chodzi o to, że do tej pory wiele europejskich oddziałów tych firm działało w tak zwanej szarej strefie, przekazując zyski do Moskwy. Wprowadzenie kompleksowych sankcji oznaczałoby całkowite zamrożenie ich aktywów w Europie i bezwzględny zakaz transakcji. Grupa ta proponuje także zamrożenie zmian w limicie cen ropy, by pozostał on sztywny i nadal obcinał zyski Kremla. Państwa te chcą również blokady importu rosyjskich metali, minerałów i nawozów, które stanowią obecnie drugie największe źródło gotówki dla rosyjskiego budżetu wojennego.
2: Szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kryło Budanow uważa za możliwe zawarcie porozumienia w sprawie zakończenia wojny z Rosją do zimy. Wołodymyr Zełenski powiedział wcześniej, że widzi okno możliwości, by kontynuować rozmowy o zawarciu pokoju. Negocjacje prowadzone dotąd przez Stany Zjednoczone utknęły w martwym punkcie, ponieważ Waszyngton skupił się na konflikcie z Iranem. Budanow ujawnił, że spodziewa się wizyty delegacji USA w Moskwie i w Kijowie w najbliższej przyszłości, nie podając jednak szczegółów. 5 nowych kierunków oraz więcej miejsc dla nowych studentów. To propozycja Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, która dziś rozpoczęła rekrutację na studia pierwszego stopnia.
5: W tym roku, w związku ze spodziewaną większą liczbą kandydatów, przygotowaliśmy rzeczywiście więcej miejsc. W skali całej uczelni ta liczba zwiększyła się o około 10%, a w praktyce oznacza to, że mamy o około 700 miejsc więcej w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją. To jest całkiem dużo i tak naprawdę jakby myślimy, że te 700 miejsc więcej będzie też takim wyjściem naprzeciw tym wszystkim, którzy no, będą w tym roku mierzyć się po prostu z większą konkurencją.
2: Zapowiadała Anna Żmuda-Muszyńska, rzecznik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wśród nowych kierunków jest m.in. inżynieria wzornictwa i jubilerstwo, space engineering czy edukacja matematyczna.
6: Dzieci mają głos. W faktach RMF FM.
2: I czasem tego głosu używają. W faktach opowiadamy wam dzisiaj o zabawnych zdaniach, które wypowiadają najmłodsi. Mamusiu, jesteś tak piękna, że aż nie mogę na ciebie patrzeć. To słowa 5-letniej Gabrysi, które na fakty małpa RMF FM przysłał nam tata Wojtek. Kakusiu, chodź kukaj. To powiedział synek pani Ani. W tłumaczeniu na dorosłe, tatusiu, chodź tutaj. A to kolejne anegdoty rodziców nagrane przez naszą reporterkę.
7: Jako ojciec bliźniaczek jestem praktycznie codziennie zaskakiwany. Jedna z moich córek chciała mieć zwierzątko, więc jak jej siostra dostała kotka, to tato, musisz mi kupić jednorożce. Ja mówię, ale mówię, Gabrysiu, nie ma jednorożców. Nie, są, odpowiedziała mi bardzo tak przekonywująco. Przecież je widziałam. No, gdzie widziałaś jednorożce? No w bajce.
8: Syn miał około 3 lat i pytałam się, no kim ty byś, synku, chciał zostać w przyszłości? No i tam wymieniałam różne zawody. Czy chciałbyś być policjantem? Nie. Chciałbyś być pilotem? Nie. Chciałbyś być sędzią? Nie. I w pewnym momencie, a kim ty chciałbyś zostać? Złodziejem.
2: No cóż, może lepiej, jak nie wszystkie dziecięce marzenia się spełniają. Jednak maluchom w dniu ich święta życzymy, żeby spełniły się prawie wszystkie. Kolejne fakty przygotuje Mateusz Bożek, a ja teraz o spełniających się marzeniach w sporcie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Dobry wieczór. No na pewno ten dziecięcy sen Maji Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa trwa. Polka po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju Wielkiego Szlema.
12: Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
11: Przyznała sama Maja Chwalińska, która dziś pokonała reprezentantkę gospodarzy Dianę Paris 6-3, 6-2. Rywalka Polki miała dziś problemy z jej zmiennym stylem gry i częstymi zmianami tempa.
12: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
11: Przyznała skromnie po meczu w rozmowie z Eurosportem Maja Chwalińska, która w środę awans do półfinału zagra z Anną Kalińską. Rosjanka pokonała dziś po zaciętym meczu, zakończonym super tiebreakiem, reprezentującą Austrię Anastazję Potapową. Koszykarze Legii Warszawa mogą dziś awansować do finału Orlen Basket Ligi. By tego dokonać, muszą w trzecim meczu półfinałowym pokonać na wyjeździe lokalnego rywala, czyli Dziki. Legia w rywalizacji do trzech wygranych prowadzi 2-0, a początek meczu za niespełna kwadrans w finale, przypomnę, jest już za Stal Zielona Góra. Zostajemy w stolicy, ale przenosimy się przed Pałac Kultury i Nauki. Tam powstała specjalna arena, gdzie rozpoczęły się dziś Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Rywalizacje w tym turnieju rozpoczęły już biało-czerwone, które w pierwszym meczu pewnie pokonały Madagaskar 20-10, a to spotkanie z trybun śledził Patryk Serwański i teraz nam je zrelacjonuje.
13: Dobry wieczór, ta dysproporcja w umiejętnościach technicznych była naprawdę bardzo widoczna. Polki były zdecydowanymi faworytkami, się z tego wywiązały, chociaż warunki dzisiaj do gry niełatwe. W Warszawie przez długi czas padał deszcz, więc duża wilgotność w powietrzu, czasami niełatwo jest utrzymać piłkę. Natomiast zwycięstwo jest, a przed Polkami dziś jeszcze drugie spotkanie z reprezentacją Czech. Warszawa, Patryk Serwański.
11: A ten mecz o 20:45.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Poplista Plus. Miłość i nienawiść.

nie chodzi o mnie. Porzucimy bloki i kupimy dom na łące. Niekoniecznie w Polsce. Wszystko będzie łatwe, wszystko będzie proste.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

RMFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Stawia Mateusz Bożek.
2: Jestem, zapraszam. A zaczynamy od potężnego pożaru w mazowieckim Płocku. Pali się tam hala handlowo-usługowa. Z ogniem walczy około 100 strażaków. Waszyngton jedno, Teheran drugie. W faktach o chaosie wokół dalszych negocjacji pokojowych. W Dzień Dziecka oddajemy oczywiście głos najmłodszym. Sprawdzimy, jak swój dzień obchodzili mali mieszkańcy Szczecina. Ogromny pożar hali handlowo-usługowej w Płocku. Z ogniem walczy 20 zastępów Straży Pożarnej. Kolejne jednostki z sąsiednich powiatów są w drodze. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Krasoń. Witaj.
3: Dobry wieczór.
2: Jaka jest sytuacja na miejscu?
3: Słup czarnego dymu unosi się teraz nad halą przy ulicy Rębielińskiego. Jak usłyszałem, strażakom nie udało się jeszcze opanować ognia ani zlokalizować jego źródła. Płonąca hala znajduje się w sąsiedztwie innych zabudowań, mówił mi młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży.
4: W pobliżu znajduje się stacja CPN-u. Obok również znajduje się następna hala magazynowa z różnymi materiałami palnymi. Na razie na tą chwilę mamy bardzo pożar rozwinięty i widać już elementy, gdzie hala może się za chwilę złożyć.
3: Wszystkie osoby przebywające w płonącej hali zostały ewakuowane. Strażacy wyprowadzili również pracowników i gości restauracji mieszczącej się w sąsiednim budynku. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Płonąca hala w Płocku. Do zobaczenia na rmf24.pl.
5: Konflikt na Bliskim Wschodzie w faktach RMF FM.
2: Chaos wokół negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Z Waszyngtonu i Teheranu płyną zupełnie sprzeczne ze sobą komunikaty. O rozbieżnościach w sprawie rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żukowski.
6: Irańscy negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków na Liban, a dalszych rozmów pokojowych nie będzie, dopóki nie zostaną spełnione żądania Iranu w sprawie wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i Strefie Gazy. Takie wiadomości płyną z Teheranu. Tymczasem Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie i że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Po czym tu znów, wbrew informacjom, które płyną z Teheranu, amerykański przywódca ogłosił, że negocjacje z Iranem są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie. Rozmowy z Islamską Republiką Iranu są kontynuowane w szybkim tempie. Dziękuję za uwagę poświęconą w tej sprawie, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Przypomnę, w piątek Trump, jak sam zapowiadał, miał tego dnia podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu. Do swojej deklaracji do dziś nie wrócił, żadnej decyzji nie ogłosił. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte z powodu zaobserwowania w wodzie nieznanej substancji. Obiekt będzie nieczynny do czasu przeprowadzenia dodatkowych badań i uzyskania ich wyników. Decyzję o czasowym zamknięciu kąpieliska podjęto z troski o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z basenów, poinformował Urząd Miasta. Obecni na miejscu strażacy nie stwierdzili zagrożenia chemicznego. Dmuchane zamki, strefa sportowa i wata cukrowa bez limitu. Tak, mali mieszkańcy Szczecina obchodzili Dzień Dziecka. Na Jasnych Boniach odbyła się największa w mieście impreza dla najmłodszych, czyli Brzdąc 2026.
7: Świetnie, bardzo fajna zabawa. Właśnie byliśmy na Splash of Colors, to też fajnie. Jesteśmy wszyscy kolorowi, także takie dni dziecka to powinno być codziennie.
8: Właśnie widzę tutaj pani i synek na niebiesko cali.
7: Tak, no on uwielbia niebieski, więc mamusia musi być niebieska dzisiaj.
8: Co ci się podobało?
9: Jak sypałem,
7: no.
8: A tymi kolorami.
7: Zawsze jesteśmy, prawda?
9: Zawsze.
8: Jak w tym roku, ten brzdąc?
7: Natalka, tobie się podoba?
8: Dobry dzień dziecka?
9: Tak.
8: Wata cukrowa była?
9: Tak.
8: A gdzie byś jeszcze chciała pójść?
9: Może na tą ciucię.
10: Słuchajcie, zaraz pójdziemy chyba.
8: Namówisz mamę.
7: Dzisiaj jego dzień.
8: No tak.
7: Więc mama stoi w kolejce.
2: A z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. A już za chwilę w RMF FM Fakty Sportowe.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
2: Kolejne fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk, zaczynamy od Warszawy, bo w stolicy dziś mocno koszykarski dzień.
13: No bardzo intensywny, a zaczynamy od ligowego grania, bo w stolicy trwa pojedynek dzików z Legią. To trzeci mecz półfinału Orlen Basket Ligi. Legioniści w tej rywalizacji prowadzą 2-0 i jeżeli dziś zwyciężą, no to awansują do finału. Jak na razie są na bardzo dobrej drodze, bo w końcówce drugiej partii Legia prowadzi 49-34, a przed Pałacem Kultury i Nauki w stolicy swój drugi mecz Mistrzostw Świata w odmianie koszykówki 3x3 rozgrywają Polki. Biało-czerwone w pierwszym meczu pewnie 20-10 pokonały Madagaskar. Teraz w trwającym meczu biało-czerwone 12-11 prowadzą z Czeszkami. Nie najlepiej to spotkanie nasza reprezentacja rozpoczęła. Wyszła jednak potem na prowadzenie, a do końca tego meczu niewiele ponad minuta i 30 sekund. No i wrócimy do niego w kolejnych faktach sportowych. W środę rano polskiego czasu polskie siatkarki rozpoczną pierwszy turniej Ligi Narodów. Biało-czerwone, które przez ostatnie 3 lata z rzędu zdobywały brązowe medale, celują w tegorocznych rozgrywkach także w krążki. W ubiegłym sezonie w składzie na turniej finałowy zabrakło rozgrywającej Alicji Grabki, która nie myśli o tym w kategorii porażki i w tym roku znów zrobi wszystko, by znaleźć się w składzie na ostatni finałowy turniej w Chinach.
14: Kończąc sezon reprezentacyjny, stwierdziłam, że dałam z siebie wszystko, powiedziałam sobie przed Brusem, że zrobiłam maksa, nie wystarczyło na to, żeby jechać na tę imprezę docelową. I przyjeżdżając tutaj w tym roku, takie samo mam podejście. Jaka rola mi nie będzie postawiona?
13: Mówiła Alicja Grabka, a cała rozmowa z rozgrywającą na naszej kadry jest na rmf24.pl. No dobra, to ja spadam. Tak, wpis w mediach społecznościowych rozpoczął nasz pan czenista Piotr Michalski, aktualny mistrz Europy w wieku 31 lat, poinformował o zakończeniu sportowej kariery. Michalski przez lata był czołowym polskim panczenistą, a na igrzyskach w Pekinie był o włos od medalu. Ostatecznie zajął 4. miejsce. Z panczenami Piotr Michalski jednak się tak do końca nie rozstaje, bo będzie asystentem trenera w naszej kadrze.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
1: Poblista Plus i radiowe mecze piłkarskie, a trybut Rock'n'Roll.

rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android. Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Stawia Mateusz Bożek.
2: Strażacy walczą z ogromnym pożarem w Płocku. Akcja gaśnicza może potrwać nawet całą noc. W Polsce ponad 360 tysięcy dzieci żyje poniżej progu ubóstwa, alarmuje Federacja Polskich Banków Żywności. W faktach także o Maji Chwalińskiej, która w turnieju French Open już odniosła największy sukces w swojej karierze. Nawet do rana potrwa akcja strażaków na miejscu ogromnego pożaru w Płocku. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, płonie hala usługowo-magazynowa przy ulicy Rębielińskiego. Ogień objął cały budynek, w którego pobliżu znajdują się inne podobne zabudowania, stacja paliw i blok mieszkalny. Mówił w radiu RMF 24 rzecznik prasowy Płockiej Straży, młodszy kapitan Wojciech Pietrzak.
3: Na tą chwilę można powiedzieć, że sytuacja powoli zaczyna się stabilizować. Ten pożar powoli zaczyna nam przygasać. Jeszcze do nas jadą zastępy z okolicznych sąsiednich powiatów, ale myślę, że to, co już dojedzie do nas, to już nam wystarczy i ten pożar zostanie już ugaszony. Żadna osoba nie została poszkodowana w tym pożarze i oby tak zostało, czy żaden z funkcjonariuszy również nie zostanie poszkodowany.
2: Płomienie i słup dymu nad Płockiem na filmach i zdjęciach na rmf24.pl. Co 20 dziecko w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Taki jest alarmujący wniosek z najnowszego raportu Federacji Polskich Banków Żywności. O tym, jakie są konsekwencje problemu ubóstwa wśród najmłodszych, reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: Najpoważniejsza konsekwencja to niedożywienie dzieci. Prezes Federacji Banków Żywności Beata Ciepła opisuje, że nie chodzi już tylko teraz o za małą ilość jedzenia, a coraz częściej o jakość.
5: Rodziny ubogie kupują produkty przetworzone, które są tańsze, ale w których są ogromne ilości cukru, soli. To powoduje, że tam zdecydowanie brakuje tych wartości odżywczych, które są niezwykle potrzebne do rozwoju dziecka.
4: Ten problem w całej Polsce dotyczy ponad 360 tysięcy dzieci. Specjaliści apelują, by reagować, gdy zauważymy dzieci właśnie w takiej sytuacji w naszej okolicy i kontaktować się na przykład z bankami żywności, które mogą zorganizować wsparcie.
2: Zapraszam już teraz na nasze poranne rozmowy w RMF FM oraz w internetowym radiu RMF 24. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7:00 będzie Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Godzinę później Tomasz Terlikowski porozmawia z Krzysztofem Bosakiem, wicemarszałkiem Sejmu z Konfederacji.
6: Cieszą nas takie fakty.
2: Pojutrze Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską o półfinał French Open. Polska tenisistka, pokonując francuska Dion Paris i awansując do ćwierćfinału, odniosła największy sukces w karierze. Nasz były znakomity również tenisista Wojciech Fibak chwalił ją na antenie radia RMF 24.
7: Londyński buchmacherzy, oni wiedzą wszystko, wskazują naszą Maję jako faworytkę ćwierćfinału Roland Garros, mimo że jeszcze kilka dni temu o niej nikt nie słyszał. Tak. Bardzo szybko to wszystko się zmienia. Ja zawsze w nią wierzyłem, zawsze mi się podobała i żałowałem, że trapią ją różnego rodzaju kontuzje i jakieś też dylematy życiowe. I czułem, że ona ma ten potencjał na 50, na 30.
2: Chwalińska, która w oficjalnym rankingu zajmuje 114 miejsce, jest już pewna, że po French Open pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Wirtualnie plasuje się teraz na 49 pozycji.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A na ostatni już dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
1: Koszykarze Legii coraz bliżej awansu do finału Orlen Basket Ligi. Obrońcy tytułu prowadzą w trzecim meczu półfinału z Dzikami Warszawa 84-68. Do końca tego spotkania niewiele ponad 3 minuty. Legia w rywalizacji do trzech wygranych prowadzi 2-0. No a przypomnę, na zwycięzcę tej półfinałowej rywalizacji czeka już w finale za Stal Zielona Góra. Porażka w drugim meczu polskich koszykarek w odmianie 3-3 na rozgrywanych przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie Mistrzostwach Świata. Biało-czerwone mimo zaciętej walki musiały uznać wyższość reprezentantek Czech, które pokonały naszą kadrę 14-12.
10: Czeszki takie atletyczne dziewczyny, widać było, że ciężko było walczyć z nimi, czy pod koszem, czy je gdzieś tam ustawić.
11: Czeszki zawsze grają taką brudną grę. Nie można się do tego też dostosowywać, ale trzeba wykorzystać to właśnie, że sędziowie dużo puszczają. Nie wykorzystałyśmy tego, bo jednak miałyśmy tylko 2 faule. Nie wykorzystałyśmy na pewno tych fauli, których mogłyśmy częściej użyć. No mecz mógł się trochę inaczej potoczyć.
1: Po meczu z naszą reprezentantką Aleksandrą Ziomborską rozmawiał Patryk Zerwański. Bilans Polek to zwycięstwo z Madagaskarmi, porażka właśnie z Czeszkami, a jutro turniej rozpoczną biało-czerwoni, którzy wieczorem zagrają z Mongolią i Łotwą. Na zapleczu piłkarskiej Ekstraklasy pozostało jeszcze tylko jedno wolne miejsce, a jutro rozpocznie się gra o nie. Czekają nas półfinałowe mecze barażowe o awans do pierwszej ligi. Już o 13:00 pod Beskidzie Bielsko-Biała na własnym stadionie podejmie drugi zespół Śląska Wrocław.
12: Śląsk jest naprawdę rewelacją tych rozgrywek, trzeba sobie to powiedzieć szczerze.

Wielkie, nowe, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF Bisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF przedstawia Mateusz Bożek.
2: Fakty otwieramy najnowszymi informacjami z ogromnego pożaru w Płocku. Zawalił się dach płonącej tam hali usługowej. Później o dramatycznym apelu polskich rolników do szefowej Komisji Europejskiej. 3 lata z rzędu zdobywały brąz. Tym razem również idą po medal. W środę początek Ligi Narodów z udziałem naszych siatkarek. Zawalił się dach hali usługowo-handlowej przy ulicy Rembielińskiego w Płocku. Strażacy wciąż walczą z potężnym pożarem obiektu. W faktach RMF FM jest teraz reporter Michał Krasoń, który zbiera informacje o tym pożarze. Michale, jak obecnie wygląda walka z żywiołem?
3: Na miejscu działa 120 strażaków. Jak usłyszałem, pożar nie został jeszcze opanowany. Ogień doszedł właśnie do części hali, w której znajdowała się drukarnia. Chwilę wcześniej do środka zawaliła się cała konstrukcja dachu. Walka z ogniem jest więc bardzo trudna. Ale obecnie nie ma ryzyka przeniesienia się pożaru na sąsiednie budynki, a to przypomnę m.in. stacja benzynowa czy blok mieszkalny, z którego ewakuowano już kilkadziesiąt osób. Urząd miasta apeluje do mieszkańców w rejonie osiedla Wielka Płyta i Śródmieścia o nieotwieranie okien i pozostanie w domach. Walka z ogniem może potrwać do jutrzejszego poranka.
2: Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wspólny apel aż 30 polskich organizacji rolniczych do szefowej Komisji Europejskiej. W liście napisanym do Ursuli von der Leyen sprzeciwiają się one planowanym cięciom na rolnictwo w unijnym budżecie na lata 2024-2028. O szczegółach nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Polskie organizacje rolnicze podkreślają, że w dobie kryzysu bezpieczeństwo żywnościowe ma strategiczne znaczenie dla Unii, a redukcja środków na rolnictwo przy jednoczesnym wzroście całego unijnego budżetu jest politycznie niezrozumiała. Przypomnę, że propozycja Brukseli zakłada cięcia o blisko 100 miliardów euro w porównaniu z obecnym unijnym budżetem. Ponadto rolnicy odrzucają pomysły centralnego sterowania funduszami z Brukseli, chcą utrzymania korzystnych reguł współfinansowania z brukselskiej kasy oraz wsparcia dla gospodarstw rodzinnych. LIS jest mocnym poparciem dla grupy 16 krajów, przyjaciół polityki spójności z Polską, Hiszpanią i Włochami na czele, która kilka dni temu sprzeciwiła się cięciom.
2: Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie przeprowadzili po raz pierwszy w tej placówce zabieg termoablacji guza trzustki. To szansa dla pacjentów, którzy nie mogą być operowani. Na czym konkretnie polega taki zabieg?
5: Znajdujemy miejsce, gdzie jest zlokalizowany guz nowotworowy. Wprowadzamy tam specjalną igłę z takim aplikatorem, który generuje fale o częstotliwości fal radiowych. Skutkuje to podwyższeniem temperatury na końcu igły, no i niszczeniem zmiany wysoką temperaturą.
2: Wyjaśnia dr Robert Staroń, kierownik Centralnej Pracowni Endoskopowej. Dzięki tej metodzie lekarze pomogli m.in. pacjentce chorującej od kilkudziesięciu lat.
6: Usunięto mi ogon i kawałek trzonu czustki, ale insulinoma nadal została. To znaczy miałam bardzo niskie cukry, no bo to był guz, a nie godziłam się po prostu na operację czustki, tylko bo to byłoby całkowite usunięcie, tylko cały czas walczyłam, żeby jednak tą czustkę zachować, bo medycyna pójdzie do przodu i poszła.
2: Niestety termoablacja nie jest metodą uniwersalną. Takiego zabiegu nie da się przeprowadzić u każdego pacjenta.
7: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
2: W środę nasze siatkarki rozpoczną grę w Lidze Narodów. Pierwszy turniej w Nankinie w Chinach. Kolejne także w Azji, w Tajlandii oraz w Japonii. A ewentualny turniej finałowy w chińskim Makaum. Czy Liga Narodów po azjatycku podoba się rozgrywającej Alicji Grabce?
8: Azjatycka Liga Narodów okej? Okay? Nie okej?
9: Okay? Dla mnie okej. Okay. No to losowanie nie było dla nas w tym roku dość łaskawe, bo wszystkie turnieje mamy w Azji. Ten turniej finałowy również jest w Azji, więc te podróże dość będą dalekie. Włączymy sobie ten wyjazd pierwszy z drugim, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo mądre. Oczywiście nie wiem, kto będzie na tym drugim turnieju jeszcze powołanym. Może się okazać, że będziemy odlatywać, dolatywać tutaj z Polski. Ja raczej nie jestem osobą, która narzeka, więc staram się do tego podejść jako kolejne wyzwanie.
2: Z Alicją Grabką rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Całość znajdziecie na rmf24.pl. Tam także terminarz naszych siatkarek w Lidze Narodów.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: MF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: RMFFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Na siebie i zapraszam na fakty o północy w RMF FM, które przedstawi Mateusz Bożek.
2: Strażakom udało się opanować pożar hali usługowej w Płocku. O szczegółach za chwilę powie reporter RMF FM. Dalsze restrykcje na najważniejsze koncerny energetyczne, a także na flotę cieni. W faktach o propozycjach do 21. pakietu sankcji wobec Rosji. A na koniec Szczecin i wyjątkowe wydarzenie z okazji Dnia Dziecka. Pożar hali handlowo-usługowej przy ulicy Rębielińskiego w Płocku został opanowany. Dogaszanie budynku może jednak potrwać jeszcze wiele godzin. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem, który jest na miejscu i zbiera dla nas najważniejsze informacje. Witaj. Michale, jaka dokładnie jest w tej chwili sytuacja?
3: Z ogniem wciąż walczy około 120 strażaków z Płocka i okolicznych powiatów. Nad Płockiem unosi się ogromny słup białego dymu. Widać go już z kilkunastu kilometrów. Jak usłyszałem, centrum pożaru zostało już zlokalizowane. Ogień jest opanowany, ale przed strażakami wciąż jeszcze dużo pracy.
4: Tą chwilą utrudnia nam tam właśnie, tam gdzie jest ta drukarnia, te bele takie bardzo zbite, ciężko się gasi. Później, żeby to wszystko rozgrzebać, dogasić te zarzewia, będzie bardzo ciężko. Będzie trwało teraz do gasi. Do porannych godzin. Myślę, że gdzieś 10, może 13. Ciężko jest mi na tą chwilę powiedzieć.
3: Mówił mi młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży Pożarnej. Jak usłyszałem, nie ma już zagrożenia dla mieszkańców sąsiednich budynków. Osoby ewakuowane z pobliskiego bloku mogły wrócić do swoich mieszkań. Z Płocka, Michał Krasoń.
2: Dalsze restrykcje w sektorze energetycznym i działania wymierzone w tak zwaną flotę cieni to propozycje do 21. pakietu unijnych sankcji wobec Rosji. Przedstawiła je grupa 7 państw Unii Europejskiej, wśród nich m.in. Polska. Wszystkie chcą nowych sankcji na kluczowe rosyjskie koncerny energetyczne, w tym Łukoil i Rosnieft. Propozycje obejmują również objęcie dodatkowymi restrykcjami importu z Rosji metali, surowców mineralnych oraz nawozów. Przedstawiciele Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych i Chin przeprowadzili na Hawajach szczere i konstruktywne rozmowy o bezpieczeństwie. Poinformowało o tym chińskie wojsko, które zapowiedziało obronę praw morskich i utrzymanie pokoju w regionie. Tegoroczne rozmowy nastąpiły krótko po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach, która miała zmniejszyć napięcia na linii Pekin-Waszyngton. Różnorodna pomoc przez całą dobę. W Łodzi powstaje Centrum Interwencji Kryzysowej. Jaką pomoc dokładnie będzie można w nim dostać? To wyjaśni Iwona Jędrzejczyk-Kaźmierczak z łódzkiego MOPS-u.
5: Centrum Interwencji Kryzysowej to będzie takie miejsce, gdzie będzie można skorzystać ze wsparcia m.in. psychologa, ale też pracownika socjalnego, prawnika, mediatora czy pomocy medycznej. I na tych wyższych kondygnacjach, czyli na pierwszym, drugim i trzecim piętrze, powstanie też 8 pokoi gościnnych. Każdy pokój będzie umeblowany z aneksem kuchennym, z łazienką. To będą pokoje dla w sumie 24 osób, w tym 2 dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2: Budynek przy ulicy Kilińskiego obecnie przechodzi gruntowny remont. Powinien być gotowy do końca roku.
6: Dzieci mają głos. W faktach RMF FM.
2: Do rozdania było aż 10 tysięcy lodów i lizaków. Każdy mógł wybrać swój ulubiony przysmak. W Szczecinie na Jasnych Błoniach odbyła się największa w mieście impreza dla najmłodszych. Z okazji oczywiście Dnia Dziecka.
7: Tyle tysięcy lodów i lizaków do rozdania było i jest chyba jeszcze cały czas.
8: Końca nie widać.
7: Co się cieszy większym zainteresowaniem?
8: Wydaje mi się, że lody. Mamy bardzo duże wzięcie.
7: I nie zabraknie dla nikogo.
8: Absolutnie nie. Absolutnie te częstujemy mamy i dzieci przychodzą po parę razy. Kontroli też nie mamy.
2: Z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Z kolejnymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o pierwszej. Zapraszam na nie już teraz.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: A Dzień Dziecka nam się przed chwilą skończył, chociaż jestem zwolennikiem tego, że Dzień Dziecka jest cały...

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: RMFO.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
0: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
1: Punktualnie godzinę pierwszą. Czas na fakty RMF FM. Mateusz Bożek.
2: Wstępne straty oszacowano na prawie 50 milionów złotych. Jest śledztwo w sprawie pożaru cynkowni w Obornikach w Wielkopolsce. Maja Chwalińska z największym sukcesem w swojej karierze. Polska tenisistka wywalczyła awans do ćwierćfinału turnieju French Open. Zajrzymy też w faktach do Krakowa. Sprawdzimy, co czeka nas na tegorocznej Wielkiej Paradzie Smoków. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru cynkowni w wielkopolskich Obornikach. W środę spłonęła tam hala o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. O szczegółach wielkopolski reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu, na których widać moment wybuchu pożaru. Jednak by dokładnie określić jego przyczynę, biegły z zakresu pożarnictwa będzie musiał dostać się do miejsca zarzewia ognia. To będzie możliwe dopiero po rozbiórce stalowej konstrukcji, która częściowo zawaliła się podczas akcji gaśniczej. Prokuratura prowadzi śledztwo. Wstępne straty oszacowano na blisko 50 milionów złotych. Nie było osób poszkodowanych, a pożar przez kilkanaście godzin gasiło ponad 250 strażaków.
2: Były ambasador Polski w Ukrainie, Bartosz Cichocki, zwrócił przyznane mu ukraińskie odznaczenie za zasługi wręczone przez Wołodymyra Zełenskiego. Jak zaznaczył, decyzja ta ma związek z działaniami prezydenta honorującymi UPA. W przyszłym tygodniu kapituła Orderu Orła Białego zdecyduje o odebraniu prezydentowi Ukrainy polskiego odznaczenia. Tej decyzji można było się spodziewać. Tak o rozwiązaniu struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce mówił w internetowym radiu RMF24 profesor Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przypomnę, taką decyzję podjął premier Donald Tusk. Tydzień po tym, gdy w referendum z funkcji prezydenta Krakowa odwołany został Aleksander Miszalski, który jednocześnie był szefem małopolskich struktur koalicji.
4: Koalicja Obywatelska od dawna, jeszcze Platforma Obywatelska, nie miała dobrych notowań chyba u Donalda Tuska z powodu wcześniejszych wyborów na prezydenta. W zasadzie tu nawet do drugiej tury kandydat Koalicji Obywatelskiej prawie nigdy nie wchodził, a jednocześnie koalicja miała dobre wyniki w wyborach do Rady Miejskiej, czyli potencjał był, ale brakowało lidera, więc tutaj chyba partia zawodziła. Dlatego też można się było spodziewać, że prędzej czy później będą jakieś takie zdecydowane kroki ze strony szefów tej partii, obojętnie kto tam by był. Trzeba było referendum, trzeba było takiego szoku.
2: Szef rządu powierzył funkcję komisarza wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli. Jej zadania to odbudowa regionalnych struktur i przygotowanie wyboru nowego przewodniczącego.
5: Kibicujemy naszym tenisistkom.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, mówiła nasza tenisistka Maja Chwalińska po życiowym sukcesie na korcie w Paryżu. Polka po zwycięstwie w meczu z francuską Diane Parry po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. Maja po spotkaniu tak opisywała swoją grę.
6: Okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
2: A przeciwniczką Polki w ćwierćfinale French Open będzie Rosjanka Anna Kalińska. Przypomnę, polska tenisistka awansując do ćwierćfinału odniosła największy sukces w swojej karierze. Za Maję oczywiście cały czas trzymamy kciuki i życzymy bicia kolejnych życiowych rekordów. Tegoroczna historia jest pełna dramaturgii, ale ma też swój happy end, zapowiadają twórcy 25. odsłony Wielkiej Parady Smoków w Krakowie. W sobotę przy Bulwarze Tynieckim na Wiśle odbędzie się spektakularne widowisko. Rąbka tajemnicy uchyli dyrektor krakowskiego Teatru Groteska Karol Suszczyński.
7: W tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historię pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają, ale zanim do niego dojdzie, dużo perturbacji po drodze.
2: A w niedzielę w samo południe z Plant na rynek główny w Krakowie przejdzie druga parada smoków wielkoformatowych. A na fakty o drugiej zapraszam Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Maja Chwalińska, wspomniana przed chwilą przez Mateusza, ale nam dziewczyna miłą niespodziankę zrobiła.

0: gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego
1: słuchacie RMF Alternatywa. Czas na fakty RMF FM.
2: Czas na fakty RMF FM, które przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Posłuchajcie.
3: Zmasowany atak na Kijów. Władze zaapelowały do mieszkańców o natychmiastowe udanie się do schronów. Strażakom udało się opanować pożar hali usługowo-magazynowej w Płocku, ale akcja gaśnicza potrwa jeszcze do rana. A jeszcze przed długim weekendem mieszkańcy Strzelec Opolskich mają otrzymać wsparcie po tym, jak nad ich domami przeszła potężna nawałnica. Kijów pod zmasowanym rosyjskim atakiem powietrznym. W całym mieście ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a lokalne władze zaapelowały do mieszkańców o natychmiastowe udanie się do schronów. Według świadka agencji Reutera, ukraińska obrona przeciwlotnicza odpiera ataki nad stolicą. Mer Kijowa poinformował, że po rosyjskim uderzeniu zapalił się 9-piętrowy budynek mieszkalny. Nad miastem widoczny jest również duży słup dymu. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed możliwością przeprowadzenia przez Rosję zmasowanych ataków na Ukrainę i wezwał obywateli do śledzenia komunikatów o zagrożeniu. A w związku z rosyjskimi uderzeniami na Ukrainę, także polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uruchomiło odpowiednie siły i środki. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe, a systemy obrony powietrznej i rozpoznania pozostają w stanie gotowości. Po kilku godzinach akcji strażakom udało się opanować pożar hali usługowo-magazynowej w Płocku. Akcja gaśnicza i dogaszanie pokorzeliska potrwają jednak co najmniej do rana. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym zdarzeniu. Wcześniej ewakuowano jednak osoby przebywające w hali oraz mieszkańców pobliskiego bloku. Wszyscy wrócili już do swoich mieszkań. Służby nadal monitorują jakość powietrza, a część okolicznych ulic pozostaje zamknięta. Komisja powołana przez wojewodę opolską oszacuje straty po sobotniej nawałnicy w Balcerzowicach w powiecie strzeleckim. Bilans zniszczeń po przejściu kataklizmu przedstawił starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich.
4: Mamy 18 budynków, które zostały uszkodzone, z czego 11 to budynki mieszkalne, które w część zabezpieczyliśmy plandekami. Dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a mieszkańcy udali się do swoich rodzin jeszcze w sobotę.
3: W Balcerzowicach bardzo mocno wiało także w niedzielę. Na miejscu kilkunastu strażaków zabezpieczało uszkodzony dach jednego z domów. A jak przekazał Opolski Urząd Wojewódzki, ocena stopnia zniszczeń po przejściu sobotniej nawałnicy to pierwszy krok do uruchomienia pomocy dla poszkodowanych. Wsparcie mieszkańcy mają otrzymać jeszcze przed długim weekendem.
5: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
3: Coraz bardziej przeciąga się sprawa wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Pół roku po podjęciu przez koalicję decyzji w tej sprawie komisyjne prace nad wnioskiem jeszcze się nie rozpoczęły. Co więcej, nie zaczną się jeszcze przez co najmniej miesiąc. Wydarzenia w tej sprawie śledzi dziennikarz RMF FM Tomasz Skorę.
6: Po analizie wniosku prawnicy marszałka Sejmu uznali, że trzeba go zwrócić wnioskodawcom do poprawienia. O opinię w tej sprawie Włodzimierz Czarzasty spytał Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a ta w piątek postanowiła zamówić w sprawie wad wniosku kolejne opinie prawników konstytucjonalistów. U kogo je zamówić, komisja ustali jednak dopiero za tydzień. Potem opinie będą zamawiane, eksperci dostaną czas na ich napisanie, a kiedy je odeślą, komisja znów się nad nimi zbierze, żeby ustalić dla marszałka stanowisko w sprawie tego, czy i co ewentualnie w oskarżeniu Zbigniewa Ziobry poprawiać. Potem marszałek może zwrócić wniosek autorom do uzupełnienia w ciągu kolejnych 14 dni. Decyzja o podjęciu prac nad wnioskiem w sprawie o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu zapadnie więc nie wcześniej niż w środku wakacji.
3: Kilkadziesiąt księżniczek i bohaterów bajek przemaszerowało wczoraj ulicami Szczecina. Orszak Króla Maciusia zorganizowała szkoła podstawowa nr 54 imienia Janusza Korczaka, który jest autorem znanej książki dla dzieci pod tytułem Król Maciuś I. To wyśmienity sposób na spędzenie dnia dziecka, tak uznali uczniowie w rozmowie z naszą szczecińską reporterką.
7: Za kogo się przebrałaś?
8: Za panterkę.
9: Ale ten Biedronka.
10: Ja za Pokemona Pikachu.
7: Gdzie idziecie dzisiaj?
9: Do pana prezydenta.
7: Widzę, macie transparenty. Jak ci się podoba?
9: Fajnie.
7: Poza szkołę można wyjść.
9: Tak.